Редактор

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: poznać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest...

0: News.
1: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
0: SK Kraków.
1: Istnieje 175 lat i jest najstarszym muzeum archeologicznym w Polsce. W budynku przy ulicy Senackiej 3 w Krakowie poznacie historię starożytnej Małopolski. To tam znajduje się muzeum archeologiczne. Opowieści o człowieku neandertalskim, pierwszych rolnikach, kulturze epoki brązu i żelaznych narzędziach zebrała dla Was Ula Bienia-Niesyczyńska.
2: Jesteśmy w nowo zaaranżowanej przestrzeni Muzeum Archeologicznego w Krakowie na wystawie stałej. Co my na tej wystawie możemy odkrywać, panie dyrektorze?
3: Jesteśmy na wystawie Pradzieje i średniowiecze Małopolski i zgodnie z tytułem możemy sobie tutaj obejść, przestawić się w czasie, zaczynając mniej więcej od 70 tysięcy lat temu, a kończymy na roku 1300 naszej ery, czyli jesteśmy już w Krakowie, który był już miastem. Doktor habilitowany Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. To jest taka panorama tego, co się na terenie Małopolski, w rejonie Krakowa działo w tych czasach, a ponieważ trudno opowiedzieć o wszystkim, to my wybraliśmy 8 takich odsłon, dla archeologów wydaje się, że najważniejszych, w których odbyły się jakieś takie kluczowe, ważne rzeczy dla naszego rozwoju. Także możemy sobie przejść po tych 8 odsłonach i tam sobie poopowiadać, co się wtedy działo.
2: No właśnie, od czego zaczynamy? Bo to jest takie pierwsze stanowisko, czyli te najstarsze, najdawniejsze czasy.
3: Tak, to klasyka, opowiadamy od czasów najstarszych po najmłodsze. Świat jest przyczynowo-skutkowy, w związku z tym łatwo jedno z drugiego wyprowadzać. Jesteśmy na pierwszym takim stanowisku 70 tysięcy lat temu. No, ślady obecności ludzi w Małopolsce są starsze, bo liczą nawet i 500 tysięcy lat ostatnie takie odkrycia. Ale my pokazujemy tutaj człowieka neandertalskiego w pełnym rozkwicie. Każde z tych stanowisk, tych 8, składa się z takich stałych elementów. Mamy elementy dotykowe. Każdy może sobie z oryginalnych surowców zobaczyć charakterystyczny zabytek, ale to też jest ukłon w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, do osób niewidomych czy niedowidzących. Potem mamy makietę, bardzo realistycznie przedstawioną makietę, która jest, to nie jest taka licentia poetica, tylko to jest autentyczne stanowisko archeologiczne, w tym przypadku akurat Jaskinia Ciemna, gdzie prowadzimy duże badania, znajdując ślady tego człowieka neandertalskiego. W kolejnej gablotce mamy zabytki charakterystyczne dla tego okresu sprzed 70 tysięcy lat i mamy miejsce zamieszkania, taką wizualizację, w której widzimy parę neandertalczyków. No i tak o tych neandertalczykach trochę. No to jest najstarszy gatunek homo, który jest obecny na naszych ziemiach. Żył tu w różnych miejscach. Najbliżej, archeologia jest wszędzie, to też jakby z tej wystawy wynika. Najbliższy człowiek neandertalski mieszkał na Wawelu 115 tysięcy lat temu. Było wtedy bardzo ciepło, tam po tym Wawelu oprócz neandertalczyka jeszcze skakały makaki, takie małpki, które teraz żyją w Europie tylko na Gibraltarze. Było dużo cieplej niż teraz. Możemy spojrzeć, makieta z Jaskini Ciemnej, to jest makieta stworzona na podstawie tych badań, które my tam prowadzimy razem z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, odkrywając wiele poziomów zamieszkania tych ludzi neandertalskich, a głównie mieszkał tam niedźwiedź jaskiniowy, bo w większości jego kości są przesiewane, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy ząb neandertalczyka stamtąd, ponieważ te badania są prowadzone w takim dużym międzynarodowym zespole. Ten ząb został w Stanach przebadany i on ma ślady wytarcia, takich tarcia charakterystycznego dla używania drewienka. Człowiek neandertalski używał wykałaczki po prostu. On się żywił mięsem głównie, w związku z tym to mięsko gdzieś tam wchodziło zapewne między zęby, tak jak i teraz.
2: Widzę różne artefakty, bo oprócz tego, że mamy wizualizację tego miejsca zamieszkania, makietę, widzimy strój, to też widzimy pewne narzędzia. Narzędzia codziennego użytku, naczynia, jakaś broń, którą także mamy w tamtej gablocie.
3: No tutaj akurat jesteśmy w tak zwanym środku paleolicie, czyli w epoce kamienia, w starszej epoce kamienia, to są narzędzia krzemienne wytwarzane przez ludzi neandertalskich. Przy okazji na monitorze mamy bardzo fajne przy każdym stanowisku rekonstrukcje. To jest narzędzie wykonywane przez specjalistę. Kilku takich w Polsce jest, którzy łupią krzemień. I to jest to narzędzie. które tutaj mamy w gablocie. To, co widzimy na podwyższeniu, to jest tak zwany nóż typu prądnik. Takie narzędzie, które było w całej Europie używane, a nazywa się od rzeczki, która przepływa przez Ojców, no i przez Kraków potem też. To było, trudno sobie to wyobrazić, ale to było 70 tysięcy lat temu, to było najnowocześniejsze narzędzie na świecie. Teraz, dysponując taką olbrzymią technologią, trudno nam sobie to wyobrazić. Dla archeologów 70 tysięcy lat to nie jest znowu aż tak daleko wstecz, ale proszę sobie wyobrazić, jaką drogę człowiek przeszedł do dzisiaj, pani trzymając ten nowoczesny sprzęt, do którego ja mówię, a pani gdzieś to zaniesie i tam wszyscy będą słuchać, a 70 tysięcy lat temu nasi przodkowie używali takich rzeczy i musieli się mierzyć z trudnym klimatem i z trudnościami życia codziennego.
2: No, historia jest nieograniczona, tak jak nieograniczone są, myślę, możliwości pokazywania tych archeologicznych zdobyczy. Przechodzimy do kolejnej stacji. Ja tu a propos pokazywania, to widzę duże też udogodnienia. Właśnie wspomnieliśmy o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, ale też różne wizualizacje na tych monitorach i audioprzewodniki, bo każda ta gablota jest oznaczona takimi słuchawkami, można sobie czegoś posłuchać o tych artefaktach.
3: Tak, no stoimy na przykład na ścieżce naprowadzającej, także to zgodnie z dzisiejszymi wymaganiami ta wystawa została przygotowana. Jesteśmy 26 tysięcy lat temu, jesteśmy w czasach łowców mamutów. Za parę tysięcy lat arktyczny klimat spłynie tu do Polski i wszyscy się stąd muszą wynieść na południe, ale póki co jeszcze pod kopcem, w rejonie kopca Kościuszki istniały obozowiska łowców mamutów, jedne z największych na świecie, gdzie wydobyto ponad 100 szkieletów tych olbrzymich ssaków pleistoceńskich. I to jest rekonstrukcja obozowiska takich łowców na podstawie wykopalisk prowadzonych w rejonie kopca Kościuszki. No wtedy w bardzo zimnym klimacie kości były, mamut był niezwykle cenny, bo i mięsko, i skóry, i ścięgna, i kości, no cały mamut był wykorzystywany przez tych ludzi. Ci ludzie to już homo sapiens, czyli nasi bezpośredni przodkowie. Pokazujemy, mamy taki ich namiot rekonstruowany, w którym oni mieszkali. Widzimy prawdziwe kości mamutów, a przez uchylone poły namiotu widać krajobraz rekonstruowany sprzed tysięcy lat, ośnieżona tundra i w tle idą sobie mamuty, jeden duży, drugi mały. Także to też tak rzeczywiście robimy ukłon w stosunku do ludzi, żeby dać im wyobrażenie, jak to było. Natomiast najważniejszym elementem tutaj są zabytki i rekonstrukcje archeologiczne. Na tym nam zależało, żeby te elementy elektroniczne na przykład nie zdominowały wystawy, żeby nie były zamiast. My mamy prawie 800 tysięcy zabytków muzealiów tutaj w muzeum, także największe zbiory w Polsce. W związku z tym jakby ten zabytek jest na pierwszym miejscu, a opowieść jest na jego podstawie, a rekonstrukcja jest tylko uzupełnieniem.
2: I mamy kolejną stację, kolejne domy, szałasy, bo to trochę jak taki szałas wygląda, może ma jakąś fachową nazwę.
3: No jesteśmy w ciekawych czasach, dlatego że przenieśliśmy się o mniej więcej 20 tysięcy lat. Bardzo szybko tu można się w czasie posuwać. Archeolodzy to są w ogóle takimi podróżnikami w czasie. Jesteśmy w Małopolsce 5300 lat przed Chrystusem mniej więcej. Mamy spotkanie dwóch różnych typów ludzi. Miejscowi ludzie, którzy jeszcze trudnili się łowiectwem, zbieractwem, rybołówstwem, a na nasze ziemie z południa, ze Słowacji, z Moraw przychodzą rolnicy. 5300 lat temu zbudowali takie stałe, wielkie domy, które miały nawet 40-50 metrów długości. Po raz pierwszy w Małopolsce wtedy wysiano zboże, pszenicę, jęczmień, owiec, groch. Po raz pierwszy wydojono krowy, kozy, owce. W chlewikach były świnki, które głównie się po lasach gdzieś tam pasały. Człowiek zaczął produkować żywność. To jest najważniejszy element w naszej historii. Zmiana takiego trybu z tego, że człowiek był myśliwym i generalnie musiał poszukiwać tych zasobów. Człowiek neolityczny, czyli ten rolnik, zaczął zasoby kumulować wokół swojej wsi. Czyli miał pola, pastwiska, dalsze tereny służyły mu pewnie do zbierania ziół, ale generalnie zaczął produkować żywność. I to jest fragment tej historii. Tu jest dużo opowieści i my sugerujemy wszystkim zwiedzającym zabieranie audioprzewodnika. Tam są fajnie opowiedziana cała historia. Ten audioprzewodnik nic nie kosztuje, w związku z tym jest do biletu dołączany. Jest prosty w obsłudze, nawet ja go umiem uruchomić, także nie ma tu problemu, a są historie opowiedziane po polsku, po niemiecku, po angielsku i jest też ścieżka dla dzieci, taka rodzinna. W związku z tym przystępny niesamowity sposób specjalistyczna firma nam to znakomicie zrobiła, a pozostając przy tym czasie 5300, kiedy zaczął się neolit, czyli ten okres gospodarki wytwórczej, widzimy fajną wizualizację pani, która nie leży na żarnach, zboże, które po raz pierwszy wtedy zostało zasiane, o czym przed chwilą była mowa, wykonano pierwsze naczynia z gliny. To się wydaje, że naczynie jest czymś oczywistym. No, nie znam nikogo, kto by o 10 rano nie użył jakiegoś naczynia, szklanki, filiżanki, garnka, patelni. A to dopiero ponad 7 tysięcy lat temu pierwsze naczynia zaczęły powstawać z gliny i były wypalane w ogniskach. Ale ci ludzie, bo tak sobie mówimy o tych ludziach, może się to wydawać, że to oni byli jacyś dzicy, prymitywni. Natomiast stoimy przed gablocie, mamy tutaj kilka narzędzi, między innymi takie najstarsze motyczki kamienne, czy ich pracujące części. Ten amfibolit był sprowadzany z Sudetów. Mamy tutaj naszyjnik, gdzie z grobu, który też ten kamień jest sprowadzany z Sudetów, ale mężczyzna, który był pochowany w tym grobie, miał taką rodzaj klamry do pasa zrobioną z muszli spondylusa, który jest tylko w Morzu Śródziemnym. 5300 lat temu, czyli ponad 7000 lat temu, nie można było sobie DHL-em zamówić takiej muszli spondylusa, nie można było kupić na Allegro, nie można było kupić w sklepie, a jakimś cudem ten przedmiot niezwykle pewnie prestiżowy, bo taki oryginalny, niedostępny dla innych, przywędrował tu na podkrakowskie ziemie. I to jest fascynujące też w opowieści o tym człowieku, że to nie jest tak, jak się wydaje, że to był dziki człowiek, który walczył tylko o byt i walczył z głodem. To na pewno też, ale to był też człowiek, który miał swoją organizację społeczeństwa. Byli ludzie, którzy mieli większy prestiż. Te przedmioty prestiżowe w wielu miejscach sprowadzane z różnych części Europy nakręcały jakby koniunkturę, budowały strukturę społeczną. No, o tym też można na naszej wystawie opowiadać, poza tym, że oglądamy fajne zabytki.
2: No i tutaj kolejna stacja. Jeszcze czasy przed naszą erą, ale już powoli do tej naszej ery się zbliżamy.
3: Tak, bliziutko jesteśmy. 700 lat przed Chrystusem. To 753 rok to jest data założenia Rzymu, legendarna, prawda? W zimie 738 na 737 ścięto najwięcej drewna na budowę biskupina, jednego z najbardziej znanych stanowisk archeologicznych w Polsce. Cofamy się już tylko 700 lat przed naszą erą, do czasów, kiedy ludzie zaczęli palić swoich zmarłych. Ale jest to już epoka brązu. Ogień stał się żywiołem ważnym, bo ogień pomagał oczyścić duszę w skutecznym dostaniu się do ówczesnego raju. Duża część Europy wtedy paliła swoich zmarłych. Na stosach pogrzebowych, tak jak tu widzimy, słychać aż na tym filmie, jak trzaska drewno, ale to był też czas, kiedy ten ogień powodował, że człowiek zaczynał wytapiać brąz. Przejdziemy na chwilkę. Brąz jest stopem miedzi i cyny w takich proporcjach 90% miedzi, 10% cyny, mniej więcej, bo to tam nikt tego nie ważył dokładnie i widzimy tu piękne przedmioty wykonane z brązu. W zależności od środowiska, w którym je znaleźliśmy, to one są albo zielone, pokryte patyną, tak jak dachy kościołów czy rynny, to widać w Krakowie bardzo pięknie, albo jak ze środowiska wodnego, to one są takie brązowe, koloru brązowego. Jak one były nowe, to one przypominały złoto. W związku z tym ten brąz mógł poniekąd imitować złoto. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że ten człowiek walczył o byt i tak nam się wydaje, ale proszę zwrócić uwagę, że większość rzeczy wykonanych z tego nowego surowca to nie są narzędzia, czyli nie rzeczy jakby stricte potrzebne człowiekowi, tylko w większości to są ozdoby, które były prestiżowe.
2: Bo tu mamy naszyjniki, mamy jakieś bransolety, pierścionki.
3: Szpile, tak, do spinania szat, takie naszywki, opaskę czołową. Także to w większości jednak znajdujemy ozdoby. Trochę jest broni, bo mamy i miecz piękny. Kilka takich mieczów, niezwykle rzadkie znalezisko, kilka takich mieczy mamy w Muzeum Archeologicznym. Są siekiery, które mogą być i narzędziem, i bronią. Mamy sierpy do ścinania zboża, groty włócznik, groty strzał, no i rozmaite naczynia, których my zawsze na wykopaliskach znajdujemy najwięcej. No i oczywiście też rekonstrukcje rekonstrukcję takiej zagrody kultury łużyckiej, bo to tak w podziale archeologicznym to są czasy kultury łużyckiej. No i chata taka troszkę na wzór biskupina robiona z widoczną konstrukcją, bo to jest konstrukcja sumikowo-łądkowa, czyli pionowe pale z wyżłobionym tutaj takim kanałem, do której te poprzeczne belki wchodzą. W czasach, kiedy nie było dużo długich drzew, które pozwalały budować na zrąb, to po prostu ludzie wymyślili konstrukcję, przy której wykorzystywało się po prostu krótsze kawałki drewna i stąd taka tak zwana sumikowo-łądkowa konstrukcja. No a tu widzimy w tle i panią, i pana. Część, to też z takich ciekawostek, część tych figur, jeżeli mieliśmy szkielety, to część tych figur to nie są wymyślone postacie, tylko to są ludzie, którzy zostali odtworzeni na podstawie kości, czyli wzrost, wiek, płeć, no taka postura ogólnie rzecz biorąc. Twarze, to było robione w zakładach medycyny sądowej, w związku z tym, tak jak się to robi przy znajdywaniu czaszek osób NN, ale zakłady medycyny sądowej wykorzystują technologię, którą zaczęli jeszcze w 30-tych latach stosować antropolodzy na użytek archeologii, także tu też archeologia dla współczesnej kryminalistyki coś wniosła. Gdybyśmy się przenieśli już rzeczywiście w ostatni fragment przed naszą erą, 250, to mamy tutaj fragment, który jest poświęcony pierwszemu ludowi, który jest z nazwy znany, który zasiedlił ziemię podkrakowskie na stałe. I to byli Celtowie. Opowieści o Asterixie, Obelix się wszyscy znają. Oni byli Galami, czyli Celtami. Obie nazwy funkcjonują. Ci Celtowie byli ludem niezwykle innowacyjnym, tak mówiąc językiem współczesnym. Oni przynieśli tu na nasze ziemię umiejętność toczenia naczyń na kole. Dopiero kilka wieków przed naszą erą te naczynia zaczęły być toczone. Tutaj mamy wizualizację, jak toczy się naczynie. Zresztą większość ludzi to zapewne wie, jak się te naczynia toczy, czy widziało, bo wytoczyć nie jest wcale tak łatwo, jak widać na tym filmie. Trzeba mieć sprawę. Ale też Celtowie przynieśli umiejętność wytopu żelaza. Większość przedmiotów, wchodzimy w epokę żelaza. Byliśmy w epoce kamienia, w epoce brązu, teraz jesteśmy...
2: Czyli nowy kruszec.
3: Nowy metal. Łatwy do uzyskania, bo żelazo jest bardzo powszechne na naszej planecie, ale najpóźniej opracowano jego technologię wytopu. W każdym razie z tego żelaza wykonywano i narzędzia, kosy, półkoski, sierpy równoważne. Tam nawet gdzieś widzimy pewnie pilnik. No takie narzędzia, które nawet we współczesnej kuźni jeszcze byśmy znaleźli, tylko troszkę inne jakościowo. Celtowie mieli też bardzo ładne ozdoby szklane. Celtowie wybijali własną monetę pod Krakowem. Te monety nazywały się staterami typu Kraków. Mamy takie złote egzemplarze. Nie ma ich na tej wystawie, ale na nowej wystawie statery typu Kraków będą prezentowane. Także był to rzeczywiście bardzo duży skok jakościowy, jeśli chodzi o Celtów. Tu też takich ciekawostek. Ten mężczyzna zrekonstruowany na podstawie grobu ma tatuaż. Wiemy ze źródeł rzymskich, że Celtowie tatuowali się. Nie wiemy oczywiście jaki wzór, ale ściągnęliśmy wzór z pochwy miecza żelaznej i wytatuowaliśmy mężczyznę w ten sposób. On miał, Celtowie też wiemy ze źródeł, że mieli włosy wapnem bielili, żeby mieć straszny wygląd, ale przy okazji to pewnie stan higieny w ówczesnych czasach pewnie dużo do życzenia pozostawiał, w związku z tym bakterie, znaczy owadobójcze pewnie znaczenie to wapno też miało.
2: No i przechodzimy do już nowszych czasów, ale dalej starych, czyli początek naszej ery.
3: Tak, jesteśmy już po naszej stronie skali czasu, że tak powiem, jesteśmy w okresie wpływów rzymskich, czyli czasach, kiedy w Europie dominowało Cesarstwo Rzymskie jako wielka siła polityczna, ale na północ od Dunaju, na wschód od Renu funkcjonowały jeszcze grupy zwane przez Rzymian barbaricum, czyli funkcjonowali barbarzyńcy. Oni takimi barbarzyńcami dużymi pewnie nie byli, jak to teraz barbarzyńca się jest bardzo pejoratywnym określeniem, ale widzimy właśnie te ludy, które zapewne germańskie, które mieszkały ówcześnie na ziemiach polskich, na terenie Małopolski, kontynuowały wytwórczość żelaza. W Górach Świętokrzyskich istniał gigantyczny ośrodek produkcji żelaza, który prowadził nawet do dewastacji krajobrazu na tamtych terenach, bo to było na olbrzymią skalę wytapiane, potrzeba było wielkiej ilości węgla drzewnego. Ale okres wpływów rzymskich to jednocześnie taki czas czemu wpływów, bo mnóstwo importów na naszych ziemiach znajdujemy. Mamy tam, widzimy miecz z takim wizerunkiem Marsa pięknym, jeden z najdokładniejszych wizerunków Marsa w pełnej zbroi, czyli boga wojny rzymskiego, jaki na naszych ziemiach jest znaleziony. Mamy naczynie Terra Sigillata, takie ekskluzywne naczynie, które było wykonywane w specjalistycznych warsztatach. No, importy w postaci monet, ozdób szklanych, nawet figurek. Tam jedna z tych figurek to tak Mitoraj by się pewnie nie powstydził tego. Ona taka jest troszkę, tą głowę ma przechyloną, bo ona została znaleziona na cmentarzysku. W grobie pochówek był ciałopalny, w związku z tym ona w stosie pogrzebowym się tak trochę przekręciła. Dzięki temu nabrała fajnego wyglądu. Ale tam mamy na przykład lampki oliwne, świeczniki, naczynia szklane. To jest wszystko importy z okresu rzymskiego. Przedostatniej odsłonie jesteśmy już w czasach średniowiecznych, czyli w czasach Krakowa, który jeszcze, już się Krakowem nazywał, ale nie był jeszcze miastem, czyli w czasach mniej więcej Bolesława Chrobrego, około roku 1000. Wraz z wprowadzeniem chrześcijaństwa mamy nowe techniki, powstają monumentalne budowle, czyli kamienne. Tutaj na filmie pokazujemy, jak kamiennych, wapiennych bloczków budowano obiekty. No, choćby na Wawelu, taką techniką trochę późniejszy kościół świętego Wojciecha na rynku, w którym też mamy fajną nową wystawę, gdzie zapraszamy w sezonie takim od maja do października. Fajna jest wizualizacja, bo wizualizacja to jest widok z rynku w Krakowie. Ta ściana murowana po lewej to jest ściana kościoła świętego Wojciecha. Rynek jest placem targowym oczywiście już, a w oddali na wysokości placu Wszystkich Świętych, ale już na ulicy Grodzkiej, jakby w kierunku Wawelu idąc, przy pierwszych tam gdzie są pierwsze kamienice po lewej stronie, tam była fosa i fortyfikacje okołu, czyli tego podgrodzia wawelskiego, i to te fortyfikacje widać, a że życie na rynku wtedy już funkcjonowało, widać, że tu jakiś wóz handlarza zamprzegnięty w jakieś zwierzątko przemieszcza się właśnie po tym miejscu, które obecnie jest rynkiem, a które kiedyś było dużo, to 4-5 metrów poniżej tego poziomu, po którym my chodzimy. Ostatnia odsłona to jest czasy już po lokacji Krakowa, czyli około roku 1300. Niespodzianką albo odkryciem dla części osób może być fakt, że takich wież mieszkalno-obronnych w Krakowie było może nie tyle co we Włoszech, ale ich było ponad 40. To były też wieże mieszkalno-obronne. Widzimy już glazurowane naczynia, widzimy takie płytki posadzkowe, czyli flizy, jak to się w Krakowie mówi, a mało kto to rozumie. Budownictwo ceglane wchodzi już do użytku powszechnie, także też pokazujemy, jak się tą cegłę wypala. No i sobie oglądamy już krakowskich mieszczan zrekonstruowanych, którzy już w takim domu, tu już widać, że to jest Dranic. Po drugiej stronie mamy jaskinie, gdzie mamy normalne wypełnisko jaskiniowe, a tu mamy już ładne deseczki pana i panią. A z ciekawostek, ten górny rząd cegieł to są oryginalne cegły z wykopalisk. I tutaj fajna rzecz, bo tu odcisnęła się, jak cegła schła, odcisnęła się psia łapa. To jest psia łapa z przełomu XIII i XIV wieku. Także no, takie ślady. Nie jest to cały pies jak w Pompejach, co prawda, ale łapka jakiejś psiny, która tam się gdzieś przy tej cegielni kręciła, została utrwalona na powsze czasy, można tak powiedzieć. No i w ten sposób kończymy tą krótką opowieść i krótką wędrówkę, którą zaczęliśmy od tego człowieka neandertalskiego z tym krzemiennym narzędziem, nożem typu prądnik, a kończymy już na średniowiecznym Krakowie, kiedy ludzie mieszkali, przynajmniej niektórzy, w murowanych, ceglanych obiektach.
1: Wystawę stałą możecie zwiedzać od wtorku do soboty od 9 do 17 i w niedzielę od 11 do 16.
0: SK Kraków.
1: Budynek niczym Dom Strachów na krakowskim Podgórzu. Mowa o willi Mirra, która powstała pod koniec XIX wieku, a do dzisiaj intryguje swoim wyglądem. Była rezydencją aptekarza Dionizego Matuli, a obecnie jest w rękach prywatnych właścicieli. Oto co czyni to miejsce wyjątkowym.
4: Budynek powstał pod koniec XIX wieku. Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa. Willa Mirra została zaprojektowana dla Dionizego Matuli. Matula był podgórskim aptekarzem, jednym z ważniejszych, a jednocześnie radnym miasta Podgórza. Cały czas mówimy o czasach, kiedy Podgórze było osobnym miastem. Wówczas zawód aptekarza dawał możliwości takie, żeby sobie taką piękną willę wybudować. Została ona zaprojektowana przez Józefa Kryłowskiego, który był budowniczym miejskim w Podgórzu. Bardzo wiele budynków, które mamy, na przykład szkoły podgórskie, przebudowa magistratu, gmach Sokoła, to są właśnie dzieła Kryłowskiego, ale poza tym projektował on też na indywidualne zlecenia. W Wieliczce jedną kamienicę, jest kilka kamienic w Krakowie przez niego zaprojektowanych, no i oczywiście obiekty w Podgórzu, w tym willa Mirra, która powstała oryginalnie przy ulicy Wolskiej. Dzisiejsza ulica Parkowa przed połączeniem z Krakowem nazywała się Wolską, ponieważ prowadziła dalej dawnym szlakiem w kierunku Woli Duchackiej. I jest to budynek o tyle ważny, że jest to tak naprawdę pierwsza willa, która powstała na wzgórzu Krzemionek. W momencie, kiedy ona powstawała, to były lata 1896-98, cały czas w Parku Bednarskiego, już otwartym, działał kamieniołom. I to generalnie rzecz biorąc był obszar niezamieszkały, raczej o charakterze przemysłowym, kawałeczek dalej. Niedługo później powstała fabryka opatrunków Ludwika Dobrowolskiego, której budynek stoi do dnia dzisiejszego. I ten budynek Matuli, który tak stał ponad rynkiem podgórskim, był takim pierwszym impulsem do tego, żeby to miejsce zaczęło się zmieniać. I po jakimś czasie zaczęły tutaj wyrastać kolejne wille, III Willa Julia, należąca do Wojciecha Bednarskiego. Kilka lat później, w 1906, Józef Kryłowski buduje dla siebie willę przy ulicy Parkowej pod numerem 7. No i zaczynają się pojawiać kolejne wille przy placu Lasoty, a w dwudziestoleciu międzywojennym nam się to takie osiedle willowe w Podgórzu rozwija również w kierunku ulicy Stawarza. Także od tego jednego budynku zmieniło się oblicze tej części Krzemionek.
5: Czy mógłby pan opisać wygląd zewnętrzny willi, jak ona się prezentuje?
4: Jest to bardzo ciekawy budynek z takiego okresu, kiedy architekci poszukiwali malowniczości w architekturze. W związku z czym jest to budynek, który bardzo mocno czerpie z historyzmu, ze wszystkich tych stylów, które były architektom znane sprzed lat, natomiast stara się z niego wyciągnąć te takie najciekawsze elementy. Dlatego budynek ma taką rozczłonkowaną bryłę, żeby troszeczkę ciekawiej wyglądał. Ma tą bardzo charakterystyczną wieżę z iglicą żelazną i co ważne, daszek od wieży troszeczkę wystaje poza jej obrys, co daje miejsce na bardzo piękne snycerskie dekoracje. Takie troszeczkę nawet moglibyśmy powiedzieć, że w stylu szwajcarskim. To jest element, który bardzo rzadko się w Krakowie pojawia. Jednocześnie, żeby właśnie tej malowniczości dodać, pojawiają się tam takie elementy jak w przyziemiu okienka do piwnic mają formę strzelnic, takich jak z jakiejś starej fortecy. Też bardzo często, chociażby Teodor Talowski, inny architekt działający w tym samym okresie, też bardzo chętnie projektował wille czy nieduże dwory, właśnie tak, żeby one troszeczkę przypominały taką małą fortecę. I tutaj te wszystkie właśnie elementy się pojawiają. Willa świetnie się komponuje ze wzgórzem, na którym stoi, zresztą jakby do jej fundamentów wykorzystano kamień wapienny, który występuje tutaj na Krzemionkach, a jednocześnie to, jak ona dzisiaj jest opleciona winoroślą, co zwłaszcza jesienią pięknie wygląda, no, można podejrzewać, że też takie było założenie projektanta, że ta winorośl ma się tam pojawić. To też jest okres, kiedy te elementy takie naturalne też zaczynają być świadomie do architektury wprowadzane. Ta moda dosyć szybko przeszła, właśnie jeżeli popatrzymy sobie na tą willę Kryłowskiego, która stoi poniżej. To jest taki bardzo prosty, szary budyneczek, inspirowany dla odmiany secesją wiedeńską. Natomiast co jest jeszcze taką ciekawostką dotyczącą willi Mirry, to jest jeden z niewielu budynków z Podgórza, które były publikowane w prasie budowlanej końca XIX wieku i właśnie w wydawanym w Wiedniu Allgemeine Bauzeitung zostały opublikowane plany willi Mirry z takim krótkim opisem czyli to jest budynek, dla kogo on powstawał. I w zasadzie mamy tylko trzy takie projekty z Podgórza, które gdzieś tam do prasy dotarły. Właśnie Villa Mira, później Gmach Sokoła i niezrealizowany projekt Kościoła Świętego Józefa, przygotowany przez Józefa Kryłowskiego i Ignacego Sowińskiego.
5: A jak to wygląda obecnie? Willa jest czyjąś własnością prywatną, czy może podlega pod jakieś muzeum?
4: Willa jest własnością prywatną. Z tego, co mi wiadomo, jest normalnie zamieszkałym domem, co niewątpliwie w dzisiejszych czasach jest wartością dodaną. No, można się troszeczkę martwić o jej stan, patrząc na to, co się dzieje z zewnątrz. Na pewno jest to budynek, na który właściciele mogliby się starać o dotację ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, żeby budynek odświeżyć i też na przykład zrekonstruować nieistniejące już dzisiaj balustradę od tarasu, który ta willa posiada.
1: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
0: SK Kraków News. SK Kraków News.
1: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
0: SK Kraków.
1: Nowoczesne technologie, innowacyjne projekty i kierunki przyszłości. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. O tym, jak uczelnia kształci specjalistów cenionych zarówno w Polsce, jak i za granicą, opowiedziała nam Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik AGH w Krakowie.
6: Ponad 100 lat temu, kiedy Akademia Górniczo-Hutnicza powstawała, te dyscypliny, czyli przemysł ciężki, to znaczy górnictwo i hutnictwo, rzeczywiście było dominujące i taki też wtedy był profil naszej uczelni. Zresztą takim obowiązującym naszym hasłem, które wiedzie nas przez te wszystkie lata, jest takie powiedzenie, że z pracy powstałem, pracy i nauce służę. Wskazuje, że jakby wszystko to, co w uczelni, w AGH powstaje, to co tutaj jest tworzone, to rzeczywiście ma służyć przemysłowi, ma służyć gospodarce. I takie też były początki właśnie Akademii Górniczej wówczas. Natomiast przez te wszystkie kolejne lata oczywiście te dyscypliny się rozszerzały na kolejne związane z geologią, z przeróżnymi obszarami inżynierii, czy z ceramiką, czy z materiałoznawstwem, z robotyką, potem z naukami związanymi z technologią, z telekomunikacją, z informatyką. A aktualnie, mimo tego, że nasza nazwa pozostaje niezmieniona i myślę, że taka już zawsze pozostanie, to oczywiście górnictwo i hutnictwo w dalszym ciągu u nas jest obecne, natomiast tymi dominującymi dyscyplinami są te związane właśnie czy z materiałoznawstwem, czy z branżą IT, czy z telekomunikacją, cyberbezpieczeństwem. Warto też podkreślić, że od zeszłego roku mamy nowy 18 wydział, czyli Wydział Technologii Kosmicznych. I to jest właśnie ten moment, który też trochę obraca jakby losy naszej uczelni, no bo też to jest oczywiście nowa dziedzina, która jest niezwykle prężnie rozwijająca się i w Europie, i na świecie. Zresztą obserwujemy to też po zeszłorocznym boomie na technologie kosmiczne i chociażby locie drugiego Polaka w kosmos. Więc ten Wydział Technologii Kosmicznych też trochę pokazuje, w jakim kierunku przez te ostatnie 100 lat my zmierzaliśmy i gdzie jesteśmy teraz. Więc absolutnie jesteśmy bardzo mocno jako uczelnia techniczna, jako właściwie uniwersytet techniczny, osadzeni w naukach związanych no, z aktualnymi branżami, czyli właśnie z tą informatyką wspomnianą, czy chociażby z technologiami kosmicznymi.
7: Jakie momenty w historii AGH były najbardziej przełomowe i ukształtowały uczelnię na taką, jaką znamy dziś?
6: Och, tych momentów pewnie było bardzo dużo, więc ja nie wskażę takiego jednego, dlatego że pewnie tutaj każda inna dyscyplina wskazałaby na jakiś inny. Natomiast ja myślę, że takimi momentami przełomowymi były te, w których pojawiały się kolejne wydziały. Bo jak wspomniałam, zaczynaliśmy od dyscypliny związanej z górnictwem. To wówczas było też taki no, bardzo prężnie rozwijający się sektor w Polsce, w regionie, w Europie. Natomiast myślę, że właśnie pojawienie się każdego kolejnego wydziału to był też sygnał dla otoczenia, że tak, jesteśmy gotowi kształcić kadry w obszarze materiałoznawstwa. Kolejny wydział, na przykład chociażby ten związany z naukami związanymi z ziemią, jak tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, czyli Wydział Geologii, Geofizyki, Ochrony Środowiska, to z kolei sygnał dla otoczenia, że tak, jesteśmy gotowi kształcić w obszarze chociażby związanym z ochroną środowiska. I tak właśnie myślę, że nie wskażę jednego konkretnego momentu. Dla mnie osobiście tymi takimi istotnymi kamieniami milowymi są te, które wyznaczają wyznaczają pojawienie się kolejnych wydziałów, no a ostatnio to właśnie Wydział Informatyki czy wspomniany Wydział Technologii Kosmicznych.
7: Jak bardzo AGH zmieniło się przez te lata, zarówno pod względem kierunków, jak i pod względem nauczania?
6: Ja pracuję w AGH od kilkunastu lat, więc jakbym odniosę się może do tego okresu, chociaż to też już trochę historii, trochę tutaj mogę na ten temat powiedzieć. To, co dla mnie wydaje się najbardziej istotne, to taka niezwykle duża i prężna działalność studentów i kół naukowych. Koła naukowe, których mamy w AGH ponad 100, to jest bardzo dużo. To jest w ogóle osobna machina i osobny, bardzo duży organizm, który no, w dużej mierze też napędza naszą działalność. Mówię o tym dlatego, bo koła studenckie to są miejsca, gdzie powstają spektakularne projekty, bardzo innowacyjne, czasami szalone, ale właśnie to z tego szaleństwa i z tej bardzo dużej kreatywności też biorą się jakieś przełomowe projekty, więc ja osobiście wskazałabym tutaj na koła naukowe, której jestem też fanką. Zresztą warto też o tym wiedzieć, że koła naukowe z tymi swoimi projektami na przykład jeżdżą na bardzo różne zawody międzynarodowe, więc też reprezentują nas na zewnątrz, pokazują, jak prężnie się rozwijają, co nowego wymyślają, co nowego tworzą. No i też dosyć istotnie dofinansowujemy ich działalność. Widzimy, jak bardzo jest im to potrzebne, jak za tym dofinansowaniem też idą ich coraz bardziej odważne i innowacyjne pomysły. A potem z tych bardzo małych takich projektów czasami rodzą się bardzo duże, fajne historie, więc dla mnie jakby tym, na co bym wskazała, to są oczywiście koła naukowe i ich taka bardzo duża aktywność i no, świetna działalność.
7: Z jakich kierunków AGH jest dziś najbardziej znane i które obszary rozwijają się obecnie najszybciej?
6: Z nazwy jesteśmy oczywiście znani najbardziej z górnictwa i z hutnictwa, natomiast rzeczywiście te trendy ostatnich lat i też nasze obserwacje pokazują, że chociażby w tym top 10 najbardziej popularnych kierunków, które wybierają maturzyści, są kierunki związane z branżą IT, telekomunikacją czy cyberbezpieczeństwem, które w zeszłym roku było kierunkiem najbardziej obleganym i tym, który maturzyści wybierali najczęściej. Natomiast no, nie ukrywamy, że te wszystkie nowe technologie, które też obserwujemy w świecie, są u nas obecne, jak chociażby robotyka humanoidalna. Niedawno AGH właśnie zakupiło tego typu robota, który zresztą w AGH będzie i programowany, który będzie trenowany, na którym nasi studenci też zdobywają i szlifują swoją wiedzę. No i jakby obserwując ten trend, też przewidujemy, że chociażby wspomniana robotyka czy automatyka też pewnie w następnych latach, w najbliższych sezonach rekrutacyjnych będzie coraz bardziej pewnie zyskiwać na popularności, ale to nawet nie ze względu na samą rozpoznawalność robotów humanoidalnych, które czasami też może pełnią taką funkcję rozrywkową, ale chodzi o takie ich praktyczne zastosowanie, czy w przemyśle, czy w bardzo różnych obszarach, gdzie na przykład człowiek nie może dojść, albo gdzie nie ma takiego łatwego dostępu, gdzie rzeczywiście wysyłane są maszyny czy roboty.
7: Właśnie widać, że uczelnia mocno idzie w stronę nowych technologii. Jak wygląda właśnie dostosowanie oferty do rynku pracy i takich obszarów jak sztuczna inteligencja, energetyka, czy właśnie cyberbezpieczeństwo?
6: To dostosowanie naszej oferty to jest właściwie taki proces ciągły i myślę, że dla tych, którzy odpowiadają za ofertę kształcenia w AGH, to tak naprawdę jest bardzo duże wyzwanie. Poproszę sobie pomyśleć, że tak naprawdę te kierunki chociażby, które pojawiają się jako nowości w tegorocznej ofercie, one muszą być trochę odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który będzie za kilka lat, czyli wtedy, kiedy ci absolwenci opuszczą już mury uczelni i będą poszukiwali pracy. Więc tak naprawdę ta oferta kształcenia no, musi być po pierwsze tworzona z wyprzedzeniem, jest tworzona w konsultacji z przemysłem, z biznesem, z radą uczelni i też z tymi wszystkimi, którzy w sposób taki doradczy mogą nam wskazywać, które obszary i które dyscypliny będą na przykład za parę lat potrzebowały chociażby zwiększonych kadr, które będą z kolei na przykład być może wygasały. Więc rzeczywiście jesteśmy obecni w tych wszystkich bardzo dominujących i takich obszarach, które swoich kadr potrzebują. Natomiast też co roku wprowadzamy nowości i chociażby w tym roku wprowadzamy 4 nowe kierunki, a jednym z nich jest właśnie Space Engineering. To jest kierunek na tym wspomnianym Wydziale Technologii Kosmicznych, już na pierwszym stopniu studiów. Widzimy, jak ten sektor kosmiczny bardzo dynamicznie się rozwija, więc jakby postawienie tutaj na kształcenie już od pierwszego z roku studiów, zaraz po maturze, wydaje nam się bardzo zasadne, a też chętnych nie brakuje, więc to jest chociażby taki ruch. Ale wspomnę też na przykład o inżynierii wzornictwa i jubilerstwie. To jest kierunek, który też w naszej ofercie pojawi się w tym roku i to jest kierunek, który jest taki mocno inżynierski, ale z taką domieszką i z elementami właściwie designu i tworzenia bardzo pięknych, codziennych rzeczy użytkowych. Zresztą widzimy, jak to wpisuje się w taki bardzo globalny trend właśnie łączenia tych kompetencji inżynierskich z projektowaniem czy z estetyką, więc tego typu kierunki są w naszej ofercie dostępne. No i widać, że one jakby też którzy odpowiadają na potrzeby i młodych ludzi, i maturzystów, bo po prostu cieszą się zainteresowaniem.
7: AGH kojarzy się też z mocną kadrą naukową. Kim są wykładowcy i jak wygląda właśnie relacja student prowadzący na uczelni?
6: Tak, rzeczywiście kadra naukowa w AGH to są wspaniali wykładowcy, wykładowczynie, młodzi doktoranci, doktorantki, którzy potem też przekazują tę wiedzę dalej naszym studentom i studentkom. Ja bym powiedziała o nich, że to są ludzie z absolutną pasją, z miłością do nauki, też z bardzo dużym oddaniem do tych dyscyplin, które uprawiają. Tuż przed naszą rozmową jeszcze odświeżałam sobie taki jeden z naszych najświeższych odcinków naszego podcastu Bunkier Nauki. To jest podcast naukowy, który realizujemy w AGH. Tam gościem tego odcinka, ale też jednocześnie w niektórych odcinkach prowadzącym jest jeden z naszych naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, dr Paweł Janowski. I to jest przykład naukowca idealnego, właśnie oddanego, który z pasją, ogromnym zaangażowaniem potrafi tak opowiadać o niezwykle trudnych kwestiach. Akurat w tym odcinku wspomnianym opowiadał o historii związanej z Czarnobylem, ale po reakcjach publiczności i po tym, jak bardzo przystępnie, jasno i klarownie opowiada o bardzo trudnych kwestiach, postawiłabym właśnie tego naszego pana doktora z Wydziału Fizyki Pawła Janowskiego jako taki idealny przykład naukowca reprezentującego całą społeczność AGH. Dążymy do tego, żeby tą naukę popularyzować, sprawiać, żeby ona była bliżej ludzi, żeby była bardzo wyjaśnialna i przystępna, więc Paweł jest takim przykładem naukowca z AGH, a takich w AGH nie brakuje, bo są też przeróżne naukowczynie, starsza, młodsza kadra, która właśnie z taką pasją potrafi o tych bardzo trudnych kwestiach technologicznych realizowanych tutaj w AGH opowiadać.
7: A jak wygląda właśnie codzienność studentów AGH poza zajęciami, co tworzy klimat całej uczelni?
6: Klimat uczelni tworzy w dużej mierze miasteczko studenckie AGH, które oddalone jest, które właściwie sąsiaduje z kampusem i no, przecież istnieje też nawet taka miejska legenda i trochę żart, że samo miasteczko studenckie jest takim miastem w mieście i dopiero studenci na drugim roku studiów odkrywają, że jest coś innego oprócz miasteczka studenckiego, na przykład Rynek Krakowski. To oczywiście żart, ale też trochę wskazuje na to, że ta przestrzeń miasteczka studenckiego jest taka kompletna. To znaczy, że studenci mają tutaj przestrzeń do regeneracji, odpoczynku, zabawy, nauki. Dzisiaj ta przestrzeń miasteczka studenckiego to jest przestrzeń bardzo komfortowa, wygodna, bezpieczna, o takim wysokim standardzie, więc nie dziwi mnie zupełnie to, że to właśnie tutaj koncentruje się to życie studenckie. Wskazałabym właśnie na miasteczko jako tą przestrzeń, która ten ton życia akademickiego wyznacza, kreuje przez lata, no i jest takim naprawdę bezpieczną przestrzenią dla wszystkich młodych ludzi, którzy tutaj z całej Polski zjeżdżają.
7: Na ile studenci mają kontakt z realnym przemysłem i projektami już w trakcie studiów?
6: Studenci i studentki mają na tyle silny kontakt z przemysłem, że zdarza się, że studiów nie kontynuują, bo od razu zaczynają pracę. I to oczywiście ma swoje plusy i minusy, no bo przecież zależy nam, żeby jak najszybciej i jak najkorzystniej lądowali na rynku pracy. Natomiast rzeczywiście studia techniczne to w dużej mierze też są zajęcia praktyczne. A zajęcia praktyczne często są realizowane właśnie we współpracy z przemysłem, z biznesem, z gospodarką, więc część zajęć, właściwie chyba na wszystkich wydziałach, odbywa się właśnie już poza uczelnią, to znaczy w partnerskich firmach, które prowadzą praktyki, staże, przeróżne warsztaty, więc ten kontakt z przyszłym pracodawcą pojawia się już bardzo, bardzo wcześnie. No i tym samym zdarza się, że chociażby studenci, przez lata był bardzo taki duży trend kierunków związanych z informatyką, już na etapie studiów podejmują pracę, a tym samym część z nich na przykład już studiów nie kontynuuje, no bo właśnie tą pracę już podejmują. Natomiast rzeczywiście faktem jest to, że uczelnia techniczna oznacza praktykę już u przyszłego pracodawcy, więc rzeczywiście ten kontakt z przyszłym pracodawcą pojawia się bardzo wcześnie.
1: Uczelnia od lat rozwija nowoczesne kierunki i projekty, pokazując, jak szybko zmienia się świat technologii i współczesnej nauki.
0: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
1: Nowa Huta od zawsze była dzielnicą niepokorną. Stworzona na potrzeby komunistów, stała się symbolem ruchu oporu i walki o wolność. Te historie upamiętniają rozsiane po całej dzielnicy pomniki, takie jak Pomnik Solidarności czy Pomnik Prasy Podziemnej. Spytaliśmy osoby, które Nową Hutę znają najlepiej, jakie jeszcze tajemnice związane z działaniami wolnościowymi skrywają lokalne dzieła sztuki.
8: Nowa Huta oczywiście kojarzy nam się z Polską Rzeczpospolitą Ludową, a także z władzami komunistycznymi, ale też przede wszystkim z oporem i buntem wobec tych władz. Pamiętamy wszyscy oczywiście o Solidarności, ale też o osobach, które w imię wolności potrafiły oddać życie. No i te osoby też mają pomniki właśnie w Nowej Hucie, dlatego od czego by zacząć? Może od najpierw takiego dosyć ogólnego, czyli pomnik Solidarności w Nowej Hucie. Co o nim wiemy?
9: Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. O nim wiemy dużo, bo ten pomnik jest, powiedzmy, stosunkowo młody. On, pomnik, o który stoi dzisiaj na Placu Centralnym, bo tutaj jeszcze doprecyzujmy, że o nim mowa, czy przy Placu Centralnym, żeby być już takim super precyzyjnym, został stworzony w 1999 roku. No i to wtedy była 10. rocznica przełomowego roku 89, a jednocześnie też mijało wtedy pół wieku od rozpoczęcia budowy Nowej Huty. Pomnik został odsłonięty w innym miejscu niż stoi dzisiaj, bo przed halą walcowni Zgniatacz 10 listopada właśnie 99 roku, a więc też w przededniu Święta Niepodległości. I to miejsce zostało wybrane dlatego, że właśnie z walcownia Zgniatacz to był taki wydział, który słynął z faktu, że tam organizacja, czy struktura Solidarności była bardzo silna. No i tam też dochodziło do strajków. Przede wszystkim pamiętamy ten z 88 roku, kiedy w ogóle strajk w hucie imienia Lenina zaczął się wówczas właśnie na walcowni Zgniatacz. Tam też była siedziba komitetu strajkowego w tamtym czasie. No ale wcześniej również w 81 roku, kiedy ogłoszono stan wojenny, no to walcownia Zgniatacz także strajkowała. I przez pierwsze kilka lat ten pomnik znajdował się tam, dokładnie przez lat 6. Tak, tam dodatkowo jeszcze na tej hali znajdowała się potem tak przez krótki okres taka Izba Pamięci poświęcona hutniczej Solidarności. No ale te wydziały, które kiedyś były taką ważną częścią dawnej huty imienia Lenina, one były stopniowo likwidowane. I taki los spotkał też walcownię Zgniatacz. Właśnie w związku z tymi planami likwidacji tego dawnego wydziału pojawił się pomysł, żeby przenieść pomnik w inne miejsce. I właśnie w takich okolicznościach w 2005 roku, też się zbiegło wtedy z 25. rocznicą powstania Solidarności, zdecydowano się go przenieść w okolice Placu Centralnego. No i to miejsce też jest dobre, dlatego że ono wiąże się z tą historią Solidarności nowochódzkiej, tak możemy powiedzieć, ponieważ te demonstracje, których w latach 80. było ponad 30 w Nowej Hucie, no znaczna część z nich przez Plac Centralny, tutaj przez jego okolice, przechodziła. Sam pomnik, jeśli ktoś by go nie kojarzył, on jest bardzo charakterystyczny, jest dosyć sporych rozmiarów, jest w kształcie literki V, to jest odwołanie do angielskiego słowa victory, czyli zwycięstwo, i jednocześnie do tego gestu znanego już z czasów II wojny światowej, tych palców uniesionych do góry właśnie w takim kształcie, to jest był gest premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, ale przede wszystkim to był też gest działaczy Solidarności w latach 80., te, jak to mówią niektórzy, zajączki pokazywane. Na tych ramionach tego pomnika znajduje się 11 tablic, tak, które odnoszą się do różnych wydarzeń z dziejów Nowej Huty i Polski ogólnie. No i wśród nich możemy wymienić na przykład rok 1960, tam mamy odwołanie do walk o krzyż w Nowej Hucie, mamy rok 78, to jest z kolei wybór papieża, polskiego papieża, Karol Wojtyła, który też przecież z Nową Hutą jako biskup krakowski był związany, chociażby wspierając budowę Arki Pana, został papieżem, no i to zostało tutaj upamiętnione. Do tej samej postaci odnoszą się także kolejne daty jego pielgrzymek do Polski. Rok 79, 83, tak, to te dwie pielgrzymki do ojczyzny, w trakcie których Jan Paweł II do Nowej Huty zawitał. Najpierw w 79 roku był w ogrodach klasztornych w Mogile, a potem w roku 83 dokonał konsekracji kościoła w Mistrzejowicach, kościoła świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Po drodze mamy jeszcze rok 80, czyli powstanie Solidarności, czy w ogóle sierpień 80 roku. Tutaj w Nowej Hucie też doszło wtedy do strajków. Rok 81, no to większość z Państwa od razu skojarzy z ogłoszeniem wprowadzenia stanu wojennego, no i jak pamiętamy też zakończenia tego karnawału Solidarności, czyli tego legalnego okresu, czy okresu legalnego jej funkcjonowania. No potem mamy na przykład rok 87, kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, trzecia już. 88 to te wielkie dwie fale strajków na wiosnę i w lecie. Z tych wiosennych strajków najdłuższy był właśnie ten w hucie imienia Lenina, także też ta data nam się pojawia. 89 to wiadomo obrady Okrągłego Stołu, potem pierwsze częściowo wolne wybory, no i mamy również odwołania już do lat 90. Ostatnia data, która tam się znajduje, to jest rok 99, czyli też czas powstania tego pomnika. I dodatkowo jeszcze na tym pomniku mamy takie cztery mniejsze tablice, które znajdują się u jego podnóża, też historyczne, też odwołujące się znowu do walk o krzyż w Nowej Hucie w roku 60, znowu do wyboru Jana Pawła II na papieża. Dodatkowo mamy jeszcze odwołanie do 10. rocznicy wydarzeń grudnia 70, czyli tych wydarzeń na Wybrzeżu wtedy. I jest jeszcze jeszcze ostatnia, która przedstawia nam takie odwołanie do nowochódzkiej Solidarności. Także tam jest bardzo dużo tych treści historycznych. Ja już myślę kilka minut o nich mówię, a w zasadzie tylko je wymieniam, nie omawiam ich jakoś szczegółowo. No i to jest również takie miejsce, które często spacerując po Placu Centralnym i jego okolicach, oprowadzając tam turystów, się po prostu odwiedza. Ja to bardzo często robię, a czasami turyści, także ci zagraniczni, sami o ten pomnik pytają. Myślę, że to jest miejsce dosyć interesujące. Jednocześnie nie jedyne w Nowej Hucie, związane z tematyką szeroko rozumianej opozycyjności.
10: Adam Grzanka oprowadzać po Nowej Hucie. Wielkim zaszczytem to dzisiaj robię i naprawdę jestem wzruszony, bo oglądam miejsca, które są mi znane, ale patrzę na nie przez zupełnie inny paradygmat. Uważam, że Nowa Huta była totalnie niepokorną dzielnicą. Ja większość tych czasów pamiętam jako dziecko, ale naprawdę no co miesiąc zadymy. Dzieciaki w szkołach czekały, aż osiągną taki pułap wiekowy, żeby móc iść bić ZOMO. To naprawdę było tu odczuwalne. Zresztą wydaje mi się, że próba stworzenia Nowej Huty jako miasto bez Boga, gdzie to jednak ludzie byli, pozjeżdżali, tak się mówiło o Nowej Hucie, miasto bez Boga, gdzie jednak to byli ludzie przyjezdni, gdzie religia była zakorzeniona i tu nagle im się każe, żeby krzyża nie było, no to że tak powiem, materiał na gotowy łomot jest. I tak było. I batalii o krzyż, który jest też pomnikiem tam na osiedlu teatralnym. To wszystko naprawdę głęboko jest w Hucie i tym bardziej teraz już z perspektywy czasu sobie fajnie to pozwiedzać.
9: Wymieńmy jeszcze kilka, bo jest oczywiście sporo. Nawet możemy się jeszcze cofnąć w czasie troszkę do roku 60. Gdybyśmy poszli na osiedle teatralne, znaleźli się przy ulicy Ludźmierskiej, no to tam mamy dzisiaj kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam w pobliżu jest też szkoła podstawowa imienia obecnie doktora Henryka Jordana, a w ich pobliżu znajduje się pomnik Krzyża Nowochódzkiego, autorstwa Stefana Dołzy, rzeźbiarza Stefana Dołzy, który trafił, czy został tam zamontowany w 2007 roku. Także to jest opowieść o walkach o krzyż w Nowej Hucie, czyli takim pierwszym wielkim buncie, który mieszkańcy, społeczeństwo Nowej Huty przeciwko władzy podnieśli. Mamy również osiedle Szklane Domy, tam jest taka cała grupa różnych obiektów związanych z tematyką opozycyjną. Mamy tam na przykład przed kościołem na Szklanych Domach pomnik prasy podziemnej. Warty odnotowania choćby z tego względu, że to był pierwszy taki pomnik w Polsce. W 2007 roku go odsłonięto w związku z 25. rocznicą przypadającą wówczas 25. rocznicą wydania pierwszego numeru czasopisma Hutnik. To było największe w całym regionie Solidarności, w regionie Małopolska. Pismo podziemne, które przez 7 lat się ukazywało

0: trochę i o formach oporu przeciwko systemowi w innych krajach demokracji ludowej niż Polska i potem porównać to właśnie z naszą Polską, tak? I tutaj nie wiemy w sumie, ile w Polsce wychodziło tych pism drugoobiegowych, to jest, no nie da się dokładnie takiej liczby podać, szacuje się, że tych tytułów było ponad 4000, a w pozostałych krajach, no to powiedzmy Czechosłowacja, tak, Niemiecka Republika Demokratyczna, ale to znacznie mniejsze było znaczenie tego zjawiska tam niż u nas. I na tym pomniku wymienione są różne pisma takie, które związane były z Nową Hutą, także też na pewno miejsce warte odwiedzenia. Tam bliziutko jest jeszcze pomnik księdza Popiełuszki, który, jak pamiętamy, w 1984 roku został zamordowany. I mamy też tam taki głaz z tablicą upamiętniającą Solidarność w ogóle. A dodatkowo jeszcze możemy przejść pod Arkę Pana i tam jest taki pomnik w formie takiego ażurowego krzyża. W 1992 roku się pojawił. 10. rocznicę śmierci Bogdana Włosika, czyli młodego, cały czas jeszcze ucznia, ale też już robotnika, zatrudnionego w hucie imienia Lenina, który tam w tej okolicy 13 października 1982 roku został postrzelony, jak się okazało, ze skutkiem śmiertelnym, bo jeszcze tego samego dnia on zmarł. Pomnik poświęcony jest także innym osobom, które zginęły z przyczyn politycznych, ale no nie są tam wymienione ich nazwiska, to jest nazwisk wymieniony jest tylko Bogdan Włosik. Opowiadając w tym miejscu, że przychodząc tam, wymieniamy też chociażby takie osoby jak, nie wiem, Andrzej Szewczyk, jak Ryszard Smagur, no też Jacek Żaba, to zupełnie inne okoliczności, no i jeszcze kilkunastu innych ludzi Solidarności, którzy zginęli w latach 80. i byli związani z Nową Hutą.
1: A z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Oleg Ruszkowski.
2: Słuchacie SK Kraków News.
1: Z rodzynkami czy bez rozwiewamy spór o sernik. W tradycyjnym krakowskim wydaniu to ciasto jest puszyste, ma kruchy spód i sporą ilość bakalii. Nasza reporterka dopytywała o pochodzenie sernika i jego historyczną recepturę.
3: Polacy myślę, że kłócą się w kuchni o dwie rzeczy. O majonez i o sernik. Myślę, że możemy ten spór już rozstrzygnąć, czy krakowski, tradycyjny krakowski sernik to ciasto z rodzynkami czy bez rodzynek.
4: Oczywiście ten spór jest odwieczny. Dr Marcin Gadocha, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ale tych sporów wokół sernika krakowskiego jest oczywiście więcej, bo drugi spór, który sernik jest pierwszy, krakowski czy wiedeński. Ale wracając jakby do pytania, pani redaktor, to przede wszystkim tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli mam na myśli tradycyjny sernik krakowski, no to musi być dużo bakalii. W tym sporze staje po stronie tej ilości, że ten sernik, kiedy go podniesiemy, on ma być ciężki. Od tej dużej ilości kruchego ciasta oraz bakalii.
3: No i po stronie tradycji, no bo za tym wszystkim idzie tradycja robienia tego sernika. Czym charakteryzuje się sernik krakowski?
4: Oczywiście, że tradycja. Ja się cieszę, że możemy porozmawiać o dziedzictwie kulinarnym Krakowa, bo to jest ważny temat dla mnie, ale nie tylko myślę, że dla mnie, ale także i dla miasta, które bardzo tutaj odważnie właśnie patrzy w kierunku kulinariów i co mnie bardzo cieszy jako historyka właśnie związanego z jedzeniem. Natomiast tutaj muszę odwołać się do niestety już nieżyjącego wielkiego mistrza cukiernictwa, troszkę zapominanego już, Stefana Przemidowskiego, który w swojej znakomitej książce, ale także miałem przyjemność wielokrotnie z panem Stefanem Przemidowskim rozmawiać, to opowiedział mi właśnie, jak ten krakowski tradycyjny sernik powinien być zrobiony, jaka jest różnica między tym tradycyjnym krakowskim a wiedeńskim. To ten tradycyjny krakowski oczywiście musi mieć kruchy spód. Musi być wykonany z 8 jajek, musi być duża ilość bakali i koniecznie, jeżeli on ma być krakowski z tą tradycją, z tym naszym dziedzictwem, naszej kuchni krakowskiej, on musi mieć tą kratkę. A mistrz Stefan tłumaczył to tak, że no myśmy byli pod zaborami w dawnych czasach, stąd właśnie na pamiątkę tutaj, żebyśmy mieli tą świadomość, to ten sernik właśnie w odróżnieniu od wiedeńskiego powinien mieć tą tradycyjną kratkę, te właśnie bałeczki z ciasta kruchego na górze.
3: W ogóle skąd to ciasto się wzięło? Bo tutaj dużo pada od pana słowa Wiedeń, więc...
4: Oczywiście tak, jest spór, właśnie to jest ten kolejny spór odwieczny. Świetny znawca Krakowa, pan Mieczysław Czuma, ma swoją teorię i uważa, że tutaj ten sernik wiedeński był drugi, pierwszy był krakowski. Natomiast ja patrzę na to troszkę bardzo podobnie, ale staram się szukać gdzieś tych informacji źródłowych i nie potrafimy niestety udowodnić, kto był pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków w kontekście tego sernika. Wiem oczywiście, jakie są różnice. Ten wiedeński oczywiście jest bez tego spodu kruchego. No i trzeba pamiętać, że ta kuchnia krakowska była kuchnią jednak nie aż tak wykwintną, nie aż tak bogatą, jednak czasy zaboru. I w przypadku wiedeńskiego, tego tradycyjnego, dajemy tutaj 16 jajek. W przypadku właśnie wspomnianego

0: jednego krakowskiego jest 8. I jeżeli popatrzymy też w kontekście historycznym i zobaczymy tutaj najstarsze książki kucharskie związane z Krakowem, choćby nawet Marii Głuszeckiej, to niestety nie znajdziemy sformułowania sernik krakowski. Znajdziemy placek właśnie z serem, właśnie z tym, który będzie nam przypominał ten sernik krakowski, natomiast nie będzie tego właśnie tej konkretnej nazwy. Także tego sporu jako historyk nie potrafię tutaj rozstrzygnąć, kto pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków. Natomiast oba serniki są równie pyszne, natomiast no ja jako mieszkaniec Krakowa i jako patriota lokalny, kulinarny, oczywiście wybiorę zawsze sernik krakowski.
1: A czy tutaj przy robieniu takiego tradycyjnego sernika, no pewnie ważne są składniki i ser. To był jakiś specjalny ser?
0: No tak, jest taka opowieść, kiedy to młody Streicher wybrał się ze swoją małżonką do Wiednia. Małżonka pochodząca z zacnego domu miała przepis od swojej mamy właśnie na sernik. No i ten ser, ten przepis podała cukiernikowi wiedeńskiemu, żeby przygotował ten specjał. No i on go przygotował zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Tylko był pewien problem, ponieważ według tej opowieści, tej legendy, użył nie sera białego, tylko żółtego. Tak więc tutaj, a dlaczego? No bo dla tutaj te warstwy bardziej uprzywilejowane wiedeńskie nie spożywiały białego sera, tylko no właśnie ten żółty ser, bo ten biały ser był przeznaczony dla tych warstw uboższych. Czy to do końca jest prawda? Czy to jest tylko pewna legenda? Natomiast oczywiście ten ser musi być dobry, musi być, najlepiej, żeby był to był tłusty ser. Także tutaj i w przypadku innych specjałów kuchni krakowskiej ser to podstawa. To, co się pojawia później oczywiście, no i sztuka tutaj w kontekście czy cukierniczki, czy cukiernika, który będzie to ciasto wykonywał, natomiast ser to podstawa.
1: Jakbyśmy chcieli zrobić taki sernik, to oczywiście dobry ser, 8 jajek, no i co jeszcze?
0: No i oczywiście mnóstwo bakalii i jak najwięcej serca, no bo bez serca, bez tutaj dobrych chęci to nic nam nie wyjdzie, także to jest kosztowne ciasto, pracochłonne, natomiast później oddaje dla autorki, autora tego wypieku, ale także i dla gości, którzy myślę, że będą się zajadali. Tak więc trzeba do tego podchodzić jak najbardziej z sercem.
1: A czy my gdzieś w Krakowie spróbujemy takiego tradycyjnego sernika? Bo sernik sernikowi nierówny i każdy pewnie ma swoją recepturę.
0: Oczywiście, że tak, no ale tutaj jeżeli zacząłbym wymieniać pewne cukiernie, to miałbym duży problem. No naraziłbym się na złość do niektórych moich kolegów czy koleżanek z branży cukierniczej. Oczywiście tutaj mam swoje ulubione cukiernie i swoje ulubione serniki. Na całe szczęście dla mnie Kraków w kontekście kuchni krakowskiej i dziedzictwa kulinarnego jest słodkim Krakowem. I na całe szczęście wśród właśnie tutaj mistrzów cechowych skupionych w cechu rzemiosł spożywczych czy w Fundacji Promocji Wyrobów Rzemieślniczych są właśnie i cukier tutaj i panie i panowie, którzy kultywują te tradycje i mamy to szczęście jako mieszkańcy Krakowa, ale także i turyści mają to szczęście, że mogą, udając się do krakowskich cukierni, zjeść naprawdę dobre, słodkie rzeczy, w tym właśnie naszego ukochanego sernika krakowskiego.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie rozstrzygnie się między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Potwierdziły się sondaże i to oni zdobyli najwięcej głosów mieszkańców. O pierwszych reakcjach i o tym, jak będzie wyglądała kampania wyborcza, opowie nasz reporter Kuba Solarz.
4: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Jak mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, osiągnęliśmy ten wynik bez wielkiej machiny partyjnej.
5: Może do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki. Zwyciężył Kraków dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych. Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność, żeby posprzątać bałagan, żeby zakończyć w Krakowie epidemię kolesiostwa, partyjniactwa i nepotyzmu, żeby nie było równych i równiejszych. I musimy zrobić wszystko, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć tę niszczącą polskie społeczeństwo i polskie rodziny polaryzację. organizację.
4: Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
6: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków. Dzięki Wam możemy iść dalej, mogę iść dalej i obiecuję Wam, że najbliższe 2 tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym Wam najbardziej zależy. Bardzo dziękuję za dotychczasowe rozmowy, za dotychczasowe wsparcie. Wiecie, że kampania była i jest i pewnie będzie jeszcze trudna, pełna hejtu i brutalności w niektórych momentach. Wiemy, jak było. Bardzo dziękuję za to, że zaufał mi premier polskiego rządu.
4: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. To naprawdę dobry wynik, komentuje polityk.
7: Ogromny sukces, że przebiliśmy szklany sufit, pokazaliśmy, że da się uzyskiwać dobre wyniki i ja z tego wyniku naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny. Dumny z mieszkańców Krakowa i dziękuję mieszkańcom Krakowa za to, że zagłosowali na mnie, że na tym szlaku kampanijnym od północy do południa, od wschodu na zachód udało się tak naprawdę każdego dnia przez te 111 dni, bo tyle wynosiła moja cała kampania, licząc z prekampanią, spotkać w każdym zakątku Krakowa. Czy to były miejsca w centrum, czy gdzieś na obrzeżach miasta. Ja nikomu nie odmawiałem takiego spotkania. No stąd też ten wynik, sądzę, pokazuje, że gdy ktoś jest wiarygodny, gdy ktoś ma chęć działania, to tak naprawdę może uzyskiwać dobre wyniki. Ja się z tego wyniku naprawdę bardzo cieszę, bo on jest tak naprawdę bardzo zbliżony do wyniku Prawa i Sprawiedliwości w Polsce.
4: Wynik Darii Gosek-Popiołek to bardzo duża porażka Nowej Lewicy, mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego.
8: Bo ile partia Razem kilka razy już wyprzedzała Nową Lewicę, to wydawało się, że Daria Gosek-Popiołek jest bardzo mocną kandydatką, a Aleksandra Owca jest dopiero kandydatką aspirującą i pierwsze sondaże wyraźnie dawały przewagę tej pierwszej. Natomiast kampania wyborcza okazała się na mieście, duża aktywność przełożyła się na sukces wyborczy kandydatki partii Razem, no i mają co świętować, chociaż trzeba też zauważyć, że ten wynik nie jest lepszy od tego, co miał tu Adrian Zandberg w wyborach prezydenckich.
4: Jak dodaje politolog, Monika Piątkowska może liczyć na poparcie od elektoratu Darii Gosek-Popiołek.
8: No i Łukasz Gibała raczej może liczyć na większość głosów z Prawa i Sprawiedliwości. Partia Razem, pani Owca, akurat tu jest elektorat taki specyficzny, że on się będzie dzielił pół na pół, więc tutaj też Aleksandrze Owce opłaca się nikogo nie wskazywać, bo gdyby wskazała któregoś z kandydatów, to mogłoby to prowadzić do tego, że część jej elektoratu będzie niezadowolona. Sławomir Pieczek to jest poparcie dość marginalne, on pewnie poprze Monikę Piątkowską, natomiast no to jest mniej niż 1000 głosów. Jeżeli chodzi o Michała Klimka, wydaje mi się, że on tak bezpośrednio nikogo nie poprze, natomiast jego elektorat raczej będzie się skłaniał w kierunku Łukasza Gibały, ponieważ elektorat Michała Klimka jest bardziej antysystemowy, a w Krakowie ten systemowy kandydat powoduje, że Łukasz Gibała jest bardziej po stronie tego antysystemu, który chce przejąć władzę, a Monika Piątkowska jest wśród tych, którzy bronią dotychczasowej struktury władzy.
4: Druga tura odbędzie się za 2 tygodnie, 11 października. To wtedy krakowianie ostatecznie zdecydują, kto zasiądzie w fotelu prezydenta miasta.
2: To będą intensywne i gorące dni dla kandydatów na prezydenta miasta Krakowa. Tuż po wyborczej niedzieli, pierwszy dzień walki o głosy rozpoczęli od rozmów z mieszkańcami i rozdawania obwarzanków krakowskich na Rondzie Mogilskim. Łukasz Gibała pojawił się tam wczesnym rankiem.
9: Dzień dobry dla pana obwarzanek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie.
10: Obwarzanki rozdaję, bardzo proszę, smacznego.
11: Chciałam zapytać o nastroje po wczorajszych wyborach.
12: No, takie średnie są. Mała frekwencja była.
13: No, jestem bardzo zadowolona, bo głosowałam na pana Gibałę. Mam nadzieję, że w drugiej się uda.
14: Bardzo się cieszę, że kobieta kandyduje.
15: Kandydatka na prezydenta miasta Krakowa, pani senator Monika Piątkowska.
16: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawało mi jakiekolwiek sondaże.
17: To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
18: Dzień dobry, proszę o poraneczka.
19: Dziękuję.
18: Proszę pamiętać o zagłosowaniu.
19: Tak,
18: 11.
19: Pana.
18: Super, bardzo dziękuję.
19: Proszę bardzo.
20: Bardzo dziękuję.
19: Proszę.
18: Apeluję o to, żeby podobnie jak ja prowadzili kampanię merytoryczną. Z mojej strony na pewno nie będzie żadnych ataków poniżej pasa. Wymieniajmy się na argumenty, spierajmy się, niech wygra lepszy.
21: Wykorzystajmy, kochani, ten czas do tego, aby pracować i współpracować ponad podziałami dla dobra naszego miasta i do takiej współpracy zapraszam.
18: Jak najwięcej spotkań z mieszkańcami, jak najwięcej rozmów bezpośrednich. Moim zdaniem to jest najlepszy sposób na przekonywanie ludzi do zagłosowania. Tak wynika z długoletniego doświadczenia działalności publicznej, już 20-letniego, że nie ma lepszego sposobu niż rozmowa w twarzą w twarz.
21: Najbliższe 2 tygodnie to będzie czas przede wszystkim rozmów z mieszkańcami. To będzie najważniejszy, najcenniejszy element tego kampanijnego szlaku. Będę chciała też rozmawiać oczywiście z liderami kontrkandydatów, kandydatami, którzy już nie startują, ale jednak są związani z naszym miastem i z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek i z panią radną Aleksandrą Owcą, ale i z pozostałymi kontrkandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o tak zwanym przekazywaniu głosów. Trzeci element tych dwóch tygodni, debaty z kontrkandydatem.
19: Troszeczkę liczyłem na wyższy wynik pani Moniki. Ja wiem, na kogo zagłosuję i to będzie pani Monika za dwa tygodnie.
20: Wolę, może bym mimo wszystko wygrał kandydat Gibała. Wydaje mi się, że czas mu dać może szansę.
18: Nie widziałem dokładnie tych krosów tak zwanych, czyli nie wiem, ilu wyborców Prawa i Sprawiedliwości już w pierwszej turze na mnie zagłosowało, ale zakładam, że była to też spora liczba, bo skądś te 36% głosów się musiało wziąć. Pewnie część wyborców Platformy już na mnie zagłosowała w pierwszej turze, część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No i uważam, że tutaj, skoro nie będą mieli swojego kandydata w drugiej turze, to jest duża szansa, że uda mi się ich bezpośrednio przekonać. Z tego, co mieliśmy tam z wcześniejszych badań, to wynikało, że duża część z tych, którzy w pierwszej turze zagłosują albo na panią Owcę, albo na panią Gosek-Popiołek, to w dużej turze zagłosuje na mnie. Tam to się mniej więcej dzieliło pół na pół według tych naszych badań jeszcze sprzed pierwszej tury. No więc tu będzie moim zdaniem bardzo wyrównana walka o tych wyborców.
21: Apeluję do wszystkich mieszkanek i do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Kochani, naprawdę od was będzie zależało, jak będzie wyglądał Kraków w kolejnych latach. 11 października to wy decydujecie, wy wybieracie.
2: A materiał przygotowała nasza reporterka Karolina Suder. Po 3 latach od rozpoczęcia budowy, przedłużających się pracach i opóźnieniach na ostatniej prostej w końcu ruszył tramwaj do Mistrzejowic. Nowa linia powstała w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. To oznacza, że operatorem tramwaju przez 20 lat będzie wykonawca. Mieszkańcy cieszą się z krótszego dojazdu do centrum, ale po pierwszym tygodniu jazdy już są głosy, że tu i tam przydałoby się pewne rzeczy poprawić.

0: wszystko, co w Krakowie jest robione, wszystkie z opóźnieniem. Nigdy nie ma nic tak na bieżąco.
1: Bez względu na wszystko niech zakończą i niech ludzie w końcu mają święty spokój.
2: Myślę, że tak długo jak wystartuje, to będzie dobrze. Nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie o czasie.
3: Myślę, że się wyrobili nawet dość dobrze. Nie narzekam.
2: Czyli
3: efekty, jakie będą połączenia. Ale jestem zadowolona.
4: Stanisław Kraci, pełniący funkcję prezydenta miasta.
5: Znaczy końcówka na pewno była trudna i najtrudniejsze były te, ja tak powiem, zwane ścianki szczelne, które są, no jakby stabilizują tunel i cały ogromny zbiornik też na wodę opadową, to jest kolosalny pod jeszcze tym najniższym poziomem. Stąd mowa o tym, że tutaj wykopaliśmy naprawdę ogromnie dużą dziurę na tym rondzie. Ale cała trasa, no to pamiętajmy jednak, że nawet jeżeli chodzi o Bohomolca czy Dobrego Pasterza, no to budowanie tam linii tramwajowej, wtedy kiedy kursuje komunikacja, kiedy ludzie dojeżdżają do pracy, to nie ma mowy, żeby się to wszystkim podobało. W związku z tym było tych narzekań trochę. Była też prawie 50 poleceń zmian po to, żeby ochronić jakieś drzewa, żeby usprawnić, poprawić, jako wyjść naprzeciw postulatom mieszkańców. Wszystkim tym, którzy jakby mieli przez ostatnie tak naprawdę 3 lata tutaj za swoje, chcę podziękować za cierpliwość i chcę wyrazić nadzieję i zarazem jakąś wiarę w to, że za tydzień nie będą pamiętać o uciążliwościach, będą się cieszyli tym, że mają po prostu ułatwiony, dobry dojazd do domu, bo tak bywa z każdą inwestycją. Tak w ogóle na marginesie, to te kłopoty, uciążliwości, które były teraz przy tej budowie linii, przenieście sobie wyobraźnią do budowy metra i wtedy jakby uwierzcie, że akapit, który jest strategii rozwoju miasta poświęcony okresowym, a inaczej wieloletnim uciążliwościom dla mieszkańców przy budowie metra, to jest właśnie taka, powiedziałbym, pierwsza lekcja, ale inaczej się nie da, tak trzeba po prostu było zrobić i fajnie, że już jest koniec.
6: Jarosław Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ulga, ale to tak naprawdę po części ulga w związku z zakończeniem jakby robót budowlanych i realizacji inwestycji, natomiast jeszcze tak naprawdę trochę drogi przed nami w zakresie choćby dokonania pewnych korekt, które wynikły już przy samym końcu, czy to rozliczenia inwestycji. No i tak naprawdę przed nami ogólnie cały okres 20-letni, gdzie będziemy związani z generalnym wykonawcą jako partnerem utrzymującym tak naprawdę całą tą sieć.
7: Pierwsza pani podróż tym tramwajem i jak wrażenia?
8: Czas jest dobry, myślę, że spełni oczekiwania.
9: Dużo jest tych świateł po drodze, także nie jest taka płynna jazda.
10: Jest troszeczkę zamieszania, jeżeli chodzi o puszczenie tramwajów, ale trasa tu na Miszczejowice, Zbieńczyc się skróciła, nie ma tych objazdów, ale niestety z numerami tramwajów jest kłopot.
7: Został oddany tramwaj do Miszczejowic. Większość ludzi cieszy się, że on w końcu ruszył, ale troszkę tych niedociągnięć tam się znajduje. Jakie to są niedociągnięcia?
11: Mowa tutaj o dość dużych niedociągnięciach. Jakub Florczykiewicz, Platforma Komunikacyjna Krakowa. Niedociągnięcia, które zasadniczo wynikają z pewnych założeń projektowych, o których aktywiści społecznicy wspominali od kilku lat. Te niedociągnięcia da się zobaczyć na przykład przechodząc przejściem dla pieszych przez torowisko na rondzie Młyńskim. Tam od wielu lat, również na wizualizacjach, dało się zobaczyć dość niebezpieczne przejście, gdzie ściana oporowa przy torowisku blokuje widoczność pieszym, którzy chcą przejść przez to przejście dla pieszych przez torowisko. No i dzisiaj po oddaniu tego tramwaju rzeczywiście da się zobaczyć, że to, co zostało zaprojektowane, zaproponowane na wizualizacjach, niestety zostało zrealizowane w rzeczywistości. Na czym ubolewamy, dlatego że tego typu rozwiązania są niestety niebezpieczne dla pieszych, ale również niebezpieczne dla motorniczych. Warto tutaj nadmienić, że oczywiście piesi otrzymali sygnalizację świetlną, w związku z tym, no, widząc światło czerwone, powinni stanąć, natomiast no, niech pierwszy podniesie rękę, kto nigdy nie zagapił się na światłach.
12: A rozmawiał Olek Kamiński. Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak winna zniesławienia. Krakowski Sąd Rejonowy ukarał ją za pomówienia Urszuli Mroczek-Guli, byłej dyrektorki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. O szczegółach nasz reporter Kuba Solarz.
13: Sąd wymierzył Barbarze Nowak grzywnę w wysokości 6 tysięcy złotych i nakazał zapłacić 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Wyrok sądu jest nieprawomocny, mówi Maciej Czajka, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie.
14: W sprawie chodzi chodziło o to, że pani oskarżona, wypowiadając się dla mediów ogólnopolskich, telewizyjnych, ale także na Platformie X, użyła sformułowania dotyczącego toczących się postępowań przeciwko pani oskarżycielce w ten sposób, iż wprost stwierdziła, że nie została uniewinniona od żadnych zarzutów związanych z jej nadzorem nad wychowankami, co miało spowodować śmierć jednego z tychże wychowanków. To sformułowanie stało się przedmiotem aktu oskarżenia prywatnego, który został złożony w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia.
13: Sama Barbara Nowak dotąd nie przyznawała się do winy i odpierała zarzuty, przekonując, że wykonywała swoje obowiązki związane z troską o bezpieczeństwo w szkołach. Jak mówi Urszula Mroczek-Gula, była dyrektorka zespołu szkół zawodowych numer 2 w Krakowie, walczyłam o swoją godność.
15: To jest cała moja sprawa. Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby. Ja broniłam swojego dobrego imienia. Mam taką jeszcze właśnie refleksję, że warto było się trudzić, aby pokazać, że nie ma prawa urzędnik czy polityk, czy jakikolwiek człowiek niszczyć drugiego człowieka kłamliwie wypowiedzianą opinią, negatywnie wypowiedzianą opinią, gdyż ona właściwie w sekundy niszczy cały dorobek życia danego człowieka. Zniszczyć jest bardzo łatwo.
13: Mecenas Wojciech Sawiński, reprezentujący byłą dyrektorkę, mówi, że wyrok przyjmuje z satysfakcją.
16: Chciałbym podkreślić wobec wszystkich Państwa, że to nie zwróci lat mojej klientce i zdrowia, które poświęciła na to, żeby walczyć o swoje dobre imię. Tak jak mówię, to rozstrzygnięcie i uznanie Barbary Nowak za winną zarzucanego jej przez nas czynu pomówienia budzi nasze zadowolenie, ale nie ma powodów do triumfu. To jest jeden wyrok w jednej jednostkowej sprawie, która nie załatwia wielu innych, z którymi nauczyciele z Małopolski musieli mieć do czynienia. Jest to sprawa dla mojej klientki życiowa, dlatego cieszy nas to, że chociaż w tym aspekcie, w tym niewielkim aspekcie działalności byłej kurator oświaty mamy sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Natomiast nadal żyjemy w państwie, w którym to nauczyciel były musi poświęcać swoje zdrowie, swoje nakłady, swój czas na to, żeby chodzić po sądach i walczyć o swoje dobre imię.
13: Ogłoszenie wyroku w tej sprawie było bardzo burzliwe. Barbarze Nowak towarzyszyła w sądzie grupa osób w żółtych kamizelkach podpisanych Ruch Obrony Granic. Po ogłoszonej decyzji na sali rozpraw wykrzyczeli oni m.in. hańba i precz z komuną.
17: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
12: Bobry blokują budowę zbiornika i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie trafił wniosek o odstrzał zwierząt i rozbiórkę ich tam w rejonie ulic Dunów i Obozowej. Inwestor zapewnia, że testowano już nieinwazyjne metody usunięcia zwierząt z tego terenu, które jednak okazały się bezskuteczne. O szczegółach w materiale Kuby Solarza.
18: Wybijać to nie, no może je gdzieś wysiedlić, może je gdzieś przenieść w inne miejsce, bo tu rzeczywiście bloków przybywa i dużo jest mieszkańców. Raczej nie wybijać, broń Boże.
19: Takie działania nie powinny być prowadzone, ponieważ są to ostatnie enklawy zieleni w Krakowie, które powinniśmy dbać o nie.
20: Bobry mają swoje miejsce, one wybierają, gdzie im żyć, a ludzie wybierają swoje miejsce.
21: Trzeba sobie ułożyć to współżycie z dzikimi zwierzętami, tym bardziej, że bobry w przeciwieństwie do dzików nie są chyba aż tak groźne.
22: Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Jest to zły pomysł, ponieważ są to tereny po prostu wilgotne i podmokłe, tak zwanych łąk zmienno-wilgotnych wokół potoku i te tereny po prostu będą wilgotne. Te problemy, które deweloper zgłasza, są związane z tym, że osiedle zostało wybudowane na podmokłych terenach i izolacja po prostu jest niewystarczająca w przypadku ilości tej po prostu wody, która tam jest w tej glebie.
23: A może dobrym pomysłem jest to, żeby te bobry jednak stamtąd zniknęły?
22: Te podtopienia wtedy będą jeszcze większe, dlatego że zaleje się ten teren jeszcze większą ilością betonu, ta woda opadowa nie będzie miała gdzie wsiąkać, w związku z tym będzie po prostu stała na tym terenie, no bo tak właśnie działają błyskawiczne powodzie, czy właśnie podtopienia. Są związane z tym, że mamy ogromne ilości wody opadowych, przychodzi burza i ta woda po prostu nie ma gdzie po prostu się wchłaniać, ponieważ wszystko zalane jest betonem. Przede wszystkim bóbr jest gatunkiem chronionym i objętym ochroną, w Polsce tylko częściowo. Natomiast jest to gatunek tak zwany naturowy, czyli też jego siedliska są chronione w ramach Natury 2000. No i wiemy już dzisiaj, że działalność bobrów, jeżeli chodzi o retencję wody, jest po prostu no, nieoceniona. I mamy wiele miejsc w Krakowie, gdzie za tysiące złotych, czasami miliony, budowane są różne zbiorniki retencji, które się później rozpadają, tak jak na przykład w Nowej Hucie, a tutaj bobry robią naturalną retencję po prostu za darmo, tak? I tą wodę tam gromadzą.
24: Marek Tchosz,
0: PR manager Atal. Bardzo zależy nam na wyjaśnieniu szerszego kontekstu tej sytuacji. Tam, gdzie teraz bytują bobry, miasto w porozumieniu z Atal zaplanowało budowę zbiornika retencyjnego. Atal pełni w tym przedsięwzięciu rolę inwestora zastępczego, a działkę pod budowę przekaże miastu nieodpłatnie. Zbiornik ten poprawi zaniedbaną przez lata gospodarkę wodną całej okolicy i uchroni ją przed dalszym zalewaniem, do czego teraz przyczyniają się bobry. Przed złożeniem wniosku podjęliśmy szereg nieinwazyjnych prób rozwiązania problemu, które mimo współpracy ze specjalistami niestety nie przyniosły efektu. Działamy zgodnie z prawem w trybie przewidzianym dla sytuacji, gdy bytowanie dzikich zwierząt w terenie odbywa się ze szkodą dla otoczenia. Jesteśmy otwarci na dialog. Jeśli aktywiści i eksperci do spraw ochrony środowiska wskażą inną, jakąś skuteczną i realną technicznie alternatywę, to oczywiście ją rozważymy.
1: Doktor habilitowany inżynier Marek Wajdzik, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Katedra Bioróżnorodności Leśnej. Sytuacja jest trudna i wymaga rozpatrzenia zawsze indywidualnego. Pierwsze pytanie, jakie bym w ogóle zadał, no kto zezwolił na to, żeby deweloper w takim miejscu, gdzie są bobry, gdzie jest teren podmokły, wybudował powiedzmy jakiś tam dom, gdzie słyszę, że problemy są, że w wyniku podnoszenia się poziomu wody, w wyniku spiętrzenia tej wody przez bobry, pojawia się woda w piwnicy, więc już tutaj na etapie planowania trzeba było wreszcie zrobić porządny plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie na terenie miasta Krakowa zostawiamy zielone enklawy, które są istotne dla bytowania zwierząt, bo te zwierzęta już na terenie miasta będą. Czy to będą bobry, czy to będą dziki, czy to będą sarny, czy to będą jelenie, ale enklawy musimy zostawić niezabudowane, połączone z następnymi enklawami, a nie wszystko wypełniać do samego końca. Ja bym wolał, żeby one tam w ogóle zostały. Tak byłoby najlepiej. Jeżeli oczywiście teraz podjęta byłaby decyzja, żeby je stamtąd wyeliminować, to niekoniecznie musi to być odstrzał. Możemy je na początek zniechęcić do ich osiedlania się tam, prawda? Czyli choćby zredukować ich bazę żerową i wtedy one stamtąd pójdą, bo każdy gatunek działa na takiej zasadzie, że potrzebuje do egzystencji miejsca do bezpiecznego bytowania, czyli choćby do drążenia nor, następnie potrzebuje bazy żerowej, no i miejsca do odbywania godów i wychowania młodych. Pozbawimy go bazy żerowej, wyniesie się. Utrudnimy mu kopanie nor, prawda? Poprzez, nie wiem, wybetonowanie brzegu czy założenie siatki osłaniającej, wyniesie się.
17: To są newsy z Krakowa.
12: Oczekiwanie jest absurdalnie długie. Pacjenci krakowskiego szpitala specjalistycznego imienia świętego Jana Pawła II zgłaszają problemy z telefoniczną rejestracją na badania. Linia jest przeciążona, a umówienie się na wizytę graniczy z cudem.
2: Witamy w centralnej rejestracji telefonicznej do wszystkich poradni działających w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia świętego Jana Pawła II.
3: Jestem pacjentem spoza Krakowa. Raz na jakiś czas potrzebuję dostać się do poradni kardiologicznej. Do tej pory rejestrowałem się na wizyty telefonicznie i nie jestem w stanie dodzwonić się do rejestracji. Wiem, że istnieje rejestracja okienku oraz rejestracja elektroniczna, ale na moją wizytę nie mogę się zarejestrować, ponieważ ta usługa nie jest dostępna. Poza tym potrzebuję również konsultację z lekarzem, która jest tam niemożliwa do wybrania w formularzu. Nie winię o to spytała, bo jakby pewnie ta usługa jest cały czas rozwijana, że jeszcze nie wszystkie usługi można się zarejestrować przez internet. To by była najwygodniejsza opcja. Natomiast niektórych z konsultacji nie można po prostu w tym momencie jeszcze wybrać, bo nie są dostępne w formularzu e-rejestracji. Dzwoniąc na numer telefonu, czyli na numer rejestracji, przez około 90 sekund jesteśmy bombardowani informacjami o RODO oraz o przetwarzaniu danych, a także o wyłączeniach z tego RODO, kompletnie niezwiązanych z samą rejestracją. Gdy już dochodzi do momentu, w którym potencjalnie mógłbym zostać połączony z rejestracją, okazuje się, że nie ma miejsca w kolejce. Próbowaliśmy tak przez ostatnie kilka dni z żoną na zmianę przez cały dzień w godzinach funkcjonowania rejestracji i ani razu nie udało nam się pogadać z żywym człowiekiem. W momencie wybrania numeru telefonu rozpoczyna się sekwencja słów wypowiadane przez automat telefoniczny skonfigurowany w szpitalu JP2, który trwa około 90 sekund. Jest to wiadomość automatyczna, zawsze taka sama, niezmienna od obciążenia i zawsze ją słychać. I trzeba ją po prostu wyczekać.
24: Czyli nawet jeżeli jest przepełniona kolejka, i tak trzeba wysłuchać 1,5 minuty automatu. Tak.
3: Po tej sekwencji zazwyczaj było albo połączenie z rejestracją, albo człowiek był zapisywany po prostu w oczekiwaniu na rozmowę z rejestracją, bo oczekiwanie w kolejce zawsze jakieś było. Obecnie nie jest się w stanie nawet dostać do tej kolejki, bo po 90 sekundach automat od razu mówi, że nie ma miejsca.
2: Przepraszamy. Czas oczekiwania na połączenie jest zbyt długi. Prosimy zadzwonić później.
12: Poprosiliśmy szpital o skomentowanie sprawy. W odpowiedzi otrzymaliśmy oświadczenie. Czytamy w nim, że władze placówki mają świadomość, że szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu przed rejestracją mogą tworzyć się kolejki. Szpital cały czas szuka rozwiązań, które pozwolą lepiej uporządkować ruch. A całe oświadczenie znajdziecie na krakow.sk.pl. 5 kondygnacji, nowoczesne systemy zabezpieczeń i monitoring, który uniemożliwi pacjentom samodzielne opuszczanie oddziału. Tak ma wyglądać nowy budynek psychiatrii sądowej. Powstanie na terenie Szpitala Klinicznego imienia dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Obecny wymaga remontu, a jego zabytkowy charakter nie pozwala też na unowocześnienie. Podpisano już umowę na zaprojektowanie nowej placówki. Nowy obiekt zapewni pacjentom nowoczesne warunki leczenia.
4: Michał Dochowicz, dyrektor Szpitala Klinicznego imienia dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Nowy budynek będzie odbiciem lustrzanym już istniejącego budynku, w którym znajduje się oddział terapii uzależnień od alkoholu i oddział detoksykacyjny. Będzie domykał też układ urbanistyczny tego obiektu, symetryczny układ. Wszystko po to, żeby poprawić komfort, bezpieczeństwo pacjentów i personelu w nim pracującego, bo mamy do czynienia z pacjentem detencyjnym, czyli pacjentem, który znajduje się w tym oddziale z powodu dokonania czynu zabronionego i uznanego za chorego bądź będącego podczas obserwacji. Zlecone im przez sąd.
5: A co zmieni nowy budynek? Właśnie dlaczego jest potrzeba budowania tego nowego budynku?
4: Pewne rzeczy nie są możliwe do zrealizowania i zabezpieczenia, które mamy w tym budynku, nie są możliwe do poprawienia ze względu na jego charakter zabytkowy. Drewniane drzwi, w którym nie możemy zamontować odpowiednich zamków, odpowiednich zabezpieczeń, odpowiedniej też infrastruktury alarmowej.
6: Marta Rzucidło Oko, lekarz psychiatra, kierownik oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu Szpitala Babińskiego w Krakowie. W tym momencie jesteśmy w budynku, który został oddany do użytku w 2004 roku, więc już ponad 20 lat temu. Jest wymóg na naszym stopniu wzmocnienia, jest wymóg, żeby to były takie zabezpieczenia elektroniczne, jest system po prostu monitorowania. No i to wszystko jest w tym momencie przestarzałe, też ulega awariom, plus nie da się tego za bardzo wymieniać, jak pacjenci są w oddziale, a też nie ma jak ich wypisać. Więc rzeczywiście najprostszym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego budynku. Poza tym to też jednak przez te 20 lat zmieniły się też wymogi, jeśli chodzi o takie kwestie sanitarne i w ogóle jakieś udogodnienia dla pacjentów, typu ilość pacjentów na sali, czy węzły sanitarne w każdej sali. No i też to wymaga jakby tutaj unowocześnienia.
5: W jaki sposób poprawicie komfort i bezpieczeństwo właśnie tych pacjentów? Co się tam znajdzie?
4: Oprócz sal łóżkowych będą wyposażone sale terapeutyczne, będzie przeznaczona też sala do terapii zajęciowej, nowoczesne sale komputerowe, będzie zagospodarowana przestrzeń wokół. To też jest ważne, ponieważ pacjent, który przebywa 10 lat, on nie może być zamknięty w czterech murach jak w więzieniu, bo pamiętajmy, że on znajdując się w tym miejscu, został uznany za chorego, więc trzeba mu pomóc w tej chorobie, wyjść z tej choroby w jak najlepszych warunkach. Stąd zaplanowaliśmy również i boisko, i do piłki nożnej, do siatkówki, koszykówki, siłownie plenerowej, altanny, miejsce do odpoczynku, relaksu.
5: Jaka jest potrzeba powstania takiego budynku w Krakowie w Małopolsce?
4: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie psychiatrii i pomoc pacjentów sądowych, to potrzeba na południowej części Polski jest bardzo duża i to szpital, jeden z nielicznych szpitali, realizuje tego typu opiekę. Tym bardziej, że mówimy o tym, że powstaje nowy obiekt, który będzie służył pacjentom, ale również komfort pracy lekarzy, całego zespołu.
12: A tematem zajęła się nasza reporterka Karolina Suder. Robotyczna apteka w Krakowie już działa. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Znajduje się w szpitalu Ludwika Rydygiera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z apteczną precyzją, eliminując błąd ludzki.
8: Mamy tutaj kilkanaście nowoczesnych urządzeń sprowadzonych z różnych krajów europejskich. Monika Augustyn, kierownik apteki szpitalnej Szpitala im. Rydygiera w Krakowie. Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie, ponieważ robi to sam, uwalnia czas farmaceuty tak naprawdę. I farmaceuta może się zająć opieką farmaceutyczną, czyli tym, co powinien, do czego jest stworzony, co robi najlepiej, czyli pacjentem na oddziale, tak, jego lekami. To jest jedno z urządzeń. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość przepakowania takiego oryginalnego opakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek. Mamy też urządzenia, które pozwalają nam na przyspieszenie produkcji leków, bo apteka szpitalna to też produkcja, sporządzanie leków onkologicznych, leków jałowych, antybiotyków, receptury jałowej czy mieszanin dożywienia pozajelitowego. Można to oczywiście zrobić ręcznie, ale to wiadomo jest obarczonym błędem i bardzo długo trwa. I potrzebuje wiele osób do wykonania. Tutaj te wszystkie urządzenia wspomagają nas w tych wszystkich czynnościach. Mamy więc cytorobota, który raz, że usprawnia naszą pracę przy sporządzaniu leków onkologicznych, a dwa, możemy mu zlecić wykonanie tych najbardziej toksycznych leków, czyli dbamy też o nasze bezpieczeństwo. Mamy robota, który usprawnia rozpuszczanie i przygotowanie leków, na przykład antybiotyków, gdzie robi to seriami. Nie po jednej ampułce, tylko po kilkadziesiąt naraz potrafi przygotować i to jest też taka nowość w skali kraju, bo niewiele aptek szpitalnych ma taką pracownię leków jałowych.
7: Większość szpitali nie inwestuje w aptekę, może wiąże się to z tym, że są zawsze pilniejsze wydatki. Artur Resztawski, prezes zarządu szpitala imieniem Ludwika Rydygera w Krakowie. My postanowiliśmy zainwestować w aptekę. Uważam, że apteka jest sercem szpitala i ważne, aby leki, które tam są przechowywane, które są produkowane, były w odpowiednich warunkach, bezpieczne dla pacjenta i jednocześnie w ilościach, które nie utrudniają dostępu do terapii. Ta apteka ma odpowiedni metraż, kubatury, ale przede wszystkim ma również system wentylacji, system nawiewny, system oczyszczania powietrza, co jest bardzo istotne dla przechowywania leków i dla produkcji tych leków.
9: Jak jeszcze inne inwestycje tutaj w szpitalu Rydygiera są realizowane lub były teraz zrealizowane?
7: W ramach KPO onkologicznego realizowaliśmy również zakupy do wszystkich oddziałów, które leczą pacjentów onkologicznych. Jesteśmy szpitalem, który obrał kierunek onkologia, leczenia kompleksowego. Dziś 75% rozpoznań to są rozpoznania onkologiczne. I wiemy, jak ważny jest ten czas od rozpoznania do leczenia. W związku z tym te oddziały, te pracownie dostały odpowiedni sprzęt. To są endoskopy, rezonans, też poprawa warunków pracy, hospitalizacji pacjentów w oddziałach dziennych onkologicznych. Przede wszystkim ta kompleksowość, która zapewni, tak jak powiedziałem, lepszy komfort dla pacjentów onkologicznych, bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.
12: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
17: SK Kraków News.
12: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
17: SK Kraków.
12: Blisko 4 tysiące, tyle stanowisk pracy jeszcze w tym roku zagrożonych jest zwolnieniami grupowymi w Krakowie. W sumie chodzi o 33 firmy, które zgłosiły zwolnienia do Grodzkiego Urzędu Pracy. W samym lipcu jeden z zakładów zaplanował redukcję aż 900 pracowników.
10: Magdalena Żuchowicz, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.
11: Jak wygląda na ten moment kwestia zwolnień grupowych w Krakowie?
10: Jeżeli popatrzymy na zjawisko zwolnień grupowych, to dane z trzech pierwszych kwartałów tego roku pokazują, że te zwolnienia grupowe nadal pozostają jednym z wyzwań naszego lokalnego rynku pracy. Oczywiście musimy bacznie je obserwować, natomiast same zgłoszenia, które wpływają do Grodzkiego Urzędu Pracy, one nie świadczą o załamaniu czy o bardzo złej kondycji naszego rynku. Jeżeli popatrzymy sobie na pierwsze pół roku, to statystyki w porównaniu do zeszłego były o wiele lepsze, bo mieliśmy o ponad 36% mniej zgłoszeń niż w roku 2025, który był trochę rekordowy z perspektywy ostatnich lat. Natomiast tutaj na te statystyki trzech pierwszych kwartałów zdecydowanie wpłynęło jedno zgłoszenie, które otrzymaliśmy w lipcu. To było zgłoszenie od jednego pracodawcy na około 900 osób i to pokazuje, że czasem takie pojedyncze zgłoszenia z jednego zakładu pracy zdecydowanie mogą wpływać na cały obraz, jaki nam się kształtuje.
11: 900 osób, które mogą stracić pracę. Czy to jest problem lokalny, globalny?
10: Po pierwsze, musimy spojrzeć też na to z tej perspektywy, że my mówimy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień. To nie jest tak, że pracodawca, który nam ten zamiar zgłasza, na pewno te osoby zwolni, czy na pewno te osoby utracą zatrudnienie. Czasami ten proces jest rozłożony na miesiące, a nawet na lata, albo w wyniku zmian jakiejś reorganizacji, czy rozmowy ze związkami zawodowymi, może się okazać, że aż do tylu zwolnień nie dojdzie. To jest pierwsza rzecz. Natomiast drugą rzeczą jest to, że oczywiście nie jest to problem, który dotyczy wyłącznie Krakowa. Ponieważ te zwolnienia często koncentrują się w takim, nie chcę mówić tylko sektorze usług biznesowych, ale też, to dotyczy też rachunkowości, księgowości, centrów usług wspólnych, a takich firm w Krakowie mamy dużo, No więc przez to między innymi właśnie w Krakowie to zjawisko jest dość mocno widoczne czy odczuwalne. Rozmowy, które prowadzimy właśnie z przedstawicielami sektora usług biznesowych, każdy z nich tak naprawdę powtarza, że oprócz planowanych zwolnień mają otwarte mnóstwo nowych rekrutacji. Często te nowe rekrutacje przewyższają liczbę planowanych zwolnień, co oznacza, że osoby często finalnie być może kończą pracę na jednym stanowisku, ale w międzyczasie są w stanie rozpocząć pracę po prostu na innym. I to tak naprawdę wszystko oznacza, że jesteśmy w okresie takiej zmiany, restrukturyzacji. Firmy oczywiście przenoszą pewne procesy, te łatwiejsze, bardziej powtarzalne, do innych, tańszych krajów, natomiast jednocześnie otwierają nowe, bardziej złożone procesy, a my po prostu musimy być na tą zmianę przygotowani.
11: Nawet jeżeli podejmie się jakieś kroki w celu rozmowy z związkami zawodowymi, rozłoży się to na kilka miesięcy, na kilka lat, to jednak wciąż dużo osób straci tę pracę. Czy jest jakiś sposób, żeby temu zapobiec?
10: Może stracić pracę, to prawda. My jako Urząd Pracy to, co możemy robić, to oczywiście nie tylko przyjmować te zgłoszenia i chować do segregatora w cudzysłowie, bo za każdym razem bacznie obserwujemy to, co do nas wpływa. Zawsze kontaktujemy się z firmami, które takie zwolnienia grupowe nam zgłaszają po to, żeby zaproponować spotkanie, mieć okazję porozmawiać z osobami, które potencjalnie są zagrożone zwolnieniem i po to, żeby móc zaproponować naszą ofertę, tak? Nasze działania, które są skierowane do osób zarówno bezrobotnych, ale także tych, które są zagrożone utratą zatrudnienia. Od 1 stycznia do 24 września tego roku, czyli mówimy o prawie 3 kwartałach, taką informację o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych zgłosiły do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 33 zakłady pracy, a planowana liczba osób, które miałyby zostać objęte zwolnieniami, to 3932 osoby i porównując to do analogicznego okresu z zeszłego roku, to jest wynik bardzo zbliżony. W zeszłym roku były to 3903 osoby. Warto temu zjawisku przyjrzeć się z perspektywy poszczególnych miesięcy, ponieważ czasami jedno zgłoszenie może te statystyki mocno zawyżyć. Jak popatrzymy sobie na porównanie pierwszego półrocza tego roku do zeszłego, to tych zwolnień było o 36% mniej.
11: Jak wygląda w Krakowie kwestia bezrobocia?
10: Na ten moment, czyli najświeższe statystyki, jakimi dysponujemy, to liczba osób bezrobotnych, które zarejestrowane były w Grodzkim Urzędzie Pracy na koniec sierpnia tego roku. Mówimy o 15 tysiącach osób zarejestrowanych. Jeżeli popatrzymy sobie na ten rok, ta liczba waha się o mniej więcej kilkaset osób miesięcznie, natomiast stopa bezrobocia utrzymuje się raczej na niezmienionym poziomie i to jest 2,8%, no wobec tak naprawdę 5% w skali Małopolski, a w Polsce jest to 5,8%.
11: Czyli Kraków plasuje się na nie najgorszej pozycji.
10: Tak, pozycja Krakowa jest raczej umiarkowanie dobra. Wiadomo, że na ten obraz liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych mają wpływ różne czynniki tak naprawdę. W zeszłym roku zmieniła się ustawa, na której pracujemy. Dawniej w Powiatowym Urzędzie Pracy mogły zarejestrować się osoby wyłącznie ze względu na meldunek, jaki posiadają. W tym momencie, od czerwca zeszłego roku w Urzędzie Pracy mogą rejestrować się osoby, które oświadczą, że mieszkają na terenie danego miasta.
12: Rozmawiał Oskar Płatek.
17: SK Kraków.
12: Blisko 70% dzieci w Polsce doświadcza przemocy rówieśniczej, mówi Monika Sajkowska, liderka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Kraków mówi temu stanowcze nie. 5 października w stolicy Małopolski rusza kampania Dzieciństwo bez przemocy. To inicjatywa, której celem jest sprzeciw wobec krzywdzenia dzieci oraz budowanie bezpiecznego środowiska dla najmłodszych.
13: Problem przemocy wobec dzieci jest ciągle poważnym problemem społecznym. Monika Sajkowska, liderka kampanii Dzieciństwo bez przemocy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Prowadzimy od lat taką ogólnopolską diagnozę problemu przemocy wobec dzieci i ona pokazuje bardzo trudne liczby. Ponad 1/3 dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych. 7% ma doświadczenia wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym. Mogłabym oczywiście mnożyć te liczby, ale najważniejsze jest to, że one nie maleją, że ciągle jest wielką odpowiedzialnością, żeby ten problem zniknął, żeby dzieci nie doświadczały przemocy. Jest to trudne, bo badamy też postawy społeczne wobec krzywdzenia dzieci i taki barometr postaw Polaków wobec krzywdzenia dzieci pokazuje, że ciągle 1/3 z nas wyraża przyzwolenie na stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Aż 80% przyzwala na krzyk wobec dzieci. To jest właśnie cel kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Zmiana postaw społecznych, bo bez tego, co mamy w głowach i w sercach, żadne rozwiązania systemowe nie będą skuteczne.
14: społeczne i to nie jest błyskawiczny proces. To jest długofalowe działanie. Bardzo ważne jest w kampanii to, żebyśmy byli w tym razem, żeby coraz więcej osób dorosłych, też osób pracujących z dziećmi, nauczycieli, pedagogów, żeby jednoczyli się pod tym hasłem dzieciństwo bez przemocy.
15: Kraków na pewno podejmie te działania, które podjęliśmy w zeszłym roku, ponieważ one zdały egzamin, miały bardzo fajny oddźwięk. Patrycja Durska, krakowska rzeczniczka do spraw przeciwdziałania przemocy, koordynuje też kampanię na obszarze Małopolski. To będzie na pewno na finał przemarsz dzieci przeciwko przemocy. W zeszłym roku w tym przemarszu wzięło udział około 600 uczniów krakowskich szkół podstawowych. Byli z nami policjanci, była Straż Miejska, przeszliśmy przez centrum Krakowa, więc na pewno przemarsz, na pewno podświetlimy budynki na czerwono. Urząd Miasta Krakowa wprowadził już stały plan podświetleń, podświetlanie budynków na czerwono w ten dzień co roku. Na pewno zorganizujemy konferencję. Tym razem podejrzewam, że nie będzie to o standardach ochrony małoletnich. Będzie to konferencja na trochę inny temat. Mamy też w planie bardzo fajny projekt. To będzie instalacja, którą będzie można zobaczyć przechodząc przez niektóre główne place Krakowa w niektóre wybrane dni.
9: Powiedzmy jeszcze o tym, jak my dorośli możemy reagować w takich sytuacjach. Jak możemy temu przeciwdziałać?
15: Ja myślę, że głównym naszym zadaniem to jest zadanie świadków, czyli nie bać się na przykład, jeżeli mówimy o sąsiadach, tak? Czyli sąsiedzi mają zadanie, jeżeli słyszymy rzeczywiście, że za ścianą coś niepokojącego się dzieje, nie bójmy się zgłosić. Zgłosić można anonimowo, ponieważ ja rozumiem też takie obawy, prawda, sąsiedzkie. Zgłosić można anonimowo, najlepiej zadzwonić do MOPS-u, do policji i to też nie oznacza od razu, że sąsiadowi będzie założona na przykład niebieska karta. Tam wchodzi pracownik społeczny, sprawdza sytuację dziecka, jeżeli wszystko jest w porządku, życie płynie dalej, nic nikomu się nie dzieje. Bardzo apeluję do służby zdrowia o to, żeby zwracała uwagę na znaki przemocy, szczególnie wśród tych najmłodszych dzieci, 0 do 3, które nie są jeszcze w systemie żadnym, nie są w żłobku, nie są w przedszkolu, nie są w szkole, gdzie mogą inni dorośli wyłapać jakieś sytuacje.
16: Nadinspektor Artur Bednarek, komendant wojewódzki policji w Krakowie. Na dzień dzisiejszy policja zajmuje się procedurą niebieskiej karty, czyli przemocą domową. To jest akurat już kwestia ustawowa, natomiast również zajmujemy się przemocą rówieśniczą. Przede wszystkim jesteśmy w szkole i tam uczymy postaw, które mają się sprzeciwiać tej przemocy. Chodzi o postawy dzieci, które są obok tej przemocy, są obejmowane tą przemocą. Natomiast również mamy przemoc w innych miejscach, na przykład w miejscach publicznych. I tutaj te postawy są bardzo, bardzo ważne, żeby w tej dziedzinie działać. Tych niebieskich kart mamy na dzień dzisiejszy realizowanych około 7 tysięcy. Natomiast w ramach tych kart osób do 18 roku życia objętych przemocą jest ponad 4 tysiące.
12: A rozmawiał Kuba Solarz.
17: SK Kraków.
12: Trudny sezon na Zakrzówku i miasto zapowiada rozbudowę monitoringu w parku i przy kąpielisku. Brawura, skoki z klifów i nocny wandalizm. Na terenie dawnego kamieniołomu wciąż dochodzi do groźnych incydentów. Na basenach było w tym roku bezpiecznie, ale na całym terenie Zakrzówka doszło do 3 niebezpiecznych zdarzeń.
18: Bywałam kiedyś na basenach, to ogólnie było spokojnie. No chociaż bywały takie sytuacje, że ktoś na przykład skakiwał do wody, czy ktoś pił alkohol, no to myślę, że w takich sytuacjach kamery by się przydały, nie powiem.
19: Jest okej. Ale mówię, no kamer nie jest za dużo, prawda, no bo różne są sytuacje.
25: Jeśli chodzi o spacerowanie dookoła, to teren moim zdaniem jest bardzo dobrze zabezpieczony i tutaj spokojnie można spacerować i jest bezpiecznie. No największym problemem są tak naprawdę skoki do wody, które są niekontrolowane, no i stwarzają zagrożenie zarówno dla osób skaczących, jak i osób pływających, bo osoba skacząca może niechcący też no, skoczyć na osobę, która pływa w wodzie. No jest część kąpieliska, która jest niestrzeżona, no ale to jest oznakowane, więc każdy na własną odpowiedzialność podejmuje ryzyko wejścia do wody. Jest część, która jest strzeżona, na której są ratownicy. No wiadomo, minusem są te ograniczenia nieszczęsne, bo 300 osób w sezonie letnim, no to jest za mało.
26: Marcin Jastrzębski, Stowarzyszenie Podwodny Zakrzówek. Zacznę może od pochwały, także trochę się poprawiło na Zakrzówku. Faktycznie widać, te służby reagują, Straż Miejska, Policja. Gdzieś się podziała ochrona, bardzo rzadko się pokazuje. Dron też znikł, także to jest ciekawe. No i jest warty temat poruszenia, skoki z dachu z budynku Centrum Sportów Wodnych. Jest na to rozwiązanie, niestety nie ma żadnej reakcji, poza takim oficjalnym zakazem skoków. Poza kąpieliskiem pływanie tylko na własną odpowiedzialność, no i niestety poziom siarkowodoru przenosi się już na duży akwen, więc czasem będzie tak, że po prostu ten siarkowodór będzie zagrażał nie tylko życiu podwodnemu, ale i pływakom, może też i nurkom. Co warto by tu zmienić? Na pewno warto byłoby zmienić temat sprzątania Zakrzówka nie raz tylko w sezonie, a właściwie pod koniec tego sezonu, tylko 3 razy w roku, przed sezonem, w trakcie sezonu i po sezonie, no i przede wszystkim, żeby to miasto organizowało, nie jakaś grupa gdzieś tam z kimś skojarzona, także fajnie to można byłoby zrobić, organizator jako miasto, bezpłatne powietrze dla wszystkich nurków, nurków można zorganizować w ilości nawet 200. No i będzie to fajna akcja.
9: A dużo tych śmieci pod tą wodą znajdujecie tutaj?
26: Co roku jest coraz więcej, także no jest z tym problem i trzeba to zmienić.
0: Artur Sobesto, Stowarzyszenie Podwodny Zakrzówek. Prowadzimy tutaj badania, które skupiają się przede wszystkim na tym, żeby oszacować rozmiar strefy siarkowodoru, która wytworzyła się pod wodą z uwagi na to, że zainstalowano baseny, które są rozsadnikami glonów. Te glony są zrzucane na dno, zamieniają się w siarkowodór i zabijają całe życie biologiczne w tym akwenie i kiedyś docelowo zagrożą wszystkim, którzy z tego akwenu korzystają, więc po prostu chcemy uratować ten akwen dla wszystkich, nie tylko dla nurków, dla wszystkich.
9: A na co tutaj osoby korzystające z tego akwenu muszą najbardziej uważać?
0: Przede wszystkim na uskoki dna i wystające z dna fragmenty drzew. Ludzie skaczący z różnych miejsc nie zdają sobie sprawy, że pod wodą stoi pionowy drewniany pal, na którego się można nabić, albo trafić na półkę skalną, która jest schowana i zamiast 30 metrów na głębokości nagle metr dalej mamy 3 metry głębokości i to już może być za mało dla człowieka, który skacze z jakiejś tam wysokości i można sobie po prostu bardzo poważną krzywdę zrobić. Oczywiście są jeszcze tutaj klify, które powodują, że jak ktoś jest nieostrożny lub troszeczkę po spożyciu różnej substancji może się zwyczajnie poślizgnąć i spać.
9: To powiedzmy o tym, do jakich incydentów, wypadków dochodzi na Zakrzówku.
1: Sławomir Harbaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. W tym roku na Zakrzówku Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zaobserwował 3 takie sytuacje. Niestety wszystkie były związane z tym, że ktoś celowo pominął zabezpieczenia i ogrodzenia, które były w tym miejscu i w 2 przypadkach dochodziło do skoków. Na szczęście nic poważnego tym osobom się nie stało. Zostały przekazane ratownikom i ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Natomiast w jednym przypadku doszło do śmiertelnego wypadku. Warto podkreślić, że na terenie samego strzeżonego kąpieliska takich sytuacji w tym sezonie nie zaobserwowaliśmy. Na terenie całego parku są różne sytuacje, gdzie reaguje Straż Miejska, policja. Są to przykłady wandalizmu, niszczenia tabliczek, oznakowanie jest kradzione. Analizujemy możliwość rozszerzenia monitoringu. To jest akurat właśnie na etapie analiz, więc o jakichś konkretnych krokach będziemy informować w przyszłości, aby móc jeszcze lepiej wyłapywać różne incydenty, przykłady łamania regulaminu. Po każdym sezonie kąpieliskowym zbieramy wiedzę, spotykamy się ze służbami, ratownikami, rozmawiamy, jakie rzeczy jeszcze możemy poprawić.
12: Przypomnę, że w ubiegłych latach na terenie dawnego kamieniołomu zamontowano automatyczne defibrylatory oraz koła ratunkowe. Wielkie zmiany za gigantyczne pieniądze w Kraków Airport. Ruszyła rozbudowa portu, która pochłonie ponad 4 miliardy złotych. Kluczowym elementem planu jest budowa nowego skrzydła terminala. Lotnisko ma zwiększyć swoją przepustowość aż do 20 milionów pasażerów rocznie.
20: To, co dla nas bardzo ważne i to, co podkreślamy, to to, że lotnisko to nie beton, nie technologie, nie procedury, albo nie tylko, a przede wszystkim ludzie. Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport. To jest też święto tych ludzi, którzy od lat tworzyli i teraz też tworzą Kraków Airport, dlatego zaprosiliśmy do podpisania aktu erekcyjnego w sposób taki może nieoczywisty. No kilkuset naszych pracowników, koleżanek i kolegów, którzy w ciągu ostatnich dni się podpisali pod listą. Dzisiaj tą listę osób, które dzisiaj są z nami, którzy tworzą krakowskie lotnisko, zamurowaliśmy. Mamy nadzieję, że prędko nie zostanie odkopana, bo to będzie oznaczało, że już nie ma tego terminalu, który właśnie za naszymi plecami powstaje, ale kiedyś w przyszłości będzie dowodem na to, że na lotnisku pracowali fantastyczni ludzie i robili fantastyczne rzeczy. Dzisiaj wielki dzień dla naszego lotniska, bo w sposób symboliczny rozpoczynamy nie tylko budowę terminalu, chociaż to najważniejszy obiekt, największy, jeżeli chodzi o ten plan inwestycyjny, ale całego planu inwestycyjnego. To ponad 4 miliardy złotych, ogromna suma pieniędzy, którą chcemy wydać po to, żeby i Kraków, i Małopolska, i nasze otoczenie miały to lotnisko, którego potrzebują, dlatego że chcemy też nie tylko podążać za ruchem lotniczym, ale mieć infrastrukturę, która ten ruch wyprzedzi i która też na kolejne lata zapewni zdolności do rozwoju portu. Przypomnę, że również rozpoczęliśmy proces przenoszenia biur właśnie po to, żeby na tym miejscu w przyszłości mógł stanąć kolejny terminal. Chcemy z długą perspektywie patrzeć na rozwój lotniska. Jesteśmy w części zachodniej lotniska, więc po zakończeniu tej rozbudowy ta podstawowa przepustowość się zwiększy do 16 milionów pasażerów rocznie. Teraz przypomnę, mamy 8, czyli to dwukrotnie więcej, a po części wschodniej to kolejne 4 miliony, czyli łącznie 20, ale jak podkreślam, już planujemy kolejny terminal, już przenosimy biura, już teraz chcemy zadbać o fundamenty rozwoju na kolejne lata.
21: Janusz Kardasiński, członek zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Jana Pawła II, Kraków-Belice, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2: Budowa, na której jesteśmy w tej chwili, to jest budowa terminalu T6. Będzie to część terminala zintegrowana z istniejącym obiektem. 45 tysięcy metrów kwadratowych, 11 gate'ów, 3 wieże przyrękawowe, 54 punkty kontroli paszportowej. Będzie to część terminalu pasażerskiego, która będzie dedykowana obsłudze pasażerów strefy non-Schengen. Pod spodem oczywiście system transportu bagażu właśnie dla pasażerów przylatujących ze strefy non-Schengen. Inwestycja zostanie zakończona w czerwcu 2029 roku. Wyzwanie jest ogromne. To, co Państwo w tej chwili widzicie, to są prace ziemne związane z fundamentowaniem, z posadowieniem tego obiektu. Proszę sobie wyobrazić, że ta część, która stanowi dzisiaj wykop, na niej znajdą się 1209 pali o długości około 12 metrów. Dodatkowo jeszcze w części, która będzie budowana w celu zintegrowania, czyli w tej części, która jeszcze nie jest, w której nie ma jeszcze wykopu, tam będzie jeszcze dodatkowo 200 pali, czyli w sumie około 1400 pali. Tak jak powiedziałem, zakończenie inwestycji to jest czerwiec 2029 roku. Po oddaniu tej inwestycji do użytku będziemy mogli obsłużyć 16 milionów pasażerów w komfortowych warunkach. Jeżeli będzie wtedy już ruch większy, no to te warunki będą zapewne troszkę inne, natomiast jest to wszystko, co na ten moment jesteśmy w stanie zrobić. W naszym przekonaniu dołożyliśmy wszelkich starań, żeby jak najszybciej poprawić warunki obsługi pasażerów. Jeszcze do tej inwestycji, na której w tej chwili jesteśmy, będzie taką inwestycją komplementarną, niewielki zakres teoretycznie pracy, ale dzięki temu, że tutaj przeniesiemy strefę non-Schengen, będziemy mogli wydłużyć aktualną, dzisiejszą strefę kontroli bezpieczeństwa i powstaną dodatkowe 4 punkty kontroli bezpieczeństwa, co właśnie przełoży się na sprawną i szybszą obsługę.
12: A rozmawiał Olek Kamiński. 5 nowoczesnych ambulansów zesiliło flotę krakowskiego pogotowia ratunkowego. Nowe pojazdy warte ponad 2 miliony złotych zostały wyposażone w automatyczne skrzynie biegów i nowoczesną zabudowę medyczną, która ułatwi pracę ratownikom.
3: Dzisiaj dostajecie nowe karetki do użytku i no jest to ważny krok dla ratowników. Jak wy to odbieracie?
5: Paweł Nesterak, ratownik medyczny. No bardzo dobrze, bo mimo naszej wiedzy, umiejętności i pomagania pacjentom, bez sprzętu to nie możemy w dobry sposób pomóc pacjentowi. No mając nową karetkę, nowy sprzęt, no to pomaga nie tylko ratownikom medycznym pracującym w zespole ratownictwa, ale też pacjentom.
3: Te karetki różnią się czymś od tych starszych?
5: Znaczy, jakość tego sprzętu jest lepsza. No, oprócz tego, że ten kolor, który ma być już żółty, zmienia się z białych karetek na żółty. Te, które oddajemy, to są 5-6-letnie samochody. No, są wysłużone. No, ta nowa karetka jest na pewno lepsza. No, nowa to dobra.
6: Małgorzata Popławska, dyrektor krakowskiego pogotowia ratunkowego. W krakowskim pogotowiu ratunkowym staramy się corocznie około 5 karetek wymieniać z naszego całego systemu ratownictwa medycznego, który funkcjonuje. Mamy na to albo środki własne, albo pozyskujemy z różnych dotacji. Udało nam się w tym roku kupić 5 karetek, więc wszyscy je teraz tutaj widzą i cieszą się. To są oczywiście z postępowań przetargowych. Piękne, nowe, żółte, spełniające wszystkie wymogi ustawowe. Te karetki zostały przeznaczone, bo my też mamy jakby kwalifikacje karetek, z jakiego są rocznika, jaki mają przebieg, jaki jest ich stan techniczny. I w zależności od tego kierownictwo działu eksploatacji naszych pojazdów podejmuje decyzje, które w pierwszej kolejności powinny być wymienione. Te karetki, które tutaj widzimy, są przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego w Nowej Wsi Szlacheckiej, to jest gmina Czernichów, do Węgrzcy, trasa na Warszawę, gmina Zielonki i do miasta Wieliczka. Natomiast dwie wymieniamy tutaj, gdzie jesteśmy, czyli na ulicy Świętego Łazarza, jedną z kilku i jedną karetkę w rynku Podgórskim.
22: Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Dzisiaj przekazujemy krakowskiemu pogotowiu ratunkowemu nowoczesne karetki, ale przekazujemy w ręce profesjonalistów, czyli zespołu ratownictwa medycznego, ratownikom, lekarzom, sprzęt, który będzie służył i poprawiał bezpieczeństwo na terenie województwa małopolskiego, szczególnie biorąc pod uwagę okolice stolicy naszego regionu, czyli Kraków. Karetki trafią na teren miasta Krakowa, trafią do gminy Czernichów, do gminy Wieliczka, ale też na teren gminy Zielonki. Wszystko po to, aby ten poziom bezpieczeństwa był jeszcze wyższy i podkreślamy jedną rzecz. rzecz. Samorząd województwa małopolskiego na inwestycje związane z ochroną zdrowia w szpitale zainwestuje blisko 700 milionów złotych, ale też bardzo ważnym elementem jest to, aby pomoc, która jest udzielana potrzebującym, docierała szybko, docierała skutecznie. Stąd krakowskie pogotowie ratunkowe bardzo mocno inwestuje w nowoczesny tabor, tak aby te karetki, które są w systemie, nie były starsze niż 5 lat. Natomiast te 5 karetek będzie znacznie poprawiać bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, natomiast te narzędzia, które są dane ratownikom, dają wyższy poziom profesjonalizmu.

0: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to ponad 900 więcej niż w ubiegłym roku akademickim. Najwięcej osób rekrutowało się na prawo, pielęgniarstwo i psychologię. Władze Uniwersytetu zapowiadają rozbudowę kampusu medycznego oraz dofinansowania do posiłków dla studentów.
1: Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na dzień dzisiejszy w 8 obiektach w Uniwersytecie, w stołówkach, które już mamy, dla studentów będą dostępne posiłki abonamentowe w kilku wersjach. Wege, nie wege, pełna wersja tylko z drugim daniem w kwocie pełny obiad 18 zł i obiad drugie danie plus napój 14 zł z dużą dopłatą Uniwersytetu, którą będziemy zwracać studentowi w kolejnym miesiącu. Student zapłaci u naszego operatora wartość posiłku i później na podstawie rejestru z aplikacji, którą się posługuje, zwrócimy pieniądze w następnym miesiącu. To jest jedyne możliwe rozwiązanie pod względem formalnym. Każde inne jest niedopuszczone przepisami prawa dzisiaj, ale to, co chcę podkreślić, to przy tej dużej grupie studentów, którą my mamy, no będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby no praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki. Jest jeszcze kłopot w pierwszym kampusie, bo tu nie mamy stołówki i chcemy zaadaptować konwiwium, czyli taki bar, który kiedyś funkcjonował w Kolegium Nowym, na potrzeby studentów tych wydziałów, które są tutaj.
2: I o ile mniej studenci zapłacą za taki posiłek?
1: Przykład. Ta pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
2: Do rejestracji tych obiadów będzie służyła specjalna aplikacja Lunchuj, to jej nazwa. Jak ona będzie działała?
1: Ona działa tak, że po przyjściu do operatora generuje się kod. Ten kod sczytuje przedstawiciel operatora. Student pokrywa koszt. Wtedy operator zatwierdza, że ten obiad jest wydany, a my mamy zarejestrowaną liczbę posiłków, które student wykupił i wersję, czy wersję pełną, czy wersję podstawową. Na tej podstawie w kolejnym miesiącu student otrzyma zwrot części kosztów posiłków.
2: To rekordowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. No to jak to liczbowo się przedstawia?
3: Tak, rzeczywiście ta rekrutacja jest rekordowa. No, spodziewaliśmy się tego w związku z tym, że półtorej rocznika maturzystów jakby opuściło mury szkół średnich w tym roku. Kamil Gajeński, kierownik działu rekrutacji na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i widać to oczywiście w liczbach naszych rekrutacyjnych. Rekordowa liczba ponad 34 tysięcy osób, którzy dokonali prawie 60 tysięcy zgłoszeń w tegorocznej rekrutacji. To są liczby, których dawno nie widzieliśmy.
2: Czyli finalnie ile nowych studentów rozpocznie naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim?
3: W tym momencie mówimy już o liczbie ponad 16 tysięcy.
2: Wymieńmy sobie te takie najbardziej popularne kierunki, które cieszyły się największym zainteresowaniem.
3: To tutaj, jeżeli chodzi o liczbę kandydatów, niezmiennie prawo jest na pierwszym miejscu. W tym roku prawie 2600 zgłoszeń. To pielęgniarstwo, to jest druga lokata, ponad 2200 zgłoszeń. Psychologia na Wydziale Filozoficznym ponad 2000 zgłoszeń. Kierunek lekarski prawie zgłoszeń 1800 i psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej prawie 1700 zgłoszeń. To jest ta pierwsza piątka.
2: A jeszcze mamy takie zestawienie pod względem kandydatów na jedno miejsce, gdzie najtrudniej było się dostać.
3: Tak, to tutaj tę stawkę otwiera kierunek lekarsko-dentystyczny. Tam było w tym roku ponad 19 osób na jedno miejsce. Druga lokata to elektroradiologia, prawie 17 osób. Psychologia na Wydziale Filozoficznym prawie 15 osób. I tutaj na czwartym miejscu pewna nowość. Kierunek nowo utworzony w 2026 roku, czyli lingwistyka i technologie językowe. To jest bardzo dobry debiut. Prawie 13,5 osoby na jedno miejsce. No i piąta lokata to analityka medyczna, również blisko tej wartości 13,5 osoby na miejsce.
2: Mamy też zmiany w orszaku.
1: Mamy zmiany orszaku. Ja przypomnę, że 2 lata temu ten orszak został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To był powód do satysfakcji. Ceremoniał w tym roku zostanie uzupełniony o przedstawicieli jednostek poza- i międzywydziałowych. Kolor, to zdradzę już dzisiaj, jest oliwkowy i nie pomyli się z żadnym innym kolorem w orszaku uniwersyteckim.
2: A jeśli chodzi o infrastrukturę, co budujecie?
1: Zakończyliśmy pierwszy ważny etap remontu Centrum Kultury Studenckiej Rotunda. Kontynuacja jest w trakcie. Mamy rozpisany przetarg. Wykonawcy byli realizować obowiązkowe oględziny i zakładamy, że gdzieś w ciągu miesiąca rozstrzygniemy ten przetarg, więc od nowego roku wykonawca, który zostanie wyłoniony, będzie mógł dokończyć ten obiekt. Ważną rzeczą dla nas jest kontynuacja budowy akademików na trzecim kampusie.
0: A z władzami i przedstawicielami uczelni rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. Pokazy sprzętu wojskowego, pilotaż drona pod okiem instruktora i wyścigi tych nowoczesnych maszyn. To czeka na uczestników pierwszego Małopolskiego Festiwalu Dronów w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Na miejscu mają być też wojskowe laboratorium druku 3D, symulatory samolotu, szybowca oraz śmigłowca, a także strefa wirtualnej rzeczywistości.
4: Pierwsze wyjątkowe, niesamowite spotkanie.

0: spotkanie z nową technologią.
1: Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
0: Drony w ogóle są urządzeniami, aparatami latającymi, które ostatnio są bardzo popularne. Wszędzie o nich słyszymy i to w tym takim, można powiedzieć, negatywnym znaczeniu, ale i też pozytywnym. Tutaj będziemy mogli zobaczyć całe oblicze dotyczące dronów, czyli od zagrożeń, jakie one ze sobą niosą, poprzez to, w jaki sposób drony wykorzystywane są do niesienia właśnie pomocy też innym, czyli ratownictwo szeroko pojęte, plus do tego zastosowanie chociażby przez straż pożarną tych dronów do celów militarnych, czyli to, co wojsko ma na wyposażeniu. Będzie można zobaczyć całą plejadę wszystkich dronów wykorzystywanych przez polskie wojsko, ale i też systemy antydronowe, czyli te, które pomagają nam zwalczać, czy będą nam pomagały zwalczać drony, czy ataki z wykorzystaniem dronów, a więc będą i śmigłowce, niezwykłe śmigłowce nowe, Apache i AW-149, które przylecą do nas i będzie można je podziwiać przez cały dzień. Na wystawie będziemy mieli takiego drona wyjątkowego, znanego z wojny na Ukrainie, czyli Bayraktara. Będziemy mogli zobaczyć taką amunicję krążącą, czyli Warmate, które są wykorzystywane w czasie działań wojennych i będzie można osobiście samemu też spróbować polatać takim dronem, czyli będzie można spróbować rozpocząć szkolenie dronowe. Zobaczyć też te drony od strony sportowej, czyli prezentacje w locie małych dronów, wyścigów z wykorzystaniem gogli, które przekazują obraz z drona. Więc od samego oglądania na stoiskach, gdzie będzie prezentowany sprzęt, poprzez aktywne uczestnictwo w pilotażu, w nauce.
2: Będą również debaty poświęcone bezpieczeństwu.
0: Będą debaty, dyskusje panelowe, które mają przybliżyć tematykę dronową, czyli wykorzystanie tych dronów w różnych obszarach, od ratownictwa górskiego, ratownictwo medyczne, poprzez zastosowanie do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń, te, które pojawiają się przy okazji klęsk żywiołowych, i też dyskusja, która w jakiś sposób ma przedstawiać pewne zagrożenia z rozwoju tej techniki dronowej, bo każda technologia może być wykorzystywana w sposób dobry lub w sposób zły. To już zależy tylko od ludzi, w jaki sposób z tego korzystamy.
2: Czy jest to wydarzenie dla wszystkich? Mówimy o sprzętach, o technologii dronowej. Czy dzieci też mogą przyjść, rodziny?
0: Jak najbardziej. To jest wydarzenie dedykowane dla wszystkich.
3: Start wydarzenia w sobotę o 10:00. Wstęp bezpłatny, a patronuje SK. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
4: W studiu Radia SK, oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
5: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
4: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
5: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
4: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
5: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką siedmioosobową sekcją dętą.
4: Poczekaj, bo no. Ty już wszystkie tematy ruszysz.
5: Tak,
4: ale wszystko się dzieje dobrze.
5: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
4: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
5: Tak.
4: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
5: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka, jak w nowoczesnych nagraniach. Mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię, można powiedzieć, po mrozowemu jakoś. Tak, nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna. Są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
4: No to jest mocny numer.
5: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje, no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: Czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam i właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną pojedzie.
0: Do autokaru!
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie. No w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo. Jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauron Arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę warto być.

0: To jest tak, że tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty, to cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok? Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki. Tak. Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, okay, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę jest z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie, no i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
0: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: Dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
0: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany, Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla
2: prezent,
0: nas.
2: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
0: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
2: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już, tak wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
0: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
2: Tak.
0: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdrać coś więcej na ten temat.
2: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O coś się włączyło.
2: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybultem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
2: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo to już... Bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, no, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
1: dobra,
0: to logiczne,
1: okay, no,
0: ale to by było
1: tak.
0: Logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja trasa. Cieszysz się, wiem, z tego,
1: bardzo.
0: Bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie Od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. I ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję, że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny. Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studiu i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas?
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś.
1: Na razie.
0: Oczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was zachęcam do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
1: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko ja!

0: Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sarah James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sarah James, Somebody, a ja, co? No pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sarah James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do eskowego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków. Oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie Szkłana to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo ty też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją, czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych, łatwiej jest czasami im zaufać niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi.
3: Tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, bo jeszcze
0: z Januszem Walczukiem.
3: Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle, nie wiem nawet jak to nazwać, taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem, fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem. O.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa i duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym, co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest Secret Projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Tak, tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie, że ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, tak, długo trwało.
0: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
0: W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
4: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
4: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
4: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
4: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje, ewentualnie historie zasłyszane.
4: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście. Natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
4: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Góry.
4: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki. Mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, abstrakcyjny, prawda?
0: Ładne. Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
4: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
4: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
4: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
4: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
4: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła,

0: czy nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
1: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dudła i mówię, o, dwóch Wiktorów, takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
0: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
1: ze ścianą trochę.
0: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjne radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
1: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
0: Mega, mega szalone, mega wesołe
1: z dziewczyny. Z twojego Krakowa zresztą.
0: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
1: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 por roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
0: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim... Czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast tak jak mówię, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
1: Czyli był taki moment wątpliwości też?
0: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
1: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
0: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowogrodzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
1: Jarasz się trochę tą trasą?
0: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach.

0: będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie sześciu.
1: Czyli się rozrasta zespół.
0: Tak jest, projekt rośnie i czuję, że...
1: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
0: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
1: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
0: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
1: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
1: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.
3: Muzyka się żyje.
4: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Quebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
5: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
4: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles. Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak na ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment, będzie też Margaret, będzie Dua Lipa, ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak grosie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowało.

0: sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, albo czujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons, Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy. Wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Reklama. Nowa praca? Nowe kwalifikacje? A może zupełnie nowa ścieżka kariery? Już 7 października odbędzie się jesienna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Blisko 100 pracodawców, tysiące ofert pracy, warsztaty podnoszące kompetencje i spotkania z doradcami zawodowymi. Przyjdź i przekonaj się, że nowe możliwości są bliżej niż myślisz. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: Miejska wygoda czy bliskość natury? Funkcjonalność czy wysoki standard? Po co kluczyć? Lepiej odbierz klucze do nowego mieszkania na osiedlu versus od dewelopera Fraxbud w Dębnikach, które ma wszystko, czego szukasz. Świetna lokalizacja przy Fedorowicza. Funkcjonalne układy mieszkań. W standardzie klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, filtry antysmogowe. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. www.osiedleversus.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Bring the beat back.

0: Sterling Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
2: I po reklamie.

0: lotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana wojskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: 19.99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19.99.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Już zbiera owacje na stojąco. Osiedle Teatralne 19 w Nowej Hucie od dewelopera Fraxbud. W rolach głównych świetna lokalizacja i komfort. W każdym mieszkaniu klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe, trzyszybowe okna i inne udogodnienia świetnie zgrane z całością inwestycji. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. Teatralne.

0: Zmiany19.pl. Twój komfort zaczyna się tutaj.
1: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: I po reklamie.
6: Kraków na czasie.
7: Zbliżają się 29. Międzynarodowe Targi Książki w Expo Kraków od 22 do 25 października w halach przy Galicyjskiej Centrum Spotkań z Kulturą. Na miejscu pojawi się ponad 500 wystawców i 1000 autorów z całego świata. Wśród gwiazd tegorocznej edycji zobaczymy m.in. Olgę Tokarczuk, Johna Irvinga czy Szczepana Twardocha. Do tego warsztaty, premiery i strefa adaptacji połączona z branżą filmową. Wyciągajcie kalendarze i rezerwujcie czas.
8: Muzyką się żyje.
9: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
10: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
11: Serce zabiło mocno.
10: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
9: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
10: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę. I macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
9: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie przy linię i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt, no tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt, nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerz z harcerką, harcerz z harcerką? I może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: Ha, no wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez Portal Obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
15: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
16: I po reklamie.

0: Tam, tam, tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Vita.

0: Hyundai. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć nowe kompetencje? Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Czekają na Ciebie warsztaty dotyczące zmiany zawodowej i kompetencji przyszłości, konsultacje CV oraz profesjonalne wsparcie ekspertów rynku pracy. Poznaj nowe perspektywy, odkryj swoje możliwości i świadomie zaplanuj kolejny krok zawodowy. 7 października, Tauron Arena Kraków, w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
2: Miejska wygoda czy bliskość natury? Funkcjonalność czy wysoki standard? Po co kluczyć? Lepiej odbierz klucze do nowego mieszkania na osiedlu versus od dewelopera Fraxbud w Dębnikach, które ma wszystko, czego szukasz. Świetna lokalizacja przy Fedorowicza. Funkcjonalne układy mieszkań. W standardzie klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, filtry antysmogowe. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. www.osiedleversus.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę. To będzie ostatnia reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
10: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
9: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczę, w duecie z Kają, czy później ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
11: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
9: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than A Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK.
12: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

Takie niedzielne, leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu SK. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. No, ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa. Girl.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę i tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład, ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. No wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
11: Już zbiera owacje na stojąco. Osiedle Teatralne 19 w Nowej Hucie od dewelopera Fraxbud. W rolach głównych świetna lokalizacja i komfort. W każdym mieszkaniu klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe, trzyszybowe okna i inne udogodnienia świetnie zgrane z całością inwestycji. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. Teatralne19.pl. Twój komfort zaczyna się tutaj.
12: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
13: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jeskowej playliście wśród hitów na czasie. To Vlo, Chuck & Mary, już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy, tak zwane korytarzowe, i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką, i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w super cenie za jedyne 19,99.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje.

0: Karawans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
4: I po reklamie. Kraków na czasie.
5: Miał być ostateczny rozbrat ze sceną, a jednak nie dotrzymał słowa. Rod Stewart po raz kolejny odwiedzi Kraków, choć zeszłoroczny występ brytyjskiego wokalisty pod Wawelem zapowiadano jako pożegnalny. Gorące przyjęcie polskich fanów sprawiło, że artysta wraca do nas w ramach nowej, bisowej trasy koncertowej. Mimo 80 lat na karku, Stewart nie zwalnia tempa i znowu zaśpiewa w Tauron Arenie. W programie nie zabraknie ponadczasowych hitów. Show 20 lipca.
6: Muzyką się żyje. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Niebo, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 7-3-0 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
7: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
8: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
6: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23.00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12.00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I wanna be your slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Co bierzemy Fly High w Radiu SK, to są hity na czasach. Gdyby tak się udało latać oczywiście nad tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Don't Rest If Only You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo ganki już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Nowa praca, nowe kwalifikacje, a może zupełnie nowa ścieżka kariery. Już 7 października odbędzie się jesienna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Blisko 100 pracodawców, tysiące ofert pracy, warsztaty podnoszące kompetencje i spotkania z doradcami zawodowymi. Przyjdź i przekonaj się, że nowe możliwości są bliżej niż myślisz. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
3: Miejska wygoda czy bliskość natury? Funkcjonalność czy wysoki standard? Po co kluczyć? Lepiej odbierz klucze do nowego mieszkania na osiedlu versus od dewelopera Fraxbud w Dębnikach, które ma wszystko, czego szukasz. Świetna lokalizacja przy Fedorowicza, funkcjonalne układy mieszkań, w standardzie klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, filtry antysmogowe. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. www.osiedleversus.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
8: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy, najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To już, to jest, ten maksimum to jest najgorzej.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie co, ja się idę chyba położyć.
0: No, żeby
1: niczego ode mnie nie chcicie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję. Ja po lekarzu

0: informacja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie.
3: Odlot Ślicznie Tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
19: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i

0: samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
1: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na te wiadomości.
2: O, takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
1: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
3: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
4: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
3: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączy jeszcze raz.
1: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13. Także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Thrillerek Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise. Raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już zbiera owacje na stojąco. Osiedle Teatralne 19 w Nowej Hucie od dewelopera Fraxbudge. W rolach głównych świetna lokalizacja i komfort. W każdym mieszkaniu klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe trzyszybowe okna i inne udogodnienia świetnie zgrane z całością inwestycji. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. Teatralne19.pl. Twój komfort zaczyna się tutaj.
8: I po reklamie.

0: Gnarly i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Co? Miłego popołudnia na wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie gra u Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
3: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
2: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
5: Kraków na czasie.
6: Może myślicie o nowym zawodowym wyzwaniu, a może chcecie zmienić branżę albo założyć własną firmę? Już w środę, 7 października w Tauron Arenie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. W jednym miejscu będzie czekać na Was blisko 100 pracodawców z setkami ofert, a do tego bezpłatne konsultacje CV, darmowa sesja zdjęciowa do profilu oraz pokazy sztucznej inteligencji. Dla młodych, biznesowych hackathon z nagrodami. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. W wydarzeniu patronuje Radio SK.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
8: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
7: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
9: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
10: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
7: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzył

0: Że się z Aleksem Deminaurem.
1: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip. I to bardzo. Bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć nowe kompetencje? Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Czekają na Ciebie warsztaty dotyczące zmiany zawodowej i kompetencji przyszłości, konsultacje CV oraz profesjonalne wsparcie ekspertów rynku pracy. Poznaj nowe perspektywy, odkryj swoje możliwości i świadomie zaplanuj kolejny krok zawodowy. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
13: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
10: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
9: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
11: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześniej rano.
12: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
9: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
13: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer.

Od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na pę. Neptunika w Radiu SK, gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko weskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nowa praca, nowe kwalifikacje, a może zupełnie nowa ścieżka kariery. Już 7 października odbędzie się jesienna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Blisko 100 pracodawców, tysiące ofert pracy, warsztaty podnoszące kompetencje i spotkania z doradcami zawodowymi. Przyjdź i przekonaj się, że nowe możliwości są bliżej niż myślisz. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: To kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Catrill i Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: kupisz, bo Kaufland jest fresh! Dokąd ja tak biegnę?
1: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: I po reklamie.
8: Kraków na czasie.
9: Przed mikrofonem Krystian Lis. W krakowskim Muzeum Komiksu przy Sarego cały czas trwa wystawa anime z Polonii 1. Kapitan Tsubasa, Daimos czy Yataman, czyli kreskówki, na których wychowało się całe pokolenie. Chociaż stację Polonia 1 możecie kojarzyć z różnych formatów w telewizji, to ich stare anime miało niepowtarzalny klimat. Na wystawie zobaczycie ręcznie malowane folie animacyjne z tamtych lat. Ekspozycja jest otwarta do 16 października.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
11: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
10: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
12: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczaniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego graj ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć nowe kompetencje? Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Czekają na Ciebie warsztaty dotyczące zmiany zawodowej i kompetencji przyszłości, konsultacje CV oraz profesjonalne wsparcie ekspertów rynku pracy. Poznaj nowe perspektywy, odkryj swoje możliwości i świadomie zaplanuj kolejny krok zawodowy. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale
4: nie wiesz gdzie?
2: Odlot
5: ściśle tajny!
4: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Mam ochotę na safari.
14: Na safari to trochę daleko.
13: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
14: A ile można upolować?
13: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
14: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Słuchaj, Marian.
18: No?
17: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
18: Ta.
17: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
18: No i co, Barbara, i co?
17: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
18: Ta Mariolka to jest naprawdę...
19: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Kiciu,
9: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną. A?

0: suzuki.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
10: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
9: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
11: Mołącka przełęcz w wyniku poślizgnięcia. Osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem kulczyńskiego.
9: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
12: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska. To są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safir z Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał, a jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracji czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
16: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
19: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
20: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
23: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
24: No wiem.
23: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
24: Ej, to już przesada.
23: No co, tego poziomu nie da się przebić.
24: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
25: I po reklamie.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów.

0: złotych i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: I po reklamie.
2: Kraków na czasie.
3: Gigantyczne hip-hopowe święto w tym miesiącu w Tauron Arenie. Już 24 października na pierwszej w Polsce koncertowej odsłonie Red Bull 64 Bars Live wystąpi śmietanka polskiego rapu. Na jednej scenie staną m.in. Biała, Spaluch, Kukon, Szpaku, Avi oraz Kubi producent. Będzie surowy rap, potężne brzmienie i zero refrenów. A temu wydarzeniu patronuje Radio SK. To już 24 października.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
5: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
4: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
6: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
4: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad 1 miliard euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.
7: W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Haczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
8: Siemano.
7: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
8: Tak jest.
7: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
8: Dobrze.
7: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
8: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
7: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje, ewentualnie historie zasłyszane.
8: Zdecydowanie taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście. Natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
7: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
8: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazł się jeden z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię. Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się

0: Terminem z będącej ostatnio na czasie lalki. Mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
1: Ładne. Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
0: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem. Nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
1: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
0: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
1: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
0: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
1: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no poważniejsze emocje bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
0: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
1: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
0: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
1: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dudua i mówię, o, dwóch Wiktorów, takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
0: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
1: ze ścianą trochę.
0: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjne radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu LOR, które prywatnie uwielbiam.
1: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
0: Mega, mega szalone, mega wesołe
1: z dziewczyny. Z twojego Krakowa zresztą.
0: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
1: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
0: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim... Czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
1: Czyli był taki moment wątpliwości też?
0: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
1: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej, praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
0: Tak jest, każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie, w pięknej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
1: Jarasz się trochę tą trasą?
0: Bardzo, czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory, jesteśmy już po próbach, będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe, mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie sześciu.
1: Czyli się rozrasta zespół.
0: Tak jest, projekt rośnie
1: dobrze,
0: i czuję, że...
1: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
0: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
1: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą Krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
0: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
1: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
1: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
1: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
1: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków. Oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
1: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
1: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego, Po drugiej stronie szkła, no to jest jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
1: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo ty też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
1: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją, czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
1: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych, łatwiej jest czasami im zaufać niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
1: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też, bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi,
3: tak, nie tylko zdecydowanie.
1: Młodych
3: to
1: osób.
3: Nie tylko młodzież, ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
1: Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
1: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
1: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, bo jeszcze
1: z Januszem Walczukiem.
3: Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle, nie wiem nawet jak to nazwać, taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem, fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojnym strumieniem. O.
1: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
1: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa.
3: Tak.
1: I duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym, co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
1: to w tej międzynarodowej współpracy, która jest secret projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce, a i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną i czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
1: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
1: Kurczę. Myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Tak.
1: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
1: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek. Ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
1: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
3: tak,
1: że
3: tak.
1: Ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
1: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
1: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, tak, długo trwało.
1: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
1: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
1: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
1: News. Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany, Jeremi Sikorski.
4: Cześć, hej.
1: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla
4: prezent,
1: nas.
4: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
1: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
4: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
1: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
4: Tak.
1: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdrać coś więcej na ten temat.
4: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
1: O coś się włączyło.
4: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie żartuję. I uwaga. I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, z Tripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
1: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
4: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo to już... Bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, no, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
1: Dobra,
0: to logiczne,
1: okay. No,
0: ale to by było
1: tak.
0: Logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja trasa. Cieszysz się, wiem, z tego, bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję. Że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studiu i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas.
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś rzeczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was zachęcam do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
1: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko jest!

0: Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski i opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa. Tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sara James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła 2. miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja... No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. Studio Radia SK. Oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
3: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
0: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
3: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
0: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
3: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką 7-osobową sekcją dętą.
0: Poczekaj, bo no. Ty już wszystkie tematy ruszysz.
3: Tak,
0: ale wszystko się dzieje dobrze.
3: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
0: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
3: Tak.
0: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
3: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka, jak w nowoczesnych nagraniach. I mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię po mrozowemu, jakoś tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna. Są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
0: No to jest mocny numer.
3: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje, no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem. I tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: Czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną
0: pojedzie. Do autokaru.
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie. No w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo. Jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauro, na arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być. Nie mam miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miłość.
0: Nie mam miejsca jak dom. To jest także tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty. To cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok. Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki. Tak. Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę jest z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test, subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już

0: płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu.
1: Żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo,
1: dziękuję.
0: Bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
0: Madonna po raz kolejny przypomina, że jest królową popu. To właśnie ona królowała podczas gali MTV Video Music Awards i trochę więcej na ten temat za moment. Będzie też spotkanie z polską artystką, która właśnie świętuje 30-lecie na scenie. Świętuje oczywiście na scenie. Jestem przekonany, że każdy z was zna przynajmniej jeden jej hit. Tu Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
0: To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions 2 i za duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. No zresztą panie wystąpiły razem na scenie. Madonna swoim show otwierała tę galę, a oprócz Sabriny dołączyła do niej także Charlie XCX. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się także dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, m.in. za piosenkę roku, czyli za hit pod tytułem Swim. 2 nagrody powędrowały do Ariany Grande. Jedna z nich to wyróżnienie za najlepszą piosenkę tegorocznego lata. Tu wygrał singiel Hate That I Made You Love Me. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki. Ją znacie z anteny Radia SK choćby z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Taylor dostała pierwszą w historii nagrodę Artist Director Honors za swoją działalność reżyserską. Wygrała też w kategorii Najlepszy teledysk roku. Tu doceniono klip do hitu The Fate of Ophelia. Podczas gali odbyła się także premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero. No i Taylor sama wyreżyserowała ten klip, a grają w nim Colin Farrell oraz Dakota Johnson, której nie zabrakło także na gali. To ona wręczyła Taylor jedną z nagród. Podczas gali w Los Angeles oprócz wspomnianej na początku Madonny z Sabriną Carpenter i Charlie XCX wystąpiło jeszcze wiele innych gwiazd, m.in. Shabu Z, Lisa czy Sienna Spyro. Byli także Ray, Teddy Swims i Sombre, którzy wykonali piosenki George'a Michaela. Nie zabrakło także muzycznego hołdu dla Dolly Parton, która zmarła kilka tygodni temu.
2: SK Music News.
0: Wspominałem o nowości od Taylor Swift i tutaj dobra wiadomość, bo jej nowy hit Patient Zero możecie już regularnie usłyszeć na antenie Radia SK. Zaraz po premierze trafił na naszą playlistę, no bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się w SC. To jedna z 4 premierowych piosenek, jakie dostaliśmy od Taylor w ramach reedycji jej albumu The Life of a Showgirl. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces, a że świętowali w studiu w Szwecji, jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. No, wprawdzie internet mocno się podzielił, bo część Swifties jest zachwycona nowościami, a inni piszą, że nowości brzmią jak dzwonki do telefonu i zarzucają wokalistce brak kreatywności. No, ale fakt faktem zainteresowanie, jak zawsze w przypadku tej artystki, jest olbrzymie.
2: SK Music News.
0: Miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Na single Gravity współtworzyli m.in.

0: Cranberry i Trips. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie.
1: SK Music News.
0: 30 lat na scenie, a tak naprawdę to 40, jeśli zaliczymy jej dziecięcą karierę. Teraz w magazynie muzycznym o Natalii Kukulskiej, która rozpoczęła właśnie swoją jubileuszową trasę koncertową pod nazwą Czy ona jest taka jak ja? 30 lat temu ukazał się jej pierwszy dorosły album. Była to płyta Światło. Teraz Natalia postanowiła wrócić zarówno do hitów z tej, jak i z kolejnych płyt, no i ruszyła w turnę po Polsce. Pierwszy koncert odbył się w niedzielę w katowickim Nosprze. Najbliższa niedziela to koncert w szczecińskiej Filharmonii. A potem jeszcze cała jesień w trasie. Artystka pojawi się m.in. w Gdańsku, w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie czy we Wrocławiu. 30-lecie kariery to dobry moment, by trochę powspominać, a od tego jest mój cykl wywiadów Mój pierwszy raz. Natalia Kukulska to bohaterka jednego z odcinków.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: O, na scenie mój pierwszy raz. Myślę, chyba wiem. To był koncert charytatywny na AWF-ie. Ja nie śpiewałam jako dziecko, nie koncertowałam, nie śpiewałam na scenie, ale zrobiliśmy wyjątek ze względu właśnie na charakter tego koncertu. No i jako tylko przygodę dodam, że miałam bardzo śliskie buty, bo to były buty kupione do stroju na komunię moją i się poślizgnęłam, upadłam i moja babcia, która siedziała na widowni, mówi: Jezu, co ona teraz zrobi? A ja podobno, bo trochę już mi się zatarła ta pamięć, podobno usiadłam na podłodze, zaczęłam machać nogami i pani obok mojej babci powiedziała: o wow, jaki ona ma układ choreograficzny. Taki był pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Pierwszy muzyczny idol. Tu musiałabym chyba postawić na Olivia Newton-John. Wokalistkę australijską, która zasłynęła głównie z musicalu Grease, ale również nagrywała płyty w latach właśnie 80. w Stanach Zjednoczonych. Była niezwykle popularna i wszyscy chcieli wyglądać, śpiewać i w ogóle zachować się jak Olivia Newton-John. Więc pierwsza chyba była ona.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Pierwszy raz na czyimś koncercie. Niestety nie umiem tego powiedzieć, ale prawdopodobnie był to koncert mojej mamy, gdzieś tam przy okazji, nawet w błogiej nieświadomości. A taki, który pamiętam, nie wiem, co było pierwsze, natomiast wchłonęłam koncerty i muzyka na żywo zawsze dostarcza innych emocji. Natomiast widocznie na tyle one były silne, że nie umiem powiedzieć, czyj to był pierwszy.
0: Mój pierwszy dziecięcy hit.
2: Mój pierwszy dziecięcy hit. Ja teraz tutaj wymijająco nie powiem, że to są te piosenki, które ja śpiewałam, bo wiadomo, że pierwszą piosenkę, którą nagrałam ja, to jest Co powie tata, ale pierwsza piosenka, którą już jako dziecko słyszałam tuż przede mną, była Akademia Pana Kleksa. I pamiętam, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. A zaraz po Akademii Pana Kleksa, w bardzo bliskim czasie, już była moja piosenka i w ogóle to był taki czas dobry dla fonografii i dla dziecięcej. Dzieci naprawdę miały bardzo duży wybór gwiazd swoich, piosenek i rzeczywiście tych płyt wychodziło wtedy bardzo dużo.
0: Mój pierwszy dorosły hit.
2: Mój pierwszy dorosły hit. Jeśli znowu miałabym odnieść to do siebie, no to chyba pierwszym dorosłym moim hitem, takim prawdziwym, to była piosenka Światło czuła, czyli 96 rok. A jeśli chodzi o taki hit innego wykonawcy, to myślę, że to był Thriller Michaela Jacksona. Pamiętam, jak jeszcze w Czechosłowacji kupiłam sobie jego płytę winylową i właśnie tam był ten hit, o którym mówię.
0: Mój pierwszy raz, gdy nagrałam piosenkę do filmu.
2: Pierwszy raz nagrałam piosenkę do filmu, to był Herkules, Ani Słowa. Co to nie ani słowa, Asio. Co z tego każdy się dowie, o. Która, no jest urocza, 97 rok albo 8. Wcieliłam się w Meg I nawet nagrałam do tego taki teledysk stylizowany w tych klimatach greckich. Natomiast miałam tę przyjemność, że nagrałam trochę tych piosenek do filmów dziecięcych, zarówno i Trefliki, i Jelena Zawaloru, i z Andrzejem Piasecznym, Jesteś blisko mnie, czyli Magiczny miecz. Mam trochę i Muminki, ojej, mam trochę tych dziecięcych. Zresztą uwielbiam filmy animowane dla dzieci.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam złotą płytę.
2: Złotą płytę pierwszą dostałam za moją płytę dziecięcą Natalia, którą nagrałam w wieku 10 lat i pamiętam, że wręczała mi ją Maria Szabłowska w programie telewizyjnym, chyba Stare, Nowe, Najnowsze, który dotyczył wydarzeń kulturalnych, muzyki i pamiętam, że wtedy ona przyprowadziła ze sobą do studia wyjątkowo córkę, która chciała mnie poznać, mnie jako tak zwaną gwiazdę dziecięcą.
0: Mój pierwszy raz na festiwalu w Opolu.
2: Pierwszy raz na festiwalu w Opolu to byłam prywatnie, to znaczy zabrał mnie mój tato, który był wtedy kierownikiem muzycznym festiwalu i ja byłam bardzo szczęśliwa, bo ja tam mu tylko towarzyszyłam, ale mogłam sobie obserwować tych wszystkich wykonawców. Pamiętam, że wtedy bardzo był popularny zespół Papa Dance, ale oczywiście występowały już Notuzy i Małgosia Ostrowska i pamiętam nawet Edytę Górniak, która śpiewała wtedy utwór Zły chłopak, a ja sobie tylko to tak z zewnątrz obserwowałam i tak sobie marzyłam, że może i ja kiedyś. I w zasadzie no po tam kilku latach miałam tę szansę, bo chyba mój debiut w Opolu był jak miałam jakieś 19 czy 18 lat.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam Fryderyka.
2: Fryderyka dostałam razem z Markiem Napiórkowskim za album Szukaj w snach z kołysankami dla dzieci. To w kategorii muzyka dziecięca i młodzieżowa. Bardzo nas zaskoczyła ta w ogóle nominacja i później ta nagroda, ale uważam, że to jest fajnie, żeby patrzeć jeszcze na tę muzykę dla dzieci pod tym kątem właśnie artystycznym, żeby dawać jej wyróżnienia, bo raz ta nagroda w tej kategorii była przyznawana, raz nie, ona znikała, a ja uważam, że naprawdę warto doceniać te płyty, bo dużo, dużo ciekawych rzeczy powstaje. Niemniej jednak to był mój pierwszy Fryderyk i Marka Napiórkowskiego również pierwszy, pomimo tego, że każdy z nas miał sporo wcześniej różnych nominacji, więc śmialiśmy się, że dopiero musieliśmy razem coś zrobić, żeby Fryderyka odebrać.
0: Mój pierwszy raz w duecie z Fryderykiem Chopinem.
2: Pierwszy raz w duecie z Fryderykiem Chopinem to był rok 2010, kiedy zostałam zaproszona do jazzowego koncertowego projektu Nasz Chopin Współczesny. I wtedy zaśpiewałam pieśni, między innymi Życzenie czy pieśń litewską, ale również zadaniem było napisanie słów do tematów chopinowskich. Natomiast skład był jazzowy, to był koncert i tak mnie rozkochał ten projekt, że pomyślałam, że kiedyś do niego wrócę i tak też się stało. W 2020 roku już spełniłam swoje największe marzenie, czyli nagrałam płytę symfoniczną właśnie do tematów Fryderyka Chopina. Oczywiście nie byłabym tak odważna. Sama zaprosiłam wspaniałych twórców, którzy zrobili aranżacje i napisałam również teksty i również zaprosiłam artystki do napisania tekstów, więc taki projekt bardzo duży, pracochłonny, niełatwy, no ale przede wszystkim szczęśliwy dla mnie, bo odebrałam podwójną platynową płytę. Trafił do serc słuchaczy i to jest dla mnie największa nagroda.
3: Samotnością jestem ja.
0: Moja pierwsza duża trasa koncertowa.
2: Pierwsza duża trasa koncertowa to chyba trasa przy płycie Puls, czyli mojej drugiej płycie, bo te piosenki rzeczywiście hulały wszędzie. W biegu, im więcej ciebie, tym mniej, czy ona jest. No te utwory rzeczywiście były na pierwszych, królowały na pierwszych miejscach list przebojów i wtedy zorganizowano mi taką trasę, gdzie te były koncerty i w pięknych, dużych salach, i nawet w halach. Cieszyły się one dużą popularnością i pamiętam największy swój szok, że spotkaliśmy się z zespołem już przy busie, przydzielono mi ochronę osobistą. Mówię, ale jak to? No i rzeczywiście okazało się, że szał był taki, że się ona przydała. Czułam się normalnie jak Michael Jackson.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Wpadka koncertowa. O, bywały różne. Oczywiście zazwyczaj to są jakieś techniczne sprawy, chociaż wpadka pod tytułem upadka też była, bo upadek był, bo i się raz but w obcas został w jakiejś szczelinie i weszłam bez buta. No bywały takie sytuacje, ale chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy, tak po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka, ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać "Wypuśćcie mnie stąd", bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to był ubaw popachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
2: Mój pierwszy raz.
0: To była Natalia Kukulska, która, przypomnę, ruszyła w jubileuszową trasę koncertową po Polsce. A więcej rozmów z gwiazdami znajdziecie też na sk.pl i w podcastach w naszej radiowej apce.
3: SK Kraków News.
4: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
4: Na zachodzie Krakowa gra klub piłkarski, który od samego swojego początku aż do teraz działa na zasadzie wzajemnego wsparcia. Pychowianka Kraków, wywodząca się z Pychowic, gra aktualnie w krakowskiej A-klasie. To zespół, który już parokrotnie rozpadał się, a potem odradzał się jak feniks z popiołów dzięki pasjonatom. Mimo długiej i bogatej historii, Pychowianka wciąż nie ma swojego boiska i pozostaje jednym z niewielu bezdomnych klubów w Krakowie.
5: Eugeniusz Grudecki, w tym momencie jestem kierownikiem drużyny Pychowianka Kraków. Od maleńkości, że tak powiem, od małego dziecka chodziłem z ojcem na mecze. No różnie te mecze się kończyły. Czasami przegorzała, sprzegorzał, przez Wisłę uciekaliśmy do domu. Ze Skotnik przez górę do Pychowic. No takie to były też czasy, ale było wesoło. Pychowianka grali głównie chłopaki z Pychowic. Też takie były czasy. No i to tak jest. To zaraz po wojnie, później lata 50. Może do 60. Później była przerwa 3-4 lata. W 66. czy 7. roku została Pychowianka po raz kolejny reaktywowana i graliśmy na boisku w Pychowicach też, bo przychodzili koledzy z innych klubów, z Dębnickiego, bo tam nie był Tramy, tylko Dębnicki. Przychodzili z Krakowic i tam gdzieś tam trenowali. No i graliśmy. Graliśmy w A-klasie, i w B-klasie, w C-klasie, jak tam nas rozrzucił. Cały problem Pychowianki, i do dziś zresztą, to jest brak boiska. To jest brak własnego boiska. Graliśmy wtedy, niby to było nasze boisko, nazwy, bo ale teren był częściowo gminny, częściowo prywatny, częściowo wojskowy. No ale graliśmy. Nikt nam nie bronił i w 1993-1994 roku, no niestety znowu się zdarzyło, że prezes ówczesny zmarł i znowu Pychowianka się rozleciała. I dopiero w 2003 roku po raz kolejny została reaktywowana Pychowianka. I tu między innymi Andrzej Siarkowski tam brał wtedy udział w tych działaniach. No i ja nie powiem, że nie, bo też w tym, ale to głównie młodzi ludzie wtedy się zaangażowali i powołali tą Pychowiankę do życia. Ja pamiętam jeszcze w tych latach 60. jeszcze do szkoły chodziłem, to wtedy już fundowałem nagrody dla zawodników, a to dla najlepszego strzelca, a to dla najlepszego bramkarza. Jakieś tam fundusze miałem, więc im się kupowało takie różne. Teraz by się ktoś śmiał z tego, ale wtedy to się cieszyli, że dostali i zostali wyróżnieni. I tak to trwało. Było dość duże zainteresowanie kibiców, bo mecz w Pychowicach to było takim świętym. Całe rodziny przychodziły. Tam nie było boisko, a wokół boiska były takie górki i to były takie naturalne trybuny. Było wesoło, różnie było. Było wesoło, było smutno, jak przegraliśmy. Często się przegrywało, bo to taka też prawda. Trenował mało kto, bo nie było czasu, każdy pracował. Jeszcze wtedy trochę na roli. Ale ten duch, że tak powiem, Pychowianki od tych czasów na przedwojennych, a później powojennych, cały czas się był żywy i stąd się wzięło to, że w 2003 roku kolejny raz Pychowianka została reaktywowana.
6: Wspomniał pan, że pan grał w tych latach 60-tych, 70-tych. Jak to wyglądało z pana perspektywy? Czy ten futbol, który był kiedyś, on mocno się różni od tego, który mamy teraz?
5: Oj, zdecydowanie. Wtedy był bardziej żywiołowy, tak taktykę, tak szczerze mówiąc, to mało kto to stosował. Napastnik miał gonić i strzelać, obrońca miał bronić za wszelką cenę. Pomoc czasami była, czasami nie, różnie to z tym bywało. Tak jak mówiłem, no niestety było tak, że mało się trenowało, bo to wtedy akurat, to pamiętam raz, dwa razy w tygodniu, to już pod koniec, kiedy trener Pychowianki przez dwa lata był Staszy Chemicz, bo pracował z jednym kolegą, który też grał w Pychowiance, no i go ściągnął. Wtedy, że to było wszystko, że tak powiem, amatorsko. Nikt za nic pieniędzy nie brał, więc mój i o trenerzy, bo na zawodnicy do dzisiaj nie biorą. Żeby grać, to muszą płacić.
6: Jest tutaj system taki składkowy, tak?
5: O, zdecydowanie. A teraz tej nowej, to jest podstawa. Gdyby nie było składek, to nie było gry, bo nie było za co. No, teraz trochę się udało prezesowi zdobyć sponsorów, więc trochę jest lepiej, ale składki to podstawa.
6: Pan grał na jakiej pozycji?
5: No, ja grałem na obronie.
6: Czyli to było fizyczne, starcie z tymi napastnikami.
5: Grałem, bo wszyscy grali, ale tam do wirtuozu nie należałem, więc za jakiś czas mnie tam wykosili. ale wśród działaczy, że tak powiem, byłem. No, wtedy były zupełnie inne czasy. Dla funkcjonowania klubu, dla pokrycia kosztów wyjazdów i strojów, to były takie organizowane po meczach festyny w Pychowicach. No i też całe Pychowice przybyły na te festyny. Różnie się to w tym kątem, ale jakieś tam furzuty się zdobywało.
6: Jakby tak pan miał porównać tą organizację wtedy do teraz, to jest duża różnica, jak rozumiem, tak? Bo co wtedy nie grało najbardziej? Czy to po prostu było jakby kwestia podejścia działaczy, czy...
5: To nie, że coś się nie grało, to wtedy był taki bardzo duży spontan. Wszyscy się angażowali w tą działalność. Na ile ktoś miał czas, bo to głównie o czas, gdzie ludzie pracowali. No, organizacja czegoś, tak jak teraz, no, w klubu, nie było. To mówię, to było spontaniczne zdobywanie środków, wydawanie, no i granie. Klub istniał, no bo musiał być zarejestrowany, bo musiał być w tym w Związku Piłki Nożnej, opłacić opłaty przez te rejestracyjne i te teraz, ale jako tako klub formalnie istniał, ale to nie była taka forma klubu, że tak powiem, klub KS Pychowianka.
6: Wszystko z miłości do futbolu.
5: Wszystko z miłości do futbolu i dla Pychowianki.
7: Witam serdecznie, Andrzej Siarkowski, współzałożyciel, pierwszy prezes, później wiceprezes Pychowianki.
6: Dużo ról, proszę powiedzieć, jak to wygląda, bo Pychowianka ma burzliwą historię, można ją tak to chyba nazwać. Dużo rozpadów, dużo reaktywacji.
7: Moje, że tak powiem, wejście w życie to były czasy, kiedy Pychowianki już nie było. Zawsze się zazdrościło takiemu Kostrzu, gdzie był Płomień, Tyńcowi, gdzie była drużyna, Tramwajowi. Te Pychowice nigdy nie miały. Gdzieś tam w głowie kołatała się myśl, żeby po prostu u nas też była drużyna. Natomiast to było w sferze, że tak powiem, pobożnych życzeń. Aż pamiętam, jak dziś, Boże Ciało, 2003 rok, wracając z kościoła i wisiało na słupie ogłoszenie: grupa młodych ludzi zakłada Pychowiankę. No troszkę mnie to zaciekawiło. Nazwiska osób, które to robiły, niewiele mi mówiły. Przyszedłem na zebranie założycielskie. No i troszeczkę tak zostałem samozwańczym prezesem, bo tak naprawdę byłem jedyną pełnoletnią osobą w gronie. A jak wiadomo, no, osoba prezesa musi być pełnoletnia. No i tak tym po prostu prezesem zostałem. Natomiast nie moja rola, ale ogromna rola i to było serce całej Pychowianki, Łukasz Górecki, który 6 lat był wiceprezesem. Później się zamieniliśmy rolami. No po 12 latach, że tak powiem, życie, obowiązki rodzinne, praca zmusiły nas do zaniechania tego. Taka grupa założycielska to właśnie był wspomniany Łukasz Górecki, Marcin Wojas, taka jakby druga linia osób, które pomagały, syn naszego kierownika Wojtek Grodecki, Łukasz Balon, Mariusz Górecki, no żeby nikogo nie pominąć, może poprzestanę na tych nazwiskach. Zaczynaliśmy od zera, zaczynaliśmy nie mając dalej własnego boiska, boisko przy ulicy Tynieckiej obok jednostki wojskowej, no to po prostu wyglądało tak, że trawy było po pas, nie spełniało żadnych warunków, nie było żadnych, ale też żadnych pieniędzy, więc przygotowanie boiska do sezonu własnymi rękami, to było koszenie, grabienie, przestawianie bramki, no pamiętam, że mieliśmy odbiór boiska któregoś tam dnia rano, dzień wcześniej jeszcze musieliśmy przesunąć bramkę, prawda, żeby boisko spełniało wymogi ligowe i robiliśmy to w świetle postawionych samochodów, bo po prostu zastała nas ciemna noc, także na początku nie było niczego. Nie było sponsorów jako takich, natomiast byli ludzie dobrej woli, to właśnie pan Gienek, pan kierownik, człowiek od wszystkiego, osoba skromna, ale tak patrząc relatywnie, to chyba największy sponsor w dziejach Pychowianki. Mało kto wie, że od pierwszego meczu pan Gienek zapewniał chłopakom wodę mineralną na każdy mecz. Być może to się wydają śmieszne kwoty, ale pomnożyć to przez, więcej niż 20 lat, to się robi ogromna suma. Staraliśmy się czymś wyróżnić, staraliśmy się po prostu wyróżnić coś. No, od pierwszego meczu wydawaliśmy gazetkę klubową, która stanowiła cegiełkę. Pozyskaliśmy właśnie grono takich osób, które nas wspierało. Szatnie. Klub nie miał szatni, a trzeba było coś załatwić, żeby te mecze mogły się odzywać. No już takie ogromne podziękowania takie dla osób, które nam to umożliwiły. Zajmowała się tym kierowniczka klubu osiedlowego, który mieścił się obok boiska świętej pamięci pani Ela Smaczyńska wraz z mężem Florianem oraz ich córka Renia. No po prostu dzięki tym osobom szatnia była otwierana, mogliśmy grać. Pan Gienek wspominał o trybunach, prawda, które stanowiły tam górki otaczające. My na wielu meczach szliśmy krok w przód. Również świętej pamięci pan Władek Kaputa, szeryf tak zwany, przywoził z własnego lokalu ławki, żeby co starsi ci kibice mogli na nich spocząć, a i po meczu nas nieraz ugościł, zwłaszcza wygrany. Wielka pomoc pralnia państwa Ochojnów w Pychowicach, którzy po prostu po każdym meczu przez wiele, wiele lat prali nam koszulki. Zresztą co do koszulek jest też taka fajna historia. Pierwszy mecz graliśmy u siebie Puchar Polski z Trzebolem Wielkie Drogi, przegraliśmy 10-1. Okazało się, że zamówiliśmy dwa komplety stroi, na czas dotarł tylko jeden. Goście, którzy mieli prawo wyboru strojów, przyjechali w niebieskich, my mieliśmy taki sam komplet i na godzinę przed meczem ten się miał nie odbyć. No na szczęście dzięki uprzejmości tramwaju Kraków i pana wspólnika pożyczyliśmy te stroje i w barwach, w jakich wtedy grała Chorwacja, czyli biało-czerwona Kratownica, wyszliśmy na boisko. No mecz kończył się wynikiem 1-10, przegraliśmy, natomiast euforia po strzelonej bramce przez Mirka Poniedziałka, no była taka, jakbyśmy zdobyli co najmniej Mistrzostwo Polski.
6: Z tego wynika, że Pychowianka to jest dzieło bardzo dużej liczby osób.
7: Tak, tak, to po prostu nie sposób tych osób wymienić tutaj. No jesteśmy małym klubem, jesteśmy klubem lokalnym. Póki graliśmy u siebie, te mecze przyciągały no naprawdę grono osób. Grono osób naprzychylnych, które po prostu nie skąpiły grosza, żebyśmy po prostu mieli cokolwiek na swoją działalność, na piłki też. Właśnie pan Władek Kaputa przez bardzo długi czas zaoferował nam busy, bo oprócz tego, że prowadził tam lokalną knajpkę, prowadził firmę transportową, udostępniał nam busy. No Łukasz Górecki, o którym wspomniałem, wiceprezes, wtedy później prezes, osoba wielu talentów, super organizator, bardzo skrupulatny, on był wiceprezesem, był piłkarzem, był również księgowym. Jedno, co wytknę, to po prostu Łukasz był bardzo, bardzo spóźniarski, jak zresztą obecny prezes, który też zabierze głos, i ich po prostu łączy. Jako że klub nie miał siedziby, zebrania odbywały się w domu Łukasza i potrafił on się spóźnić na zebranie, które było u niego w domu.
6: Minęło chyba prawie 90 lat od powstania klubu i wychodzi na to, że klub nie miał siedziby i dalej nie ma siedziby. Z czego to wynika?
7: Z czego to wynika? No po prostu obecnie wynika to właśnie z braku gruntów, które można byłoby na boisko przeznaczyć. No nie stać nas na, jako klub amatorski, na wykup działki. Miasto nie ma terenów, które mogłoby nam w pobliżu udostępnić, ale to też przedstawi troszeczkę obecny prezes. No co jeszcze chciałbym powiedzieć? Takie rzeczy związane z Pychowianką, przenikanie się tego wielkiego futbolu i naszej małej piłki. Pychowianka zawsze, choć sama była biedna, starała się pomóc. Organizowaliśmy mecze charytatywne dla osób, które tego potrzebowały i tutaj takie serdeczne podziękowania dla właśnie człowieka od wielkiej piłki, Grzesia Sandomierskiego, bramkarz znany głównie z występów białostockiej Jagiellonii, ale też w reprezentacji Polski, który niejednokrotnie przekazywał nam właśnie z piłki z autografami rękawice na rzecz potrzebujących. Kolejna taka osoba z świata dużej piłki to jest obecny sędzia ekstraklasowy Sebastian Mucha, który nie dość, że pomógł nam opracować pierwszy statut, to przez moment był zawodnikiem, a nawet chwil trenerem. No nie tak o odległe czasy. Nie ma co ukrywać, ta Pychowianka jest dość mocno związana kibicowsko z krakowską Wisłą. Gdy Wiśle groził upadek, zebraliśmy się we własnym gronie, prawda, zrobiliśmy składkę, kto ile ma, by tą naszą kochaną Wisłę ratować. Płaciliśmy to pod szyldem Pychowianki. Nie czekaliśmy długo na odzew Jarka Królewskiego, który gdy my nie mieliśmy pieniędzy na wynajem boiska, na działalność, podarował nam kwotę 1906 zł. To samo uczynił właściciel Wieczystej, sponsor Wieczystej, Wojtek Wiecień. Jako że z Wieczystą rywalizowaliśmy w lidze, niestety, no, Wieczysta awansowała mnie, ale i tak chcemy tym osobom bardzo, bardzo podziękować.
8: Nazywam się Łukasz Góral. Jestem aktualnie prezesem klubu od ponad 9 lat.
6: Może zadam panu to samo pytanie na początku. Czym jest Pychowianka?
8: Pychowianka, ciężko tak jednoznacznie określić, ale to jest dla niektórych, tak jak dla naszego kierownika, to jest praktycznie całe życie. Dla tutaj kolegi Andrzeja myślę, że to jest po prostu klub osiedlowy i również duża część życia jego. Dla mnie od tych lat, od kiedy zostałem prezesem, również jest częścią, dużą częścią mojego życia. Na początku po prostu była klubem, w którym zacząłem grać w seniorach, w dorosłej piłce amatorskiej.
6: Piłka amatorska. Pychowianka była najwyżej na jakim szczeblu rozgrywkowym?
8: A klasa, tak jak obecnie.
6: Jak wygląda prowadzenie takiego klubu, który jest między B a A klasą? Czy wiąże się to z... Jak wygląda to po prostu tej strony organizacyjnej? Zwłaszcza, że kiedy no, mamy tutaj tak ciężką sytuację, jak u państwa, że nie ma tak naprawdę sprawy siedziby.
8: W tym momencie najważniejsi są nasi zawodnicy, którzy dopłacają tak naprawdę. Każdy członek naszego stowarzyszenia płaci składkę członkowską, także każdy zawodnik, który może ma możliwość grać u nas, również płaci, tak?
6: No właśnie, a kto gra?
8: Jeszcze parę lat temu większość osób było z Pychowic lokalnie. Po pewnym czasie gdzieś to te osoby, wiadomo, pozakładały rodziny, przestawały grać w piłkę. Wtedy zaczęliśmy szukać przez ogłoszenia w internecie nowych osób, które chciałyby zasilić klub. Najczęściej to są osoby, które przyjeżdżają do Krakowa, gdzieś wcześniej grały w jakichś ligach z dala od Krakowa, tak? No i myślę, że z tęsknoty do gry w piłkę, po prostu szukając klubu, zgłaszały się do nas. U nas zawsze panowała super atmosfera, więc gdzieś te osoby, które były na treningu, zostawały, tak?
6: Jak państwo często trenują?
8: Treningi mamy 2 razy w tygodniu. Mamy profesjonalnego trenera, który ma licencję UEFA, czyli dość prawie najwyższą. Także treningi naprawdę są profesjonalne. Na porządnym boisku Błonia Sport przy 3 maja, obok Cichego Kącika. Także warunki do treningu są super. Trenujemy wieczorem, tak żeby każdy mógł to zrobić po pracy, przy oświetleniu. Myślę, że te 2 treningi na ten poziom rozrywkowy są jak najbardziej wystarczające.
6: Gdzie będzie Pychowianka za 5 lat?
8: Wie pan co, ciężko powiedzieć mi w tym momencie. To zależy od całej naszej organizacji, od obecnych zawodników, od tego, kto do nas może przyjdzie. Dużo też zależy od tego, czy dalej będziemy po prostu bezdomni, czy w końcu gdzieś uda się w jakiś sposób, nie wiem, czy poprzez miasto, może prezydenta miasta, jednak jakieś tereny zdobyć, gdzie wówczas no, otwierają się nowe możliwości. Przede wszystkim kierunek rozwoju młodzieży, tak? Zawsze marzyliśmy o tym, żeby prowadzić też grupy juniorskie, młodzieżowe, ale to już się wiąże właśnie raczej ze swoimi terenami. W tym momencie gramy na boisku UJ-u. Dzięki gościnności UJ-u. Wiadomo, tam to też kosztuje, ale to boisko jest udostępniane w ograniczonym czasie, tak? Grają też inne drużyny, więc nie mamy jakby możliwości zawiązać tam szkółki.
6: Czyli co, marzenie na najbliższe 5 lat spróbować wreszcie znaleźć dom?
8: Tak, to jest marzenie, myślę, wszystkich związanych z Pychowianką.
3: SK Kraków News.
4: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
4: Iskrze na linii sztabów przed 2 turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty. Więcej o tym nasz reporter Kuba Solarz.
9: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Oba sztaby prowadziły wymianę informacji i oświadczeń za pośrednictwem mediów społecznościowych, nie mogąc bezpośrednio dojść do porozumienia w sprawie warunków debaty. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chcę wyróżniać żadnych mediów, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
10: No staramy się dograć takie warunki, żeby mieszkańcy byli jak najbardziej zadowoleni. Z tego co ja rozumiem, mamy już dograny termin, godzinę, nawet miejsce. Tylko różnica polega na tym, że pani Piątkowska chciałaby, żeby debata polegała na tym, że kolejne redakcje będą zadawały nam pytania, a ja uważam to trochę bez sensu. Redakcji mediów w Polsce jest bardzo dużo, byśmy debatowali w nieskończoność, a poza tym te redakcje co chwilę nam zadają pytania, bo chodzimy do mediów jako goście. Więc ja proponuję, żeby kandydaci na przemienie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej i wydaje mi się, to też będzie ciekawsze dla dziennikarzy, a ciekawsze dla samych mieszkańców, jak będzie dojść do takiego bezpośredniego starcia. Dodatkowo my też proponujemy, żeby nie można było używać żadnych pomocy w czasie tej debaty, typu telefony czy notatki. I dodatkowo proponujemy, żeby rolą moderatora, dziennikarza było tylko i wyłącznie pilnowanie czasu, a kandydaci między sobą będą się wymieniać pytaniami i odpowiedziami.
9: Z kolei Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
11: Moje stanowisko jest bardzo jasne.

0: tylko i wyłącznie pytania wzajemne. Ja uważam, że oczywiście pytania wzajemne tak, natomiast chciałabym, żeby również dziennikarze mieli możliwość zadawania nam pytań. Spotkajmy się o tej samej porze, w tym samym miejscu, tylko również z dziennikarzami.
1: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko, zanim krakowianie pójdą do urn 11 października? Przekonamy się wkrótce.
2: A to był nasz reporter Kuba Solarz. Miejsce współpracy edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi powstaje w Krakowie. Wmurowano kamień węgielny oraz kapsułę czasu pod siedzibę Centrum Polsko-Amerykańskiego w Krakowie przy Komitecie Kopca Kościuszki. Uroczystość połączono z krakowskimi obchodami 250. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W wydarzeniu uczestniczył ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomas Rose.
3: To wspaniała okazja, wspaniałe wydarzenie i wspaniałe upamiętnienie 250 lat polsko-amerykańskiego partnerstwa. Nie skupiamy się jedynie na upamiętnieniu Kościuszki. Co ważniejsze, chcemy przekształcić to wspomnienie we wzmocnioną współpracę między Ameryką a Polską w zakresie biznesu, kultury, wojska i energetyki.
4: Co znalazło się w kapsule czasu?
5: Piotr Dobosz, 12 prezes Komitetu Kopca Kościuszki. Na papierze czerpanym dwa dokumenty w języku polskim i w języku angielskim. Następnie znalazło się tam dokument gratulacji i zapewnienia oczywiście też przez pana ambasadora o roli Stanów Zjednoczonych. Następnie pióro, którym podpisał pan ambasador. Do tego również zostały dodane dwa medale, nazwijmy to amerykańskie, odznaka z flagą polską i amerykańską. Również zostały dodane dwa medale, które zostały emitowane przez Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie. Pani marszałek Senatu także do kapsuły czasu złożyła jeden z elementów.
4: Co znajdzie się w tym centrum?
6: Łukasz Chyla, dyrektor Centrum Polsko-Amerykańskiego. Będzie pełnić bardzo liczne funkcje. Naszą ambicją jest, żeby stało się strategiczną platformą dialogu między Polską i Stanami Zjednoczonymi w kilku takich kluczowych kwestiach. Kultura, nauka, biznes, obronność, dyplomacja. Mamy ambicje, mamy miejsce i moment. To jest najbardziej polsko-amerykańskie miejsce w Polsce, ale ja Jerzego Waszyngtona 1 w Krakowie. Tadeusz Kościuszko jest naszym najważniejszym polsko-amerykańskim bohaterem i my, budując na tym dziedzictwie, jesteśmy w stanie powołać do życia instytucje i już to zresztą robimy.
5: W tym centrum znajdą się różnego rodzaju wizje, ale również i konkretne realizacje. Po pierwsze, musi być centrum administracyjne. Tam będą działania, gdzie będą powstawały projekty, gdzie będą zaproszenia, gdzie będą zdobywane granty, ale również będzie tam część muzealna. Będą spotkania z określonymi osobami, które zajmują się daną problematyką, nie tylko kościuszkowską. Chcemy, żeby to byli Amerykanie. Tutaj będą również wydawane książki, które będą w części tłumaczone, w części będziemy wydawać, jeżeli znajdziemy dobrych autorów. Tutaj będzie wymiana myśli. Nie chcę mówić debata oksfordzka, ale mniej więcej w tym stylu.
7: To wielka radość i piękny dzień, nie tylko słonecznie, ale także to, co tutaj się dzieje, w tym niezwykłym miejscu w Krakowie, miejscu, w którym Tadeusz Kościuszko jest wszechobecny, powstanie dzięki inicjatywie pana prezesa i pana ambasadora Centrum Polsko-Amerykańskie. W dzisiejszych czasach takie centrum wydaje się bardzo potrzebne. Wszyscy mówimy o bezpieczeństwie, o współpracy, a bezpieczeństwo to nie tylko bezpieczeństwo militarne, ale to bezpieczeństwo ekonomiczne, kulturalne, edukacyjne. To także wspieranie się, wspieranie Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, wspieranie Polonii. Mam nadzieję, że to będzie miejsce bardzo aktywne, z którego pójdzie na świat dobre przesłanie, mądre rozwiązanie i przyjaźń polsko-amerykańska, która, jak pokazuje patron tego miejsca, jest bardzo, bardzo, bardzo długa. Będzie zawsze w tak dobrej kondycji.
2: Dodaje Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, która też uczestniczyła w uroczystościach. Do świąt jeszcze daleko, ale już wiemy, że w tym roku Kraków będzie stroił się w nowej odsłonie. Iluminacje inspirowane wawelskimi arrasami zastąpi nowy motyw. Przez najbliższe 3 lata będzie nawiązywać do gotyckiego Krakowa i wystroju Bazyliki Mariackiej. Dekoracje rozświetlą miejskie place, mosty, ulice oraz ronda.
8: Michał Pycnik, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Dekoracja świąteczna, która była przez ubiegłych kilka lat została już zużyta technicznie, no już jest po prostu była w złym stanie, a z drugiej strony też trochę się opatrzyła mieszkańcom, dlatego wspólnie z Plastyk Miasta Krakowa przygotowaliśmy przetarg i właśnie w tym przetargu wyłoniliśmy firmę, która przez następne 3 lata będzie nam dekorowała miasto. Przez te 3 lata będziemy mieli inny pomysł na dekorację. To było tak, że wspólnie z panią Plastyk zadaliśmy temat, zasugerowaliśmy, jak mniej więcej mają wyglądać te dekoracje. Firmy nam zaproponowały własny pomysł na wykonanie tych dekoracji, a jednocześnie no, była oferta cenowa.
9: Pamiętamy, w poprzednich latach były to arrasy i nawiązania do tych wawelskich dywanów, tkanin. A teraz co w tym roku było tą inspiracją, tym tematem?
8: W tym roku będziemy mieli gotyckie święta. Inspiracją jest przede wszystkim Bazylika Mariacka i prezbiterium, ale także mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie, a także dekoracje snycerskie, czyli wszystkie te elementy kamienne, ozdobne, które możemy kojarzyć z kościoła mariackiego, z jego kaplic, z jego elewacji, czyli generalnie drugi symbol Krakowa. Mieliśmy arrasy i wawel, teraz mamy kościół mariacki i architekturę gotycką. To, co było zadaniem firm, to przełożenie tych ornamentów typowych dla gotyku na współczesny język iluminacji, tak żeby po zapadnięciu wzroku wydobyć to piękno, wydobyć te kształty, pokazać je mieszkańcom. I tutaj, jeżeli chodzi już o to pokazywanie, to oprócz kształtów, które będą układały się te dekoracje, ważnym elementem jest także kolorystyka. Tutaj będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym, żółtym światłem. Będziemy mieli złote, skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń, chłodniejsze, które będą wprowadzały elegancję. No mamy nadzieję, że ta nowa dekoracja przypadnie mieszkańcom do gustu. Będą też takie elementy, przy których będzie sobie można zrobić zdjęcie, tak jak do tej pory. Będziemy ją mieli na głównych punktach komunikacyjnych, będziemy mieli dekoracje drzew, będziemy mieli dekoracje mostów. No i oczywiście im bliżej centrum, tym tej dekoracji będzie więcej.
9: Tutaj pewnie jakieś też motywy gotyckie się pojawią, jakieś liście. Znamy to sklepienie na przykład Kościoła Mariackiego, ono jest takie błękitno-gwieździste, prawda? Te nawiązania będziemy mogli znaleźć?
8: Będziemy mieli nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, do kolorystyki w Kościele Mariackim, do tych takich elementów dekoracyjnych wykonywanych z kamienia, które znajdziemy. Więc tego typu elementy w przestrzeni jak najbardziej znajdziemy, ale nie zabraknie iluminacji drzew, przestrzeni kompozycyjnych świetnych ze falintami iskrzenia, padającego śniegu, migoczących gwiazd. No wszystko to, co Instagram lubi najbardziej.
9: Myślę, że mieszkańcy także lubią przede wszystkim ogromną choinkę, która stanie na rynku głównym także w tym roku.
8: Jak co roku będziemy mieli żywą, około 15-metrową choinkę ozdobioną świetnymi girlandami, dekoracja cała będzie spójna z tym, co znajdziemy w reszcie miasta. No tradycyjnie od uruchomienia tej choinki zaczyna funkcjonować iluminacja w mieście, tak samo będzie i w tym roku. Natomiast, żeby to było możliwe już teraz, chociaż jeszcze tutaj koło nas ludzie, a nawet pani redaktor w krótkich rękawkach, to my już musimy wybierać tą firmę, a tuż po Wszystkich Świętych ta firma musi zacząć montować dekoracje.
2: A z Michałem Pyclikiem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Blisko 500 000 osób oddało głos w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Wśród zwycięskich projektów znalazły się 33 zadania sportowe, 8 kulturalnych i 1 z zakresu ochrony zdrowia. Jednym z nich jest wsparcie zespołu Zagórzańska Siła.
10: Startowaliśmy w 9. edycji budżetu obywatelskiego. Rabciak Hubert, kierownik zespołu Zagórzańska Siła. Napisaliśmy go razem z rodzicami z naszego zespołu. Projekt właśnie, w którym to umieściliśmy jakby pomysł, a zarazem koszty tak na realizację działań związanych właśnie z zespołem. Przede wszystkim zakup instrumentów, strojów, bo jest to nam bardzo potrzebne. Są to elementy bardzo kosztowne dla dzieci w dzisiejszym czasie. No też jest to bardzo potrzebne, aby był sprzęt odpowiedni, strój odpowiedni, zgodny jakby z regionem, nie, gdzie w samej nazwie mamy jakby Zagórzańska Siła. Dbałość o ten właśnie strój zagórzański, o jego detal i po prostu, no żeby to był naprawdę strój taki, jak ma być. To jest ogólnie jakby koszt 250 tysięcy. W tych kosztach właśnie mamy zawarte jakby działania stricte zakupowe, tak, w postaci właśnie strojów, instrumentów, ale również jakby podyktowane koszty pokryciem kosztów instruktorów nauki gry, tańca, śpiewu. Jest to wielka szansa, gdyż działamy już jakby 2 lata pod nazwą Zagórzańska Siła. No i niestety, no dziś bez tych pieniędzy jest bardzo ciężko, tak. Może jest talent, może są osoby i siła, co nieraz daje dużo więcej jak te pieniądze, nie? Jednakże właśnie jakby ten taki zaszczyt gotówki byłby dla nas po prostu no dużym krokiem naprzód w rozwoju naszego zespołu.
11: Jak zawsze budżet obywatelski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców województwa. W sumie ponad 450 tysięcy osób wzięło udział w tej edycji. To jest ponad 850 tysięcy głosów, jakie zostały oddane na zadania Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Oczywiście wybór był bardzo duży zadań i to z różnych dziedzin. Był sport, edukacja, kultura, zdrowie, integracja. Natomiast wybraliśmy 42 zwycięskie zadania. 10 zadań jest na skalę ogólnowojewódzką i 32 to są zadania regionalne. W sumie 16 milionów złotych, 8 milionów na działania wojewódzkie, ogólnowojewódzkie i 8 milionów na działania regionalne. Myślę, że to ważne, żeby budżet obywatelski organizować i też przeprowadzać, bo okazuje się, że nasz budżet cieszy się dużą popularnością. Możemy się poszczycić tym, że to jest najpopularniejszy budżet na skalę całego kraju. To znaczy, żaden budżet nie zbiera tyle głosów jak nasz, a to świadczy o tym, że dla mieszkańców województwa jest to bardzo ważne i też chcą decydować, na jakie zadania można te głosy oddawać. W tym roku dominuje sport, ale jest też kultura, jest zadanie ze zdrowia. Tak naprawdę to odpowiada na te potrzeby, które oczekują mieszkańców i cieszę się, że w 2027 będziemy mogli te zadania realizować. Ponadto inaugurujemy 10. edycję budżetu obywatelskiego. 16 milionów złotych przeznaczamy tak jak do tej pory, natomiast mamy pewne zmiany w regulaminie, bo też osoby, które biorą udział w naszym budżecie, zgłaszały nam to, że na przykład w działaniach ogólnoregionalnych chciałyby mieć możliwość zakupów inwestycyjnych, czyli na przykład wybudowanie chodnika, zrobienie oświetlenia, zakup strojów regionalnych, czy też instrumentów muzycznych i dopuściliśmy taką możliwość. Można uzyskać 250 tysięcy złotych, z czego do 50 tysięcy złotych można przeznaczyć właśnie na te zakupy, więc myślę, że to jest takie wyjście naprzeciw też mieszkańców i też zachęcenie ich do tego, żeby brali udział w budżecie obywatelskim, bo oprócz tych działań miękkich również promujemy właśnie te działania inwestycyjne.
2: Zgłoszenia do 10. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego można składać od 1 do 30 października. Kuba Solarz przygotował ten materiał. Kredki, długopisy i zeszyty, te przybory szkolne są na wagę złota, trafią do uczniów z polskich szkół na Kresach. Trwa ogólnopolska charytatywna akcja Kredkobranie pod hasłem Każda kredka ma znaczenie. Zbiórka przyborów szkolnych i materiałów plastycznych organizowana jest przez krakowską Fundację Ignatianum.
12: Tomasz Konturek, prezes Fundacji Ignatianum, pomysłodawca Kredkobrania. Po raz 9 zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, mieszkańców Krakowa, Małopolski, ale jest to akcja ogólnopolska, więc wszystkich, którzy gdziekolwiek usłyszą o naszej akcji. Wspieramy najmłodsze pokolenie Polaków mieszkających na Kresach. Wspieramy dzieci, młodzież uczącą się w polskich szkołach, w polskich placówkach edukacyjnych, bo są to również przedszkola, szkółki niedzielne, więc wszędzie tam, gdzie gromadzi się najmłodsze pokolenie Polaków.
13: Co można przynosić? Co jest potrzebne? Jakie przybory?
12: Zbieramy wszelkie produkty potrzebne, aby przygotować, skompletować wyprawki szkolne. A więc są to zeszyty, kredki, pisaki, farby, nożyczki, bloki, przybory geometryczne, długopisy. Więc te podstawowe rzeczy, które są, to jest 21 produktów wymienionych na stronie internetowej, które zbieramy. Te produkty segregujemy, przygotowujemy zbiorcze paczki, przekazujemy do szkół, a szkoły rozdzielają już dzieciom według potrzeb. Nie zbieramy żadnych wyszukanych rzeczy, które obecnie można powiedzieć, też używają dzieci w szkołach, ale tylko te podstawowe. Wszelkie fundusze, które trafiają na nasze konto na rzecz akcji Kredkobranie, są przeznaczane na zakup konkretnych książek do bibliotek w polskich szkołach. Nie zbieramy książek, ponieważ te, które są potrzebne, to są konkretne wykazy, które otrzymujemy ze szkół i według nich wyposażamy biblioteki. Zbieramy wyłącznie rzeczy nowe. Bardzo prosimy, aby nie nie przekazywać rzeczy już wcześniej używanych albo napoczętych. Tak naprawdę to każdy może takie produkty zebrać. Wystarczy grupa znajomych, klasa, szkoła, grupa przedszkolna.
13: Gdzie trafią zebrane przedmioty i w jaki sposób zostaną tam dostarczone?
12: 11 listopada planujemy wyjechać na pierwszy wyjazd na Litwę do polskich szkół w rejonie solecznickim i wileńskim. Oczekują tam na nas. Będziemy też uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które jest bardzo przez Polaków na Wileńszczyźnie obchodzone i będziemy odwiedzali też wtedy szkoły. Natomiast w późniejszym czasie dary trafią również na Łotwę, bo tam też jest duża grupa polskich dzieci, które tej pomocy potrzebują i nie możemy zapominać o polskich dzieciach na Ukrainie i na Białorusi. Mam nadzieję, że akcja będzie na wyższym poziomie, jeśli chodzi o ilość zebranych darów, niż w roku poprzednim, kiedy było ponad 80 tysięcy darów. Nie ukrywam, gdybyśmy zebrali dwa razy tyle i osiągnęli pułap z lat poprzednich, to byłoby bardzo dobrze, bo proszę mi wierzyć, te potrzeby wśród dzieci są naprawdę duże.
13: To właśnie może o tych potrzebach. Jakie są te potrzeby? Czy każde dziecko otrzyma taką samą paczkę? Czy w każdej paczce znajdzie się coś innego, inne dary? Jak to będzie wyglądać?
12: W październiku, kiedy wszystkie dary trafiają do naszego krakowskiego magazynu, wolontariusze segregują je według typu, czyli zeszyty, kredki, pisaki, farby i proporcjonalnie do ilości dzieci w szkołach my przekazujemy daną ilość poszczególnych przedmiotów.
2: Zbiórka przyborów potrwa do 5 października, potem trzeba je dostarczyć do Fundacji Ignatianum przy ulicy Kopernika w Krakowie do 10 października. Można to zrobić osobiście lub wysłać paczkę, rozmawiała Karolina Suder. Po przejściu przez Park Bednarskiego w Podgórzu możemy trafić do Centrum Sportu Parkowa. Pośród drzew, między wielkimi kamiennymi trybunami, leży boisko, na którym swoje mecze rozgrywa Kabel Kraków. Reaktywowany w 2018 roku klub zaliczył od tamtej pory kilka awansów. Jak mówią działacze, chociaż trzeba mierzyć siły na zamiary, to po cichu marzą o powtórzeniu sukcesu Piasta Gliwice i awansowaniu w przyszłości do wyższych lig piłkarskich w Polsce.
14: Maciej Zięba, prezes zarządu klubu sportowego Kabel Kraków. Cóż, jesteśmy klubem, który przede wszystkim, myślę, koncentruje się na pracy z młodzieżą. To jest taka kwestia, którą tutaj w klubie bardzo poważnie traktujemy i staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju młodych zawodników. No, zajmujemy się też reaktywacją czy rekultywacją terenu dawnego Stadionu Korony. To jest taki obiekt, który przyjęliśmy 7 lat temu i staramy się cały czas go troszeczkę odbudowywać i przywracać do życia. No i też w naszym klubie funkcjonują dwie ligi amatorskie, Liga Koszykówki MBA i Liga Futbolowa Liga Szóstek, czyli taka liga amatorska też dla chętnych, którzy wieczorami chcą sobie po prostu pograć z kolegami czy tam ze znajomymi.
15: Czemu Kabel? Jesteśmy na Koronie, tak jak on powiedział. Kabel jest w trochę innym miejscu w Krakowie.
14: No był. Historycznie faktycznie Kabel wywodzi się z Woli Duchackiej, można powiedzieć, czy z rejonu Płaszowa, dworca Kraków Płaszów. Natomiast no, koleje losu klubu były takie, że w ramach przekształceń gospodarczych klub został zlikwidowany w 2000-2001 roku. No i zaprzestał swojej działalności z racji tego, że stracił możliwość korzystania ze stadionu przy ulicy Wielickiej, który był domem klubu przez wiele lat. My wspólnie właśnie ze społecznością futbolowej Ligi Szóstek reaktywowaliśmy klub w 2018 roku i od tego czasu funkcjonujemy już tutaj właśnie na Parkowej, na dawnym Stadionie Korony. Można powiedzieć, że od tych 7 lat jest to już właściwie bardziej Stadion Kabla, aczkolwiek wiadomo, że nazwa ciągle funkcjonuje stara, tak, czyli związana z Koroną, ale myślę, że to jeszcze parę lat i będzie, można powiedzieć, coraz więcej osób kojarzyło ten stadion właśnie z naszą działalnością.
15: To może trochę właśnie o historii Kabla. Jak to się wszystko zaczęło? Jaka jest geneza tego klubu?
14: No, klub oczywiście ma rodowód, można powiedzieć, fabryczny. Jest związany z był związany z krakowską fabryką kabli, która też przy ulicy Wielickiej funkcjonowała. Wiadomo, że te kluby w Polsce, mamy dużo klubów, które taki rodowód mają, czy to górnicze, czy to właśnie jakieś związane z dużymi fabrykami. Kabel jest tego typu klubem. Natomiast no, historycznie te zakłady kluby wspierały, ale wiadomo, że już w nowej rzeczywistości gospodarczej na takie wsparcie liczyć nie można, więc te kluby muszą sobie radzić już teraz zupełnie same. No i dla Kabla był to ciężki okres, tak jak mówiłem, przestał istnieć i ta historia, można powiedzieć, jest taka trochę gorzkawa. Natomiast no, można powiedzieć, że ta aktywacja nam się udała. Klub teraz już funkcjonuje na takich, można powiedzieć, samych zasadach jak inne kluby z podobnego szczebla ligowego. Mamy bardzo dużo grup młodzieżowych, mamy drużynę w klasie okręgowej z ambicjami na jakieś tam być może pięcie się w górę. No i bardzo dużo dzieci, młodzieży, osób też dorosłych korzysta, jakby powiedzieć można, z tej oferty klubu, którą tutaj mamy, bo tak jak mówiłem, są ligi amatorskie, mamy nową bieżnię też na stadionie, gdzie bardzo dużo biegaczy sobie z tej bieżni korzysta, więc jest dużo rzeczy się dzieje. No a jeśli chodzi o samą historię, no to tak jak powiedziałem, tutaj dużo osiągnięć w latach 90. Klub był nawet w trzeciej lidze swego czasu i myślę, że sporo ludzi jeszcze z tamtych czasów Kabel kojarzy.
15: Żeby zbudować coś fajnego, potrzeba mieć zawodników, których państwo szkolą. I jak wygląda to szkolenie z państwa strony? Czym się ono charakteryzuje?
14: Tak, no my jesteśmy klubem, który posiada certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest to złoty certyfikat, czyli najwyższy, jaki jest dostępny. Ten certyfikat posiadamy od 2019 roku i to jest jakby taki wyznacznik tego, że to szkolenie u nas w klubie jest na wysokim poziomie i faktycznie tak staramy się ten klub prowadzić, żeby nawet w naszej drużynie seniorów tych zawodników młodych było dużo. Też już kilku wychowanków z naszej drużyny U17 właśnie do kadry pierwszej drużyny trafiło. Więc można powiedzieć, że cały klub jest skoncentrowany na tym, żeby dla tych młodych zawodników stwarzać te warunki jak najlepsze. Nasze drużyny też przebijają się, te młodzieżowe, coraz wyżej, jeśli chodzi o hierarchię ligową. Pierwszy awans do Ligi Wojewódzkiej zaliczyła drużyna Trampkarzy i w tym sezonie też tam będą kontynuować rozgrywki. Mieliśmy też awans drużyny młodzików do Ligi Wojewódzkiej, więc już dwie kategorie wiekowe mamy na tym szczeblu, takim można powiedzieć całej Małopolski. No i oczywiście to są wyniki jakby patrząc z punktu widzenia tabeli, ale dla nas najważniejszy jest rozwój zawodników i na tym się koncentrujemy, żeby wyniki, które tutaj ewentualnie osiągamy, były efektem pracy całego klubu, drużyny, trenerów, zawodników i te efekty po prostu przychodzą niejako, można powiedzieć, same z racji tego, że po prostu no, klub jest tak skonfigurowany, żeby po prostu dla tych zawodników tutaj było to fajne miejsce do rozwoju, do podnoszenia swoich umiejętności.
15: Tak jak pan wspomniał, ten klub jest reaktywacją tego starego Kabla, który był. Jak się reaktywuje klub w Polsce? Czy to jest dużo pracy, żeby coś takiego postawić na nogi?
14: No myślę, że było sporo wyzwań. Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby ta reaktywacja odbyła się w zgodzie z dawnymi zawodnikami czy działaczami i żeby była faktyczną kontynuacją tego, co dawny Kabel osiągnął. I tutaj myślę, że fajnie udało się sporo osób z tego dawnego Kabla zaangażować, czy to zawodników, czy też działaczy, którzy tutaj na te nasze mecze przychodzili, dalej przychodzą i czują, że to jest faktycznie ten Kabel, który oni tam, można powiedzieć, zostawiali w tej czwartej lidze wtedy, kiedy klub był likwidowany. Oczywiście jest to duże wyzwanie też od strony takiej formalnej, tak, żeby właśnie zadbać o te wszystkie rzeczy. Sporo czasu nam też zajęło właśnie nawiązanie kontaktu, tak, czy to z zawodnikami, czy z działaczami. Bardzo mocno też zaangażowaliśmy się w taką jakby stronę marketingową tego przedsięwzięcia, żeby dużo osób usłyszało o tej reaktywacji. No i w tamtym czasie faktycznie było to takie, myślę, wydarzenie tego okresu, że Kabel wraca na boiska po tych 18 latach. To faktycznie było coś takiego, co tutaj bardzo duże zainteresowanie generowało. Mieliśmy mecz towarzyski z drużyną KTS Weszło, która przyjechała specjalnie na tę okazję z Warszawy. Mieliśmy duże zainteresowanie mediów, też właśnie różne wywiady. Więc jak na klub, który dopiero powstawał, można powiedzieć, z nicości i występował w B-klasie, no to faktycznie to zainteresowanie było bardzo duże. No i to też się wiązało z dużą ilością pracy, nie mówiąc już o samych formalnościach w związku, żeby zgłosić klub do rozgrywek, wszystkich zawodników. Nie mieliśmy żadnego zawodnika, tak? Więc musieliśmy wszystkie transfery wykonać, zbudować kadrę, sztab, więc to na pewno było to dużo pracy. No ale z perspektywy czasu uważam, że super na ten projekt reaktywacji wyszedł i to, że Kabel dalej może funkcjonować i że został przywrócony na mapę piłkarską Krakowa, to wydaje mi się, że to jest takie fajne osiągnięcie, które mam nadzieję, że już z Kablem zostanie na zawsze. No.
15: I jak zbieraliście zawodników po reaktywacji? Jak to wyglądało? Czy zbieraliście wolnych agentów, czy może były jakieś tam małe opłaty transferowe?
14: No nie, opłaty transferowe oczywiście zawsze się zdarzają, w szczególności te związkowe. W przypadku zawodników seniorskich związek oczekuje tam za każdy transfer określonej kwoty, którą trzeba zapłacić, więc to też były jakieś tam wydatki. Natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy sezon, te kilka lat temu, no to jak wspomniałem na wstępie, reaktywacja odbywała się trochę siłą społeczności futbolowej Ligi Szóstek. Tam występuje na co dzień, myślę, że ponad 1000 zawodników w każdym sezonie, więc to są bardzo duże rozgrywki. I tam się odbywała głównie rekrutacja zawodników tamtym kanałem. Zresztą nie tylko zawodników, bo też trenera, czy osoby do sztabu, czy osoby do marketingu dołączały właśnie głównie z tego klucza. I w ten sposób mieliśmy bodaj 70 czy 80 aplikacji zawodników, którzy chcieli w reaktywowanym Kablu zagrać, więc ta rekrutacja po prostu się opiera na zawodnikach właśnie, którzy byli głównie związani z futbolową Ligą Szóstek. Z tego powstała kadra, która w pierwszym sezonie wywalczyła od razu awans do A-klasy.
15: To, co mamy tutaj dookoła nas, jest bardzo urokliwe pod względem widoczków, ale zakładam, że jak państwo tutaj przychodzili, to nie było aż tak ładnie, prawda?
16: Piotr Klimczak, członek zarządu klubu sportowego Kabel Kraków. No można powiedzieć paradoksalnie, że był obraz nędzy i rozpaczy, natomiast jeszcze chciałbym na wstępie dodać, że znajdujemy się na najwyżej położonym stadionie sportowym w Krakowie, więc jesteśmy w centrum sportu Parkowa, dawny stadion Korony Kraków. No i tak jak powiedziałem, no obraz nędzy i rozpaczy, no nie było nic. Czy obiekt sam jest z 1952 roku, natomiast niestety nie był inwestowany przez ostatnie lata, no i pod upadał w ruinę. My zajmujemy się stadionem od października 2015 roku, no i od tego czasu udało się naprawdę bardzo dużo zrobić, przywrócić przede wszystkim ten obiekt do żywych, tak żeby tu ludzie chętnie przychodzili i mogli korzystać z dostępnej infrastruktury. infrastruktury. No i od tego czasu udało się wybudować 3 boiska z nawierzchnią sztuczną typu Orlik. 2 boiska do gry, można powiedzieć, 6x6, 7x7, a jedno boisko z bandami do gry 3x3, 4x4. Dodatkowo zrewitalizowaliśmy płytę główną boiska i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest efekt, do którego dążyliśmy. Oczywiście jest jeszcze sporo do zrobienia, ale jakby pierwszy raz możemy się cieszyć z tej płyty, jak ona wygląda, bo tyle czasu zajęło nam doprowadzenie jej do takiego stanu, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała. No i udało się też wyremontować budynek historyczny dzięki pomocy Zarządowi Infrastruktury Sportowej. No i takim najmłodszym dzieckiem inwestycyjnym to jest dwutorowa bieżnia ogólnodostępna dla mieszkańców Krakowa o długości 417 metrów, z której bardzo chętnie korzystają grupy biegowe, indywidualni biegacze, zawodnicy chcący przygotować się, czy zawodnicy przygotowujący się motorycznie. No więc cały czas coś się dzieje na obiekcie, no i mamy jeszcze mnóstwo planów, które chcielibyśmy tutaj zrealizować.
15: Jesteśmy, tak jak pan sam powiedział, wysoko. W takim razie ciekawi mnie, jak wygląda tutaj frekwencja na meczach. Czy dużo ludzi przychodzi oglądać, jak gra kabel?
16: No, bardzo dużo. Ja przyznam szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony. No bo jakby ten obiekt też gdzieś tam łączy się historycznie z piłką nożną. Co prawda Korona w latach 70. zrezygnowała ze swojej sekcji piłkarskiej. Natomiast grali tutaj też Strzelcy Kraków. Gra teraz, odkąd jesteśmy, Kabel Kraków. No i w okolicach 200 osób pojawia się na naszych meczach. Więc to jest już naprawdę taki spory i bardzo fajny wynik.
15: Czyli rozumiem, że jest to zaangażowanie fanów. A czy fani angażują się także pozameczowo? Czy tutaj mamy jakieś, powiedzmy, wsparcie takie od ich strony pozaboiskowe, pozatrybunowe?
16: No bardzo byśmy chcieli, żeby takie wsparcie nastąpiło. Mamy pewien pomysł, żeby zaangażować tych właśnie kibiców i tych naszych fanów. Nie chcielibyśmy jeszcze zdradzać, bo ten pomysł dopiero się zrodził i musimy go odpowiednio przygotować. Natomiast fajnie, że jest ta społeczność, którą możemy zaangażować. No i też, tak jak wspomniałem, przychodzą tutaj ludzie pod kątem piłkarskim, dlatego że jest kabel i na mecze piłkarskie. Natomiast ten obiekt kojarzył się zawsze ze sportem, więc mieszkańcy Starego Podgórza czy starszej daty mieszkańcy pamiętają tutaj mecze też Garbarni, która grała o wejście do pierwszej ligi swojego czasu w 89-90 roku i na trybunach było 10 tysięcy osób, więc z naszą frekwencją mamy do czego jeszcze równać górę. No i mamy pomysł, jak zaangażować tych fanów, ale na szczegóły i konkrety trzeba jeszcze poczekać.
15: Jak widzicie państwo kabel za 5 lat? W jakim on będzie miejscu?
14: No tutaj pewnie trzeba byłoby troszeczkę odróżnić kwestię jakichś tam marzeń czy takich chęci od realnej oceny możliwości. Myślę, że to, co już troszeczkę wcześniej wspomniałem, nie mamy tu jakiegoś wielkiego parcia czy jakiejś wielkiej presji, tylko staramy się cierpliwie i długoterminowo budować ten klub, więc my jakby nie stawiamy sobie jakiegoś takiego konkretnego celu, że za 5 lat musimy być w jakiejś określonej klasie rozgrywkowej. Myślę, że będziemy zadowoleni, jeżeli uda nam się kontynuować to, co dzieje się teraz i po prostu taką systemową

0: bardzo mocno na samym aspekcie piłkarskim, technicznym, ale jest duże pole do popisu i duże rezerwy w obszarze właśnie wyszkolenia zawodników odnośnie nastawienia mentalnego, odnośnie prawidłowej postawy sportowca, odżywiania i tutaj mamy ambitne plany, żeby w ten obszar zaangażować się dużo mocniej i mam nadzieję, że być też takim klubem, który wyznacza pewne standardy w tych obszarach.
1: Często przy tym pytaniu odpowiadamy, czy powołujemy się na przykład Piasta Gliwice, który 6 lat tak potrzebował, no mniej więcej 6 lat potrzebował, żeby rok po roku z klasy, w której grał, awansować i doszedł w te 6 lat do ekstraklasy.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków. SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Blisko 4000, tyle stanowisk pracy jeszcze w tym roku zagrożonych jest zwolnieniami grupowymi w Krakowie. W sumie chodzi o 33 firmy, które zgłosiły zwolnienia do Grodzkiego Urzędu Pracy. W samym lipcu jeden z zakładów zaplanował redukcję aż 900 pracowników.
4: Magdalena Żuchowicz, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.
5: Jak wygląda na ten moment kwestia zwolnień grupowych w Krakowie?
4: Jeżeli popatrzymy na zjawisko zwolnień grupowych, to dane z trzech pierwszych kwartałów tego roku pokazują, że te zwolnienia grupowe nadal pozostają jednym z wyzwań naszego lokalnego rynku pracy. Oczywiście musimy bacznie je obserwować, natomiast same zgłoszenia, które wpływają do Grodzkiego Urzędu Pracy, one nie świadczą o załamaniu czy o bardzo złej kondycji naszego rynku. Jeżeli popatrzymy sobie na pierwsze pół roku, to statystyki w porównaniu do zeszłego były o wiele lepsze, bo mieliśmy o ponad 36% mniej zgłoszeń niż w roku 2025, który był trochę rekordowy z perspektywy ostatnich lat. Natomiast tutaj na te statystyki trzech pierwszych kwartałów zdecydowanie wpłynęło jedno zgłoszenie, które otrzymaliśmy w lipcu. To było zgłoszenie od jednego pracodawcy na około 900 osób i to pokazuje, że czasem takie pojedyncze zgłoszenia z jednego zakładu pracy zdecydowanie mogą wpływać na cały obraz, jaki nam się kształtuje.
5: 900 osób, które mogą stracić pracę. Czy to jest problem lokalny, globalny?
4: Po pierwsze, musimy spojrzeć też na to z tej perspektywy, że my mówimy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień. To nie jest tak, że pracodawca, który nam ten zamiar zgłasza, na pewno te osoby zwolni, czy na pewno te osoby utracą zatrudnienie. Czasami ten proces jest rozłożony na miesiące, a nawet na lata, albo w wyniku zmian jakiejś reorganizacji, czy rozmowy ze związkami zawodowymi, może się okazać, że aż do tylu zwolnień nie dojdzie. To jest pierwsza rzecz. Natomiast drugą rzeczą jest to, że oczywiście nie jest to problem, który dotyczy wyłącznie Krakowa. Ponieważ te zwolnienia często koncentrują się w takim, nie chcę mówić tylko sektorze usług biznesowych, ale też, to dotyczy też rachunkowości, księgowości, centrów usług wspólnych, a takich firm w Krakowie mamy dużo, no więc przez to między innymi właśnie w Krakowie to zjawisko jest dość mocno widoczne czy odczuwalne. Rozmowy, które prowadzimy właśnie z przedstawicielami sektora usług biznesowych, każdy z nich tak naprawdę powtarza, że oprócz planowanych zwolnień mają otwarte mnóstwo nowych rekrutacji. Często te nowe rekrutacje przewyższają liczbę planowanych zwolnień, co oznacza, że osoby często finalnie być może kończą pracę na jednym stanowisku, ale w międzyczasie są w stanie rozpocząć pracę po prostu na innym. I to tak naprawdę wszystko oznacza, że jesteśmy w okresie takiej zmiany, restrukturyzacji. Firmy oczywiście przenoszą pewne procesy, te łatwiejsze, bardziej powtarzalne, do innych, tańszych krajów, natomiast jednocześnie otwierają nowe, bardziej złożone procesy, a my po prostu musimy być na tą zmianę przygotowani.
5: Nawet jeżeli podejmie się jakieś kroki w celu rozmowy z związkami zawodowymi, rozłoży się to na kilka miesięcy, na kilka lat, to jednak wciąż dużo osób straci tę pracę. Czy jest jakiś sposób, żeby temu zapobiec?
4: Może stracić pracę, to prawda. My jako Urząd Pracy to, co możemy robić, to oczywiście nie tylko przyjmować te zgłoszenia i chować do segregatora w cudzysłowie, bo za każdym razem bacznie obserwujemy to, co do nas wpływa. Zawsze kontaktujemy się z firmami, które takie zwolnienia grupowe nam zgłaszają po to, żeby zaproponować spotkanie, mieć okazję porozmawiać z osobami, które potencjalnie są zagrożone zwolnieniem i po to, żeby móc zaproponować naszą ofertę, tak? Nasze działania, które są skierowane do osób zarówno bezrobotnych, ale także tych, które są zagrożone utratą zatrudnienia. Od 1 stycznia do 24 września tego roku, czyli mówimy o prawie trzech kwartałach. Taką informację o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych zgłosiły do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 33 zakłady pracy, a planowana liczba osób, które miałyby zostać objęte zwolnieniami, to 3932 osoby i porównując to do analogicznego okresu z zeszłego roku, to jest wynik bardzo zbliżony. W zeszłym roku były to 3903 osoby. Warto temu zjawisku przyjrzeć się z perspektywy poszczególnych miesięcy, ponieważ czasami jedno zgłoszenie może te statystyki mocno zawyżyć. Jak popatrzymy sobie na porównanie pierwszego półrocza tego roku do zeszłego,

0: to tych zwolnień było o 36% mniej.
1: Jak wygląda w Krakowie kwestia bezrobocia?
0: Na ten moment, czyli najświeższe statystyki, jakimi dysponujemy, to liczba osób bezrobotnych, które zarejestrowane były w Grodzkim Urzędzie Pracy na koniec sierpnia tego roku. Mówimy o 15 tysiącach osób zarejestrowanych. Jeżeli popatrzymy sobie na ten rok, ta liczba waha się o mniej więcej kilkaset osób miesięcznie, natomiast stopa bezrobocia utrzymuje się raczej na niezmienionym poziomie i to jest 2,8%. No wobec tak naprawdę 5% w skali Małopolski, a w Polsce jest to 5,8%.
1: Czyli Kraków plasuje się na nie najgorszej pozycji.
0: Tak, pozycja Krakowa jest raczej umiarkowanie dobra. Wiadomo, że na ten obraz liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych mają wpływ różne czynniki tak naprawdę. W zeszłym roku zmieniła się ustawa, na której pracujemy. Dawniej w Powiatowym Urzędzie Pracy mogły zarejestrować się osoby wyłącznie ze względu na meldunek, jaki posiadają. W tym momencie od czerwca zeszłego roku w Urzędzie Pracy mogą rejestrować się osoby, które oświadczą, że mieszkają na terenie danego miasta.
2: Rozmawiał Oskar Płatek.
3: SK Kraków.
2: Blisko 70% dzieci w Polsce doświadcza przemocy rówieśniczej, mówi Monika Sajkowska, liderka fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Kraków mówi temu stanowcze nie. 5 października w stolicy Małopolski rusza kampania Dzieciństwo bez przemocy. To inicjatywa, której celem jest sprzeciw wobec krzywdzenia dzieci oraz budowanie bezpiecznego środowiska dla najmłodszych.
4: Problem przemocy wobec dzieci jest ciągle poważnym problemem społecznym. Monika Sajkowska, liderka kampanii Dzieciństwo bez przemocy, fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Prowadzimy od lat taką ogólnopolską diagnozę problemu przemocy wobec dzieci i ona pokazuje bardzo trudne liczby. Ponad 1/3 dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych. 7% ma doświadczenia wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym. Mogłabym oczywiście mnożyć te liczby, ale najważniejsze jest to, że one nie maleją, że ciągle jest wielką odpowiedzialnością, żeby ten problem zniknął, żeby dzieci nie doświadczały przemocy. Jest to trudne, bo badamy też postawy społeczne wobec krzywdzenia dzieci i taki barometr postaw Polaków wobec krzywdzenia dzieci pokazuje, że ciągle 1/3 z nas wyraża przyzwolenie na stosowanie kar fizycznych wobec dzieci, aż 80% przyzwala na krzyk wobec dzieci. To jest właśnie cel kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Zmiana postaw społecznych, bo bez tego, co mamy w głowach i w sercach, żadne rozwiązania systemowe nie będą skuteczne i to nie jest błyskawiczny proces. To jest długofalowe działanie. Bardzo ważne jest w kampanii to, żebyśmy byli w tym razem, żeby coraz więcej osób dorosłych, też osób pracujących z dziećmi, nauczycieli, pedagogów, żeby jednoczyli się pod tym hasłem Dzieciństwo bez przemocy.
5: Kraków na pewno podejmie te działania, które podjęliśmy w zeszłym roku, ponieważ one zdały egzamin, miały bardzo fajny oddźwięk. Patrycja Durska, krakowska rzeczniczka do spraw przeciwdziałania przemocy, koordynuje też kampanię na obszarze Małopolski. To będzie na pewno na finał przemarsz dzieci przeciwko przemocy. W zeszłym roku w tym przemarszu wziął udział około 600 uczniów krakowskich szkół podstawowych. Byli z nami policjanci, była straż miejska, przeszliśmy przez centrum Krakowa, więc na pewno przemarsz, na pewno podświetlimy budynki na czerwono. Urząd Miasta Krakowa wprowadził już stały plan podświetlanie budynków na czerwono w ten dzień co roku. Na pewno zorganizujemy konferencję. Tym razem podejrzewam, że nie będzie to o standardach ochrony małoletnich. Będzie to konferencja na trochę inny temat. Mamy też w planie bardzo fajny projekt. To będzie instalacja, którą będzie można zobaczyć przechodząc przez niektóre główne place Krakowa w niektóre wybrane dni.
6: Powiedzmy jeszcze o tym, jak my dorośli możemy reagować w takich sytuacjach. Jak możemy temu przeciwdziałać?
5: Ja myślę, że głównym naszym zadaniem to jest zadanie świadków. Czyli nie bać się na przykład, jeżeli mówimy o sąsiadach, tak? Czyli sąsiedzi mają zadanie, jeżeli słyszymy rzeczywiście, że za ścianą coś niepokojącego się dzieje, nie bójmy się zgłosić. Zgłosić można anonimowo, ponieważ ja rozumiem też takie obawy, prawda, sąsiedzkie. Zgłosić można anonimowo, najlepiej zadzwonić do MOPS-u, do policji i to też nie oznacza od razu, że sąsiadowi będzie założona na przykład niebieska karta. Tam wchodzi pracownik społeczny, sprawdza sytuację dziecka. Jeżeli wszystko jest w porządku, życie płynie dalej, nic nikomu się nie dzieje. Bardzo apeluję do służby zdrowia o to, żeby zwracała uwagę na znaki przemocy, szczególnie wśród tych najmłodszych dzieci, 0-3, które nie są jeszcze w systemie żadnym, nie są w żłobku, nie są w przedszkolu, nie są w szkole, gdzie mogą inni dorośli wyłapać jakieś sytuacje.
7: Nadinspektor Artur Bednarek, komendant wojewódzki policji w Krakowie. Na dzień dzisiejszy policja zajmuje się procedurą niebieskiej karty, czyli przemocą domową. To jest akurat już kwestia ustawowa, natomiast natomiast również zajmujemy się przemocą rówieśniczą. Przede wszystkim jesteśmy w szkole i tam uczymy postaw, które mają się sprzeciwiać tej przemocy. Chodzi o postawy dzieci, które są obok tej przemocy, są obejmowane tą przemocą. Natomiast również mamy przemoc w innych miejscach, na przykład w miejscach publicznych. I tutaj te postawy są bardzo, bardzo ważne, żeby w tej dziedzinie działać. Tych niebieskich kart mamy na dzień dzisiejszy realizowanych około 7 tysięcy. Natomiast w ramach tych kart osób do 18 roku życia objętych przemocą jest ponad 4 tysiące.
2: A rozmawiał Kuba Solarz.
3: SK Kraków.
2: Trudny sezon na Zakrzówku i miasto zapowiada rozbudowę monitoringu w parku i przy kąpielisku. Brawura, skoki z klifów i nocny wandalizm na terenie dawnego kamieniołomu wciąż dochodzi do groźnych incydentów. Na basenach było w tym roku bezpiecznie, ale na całym terenie Zakrzówka doszło do 3 niebezpiecznych zdarzeń.
8: Bywałam kiedyś na basenach, to ogólnie było spokojnie, no chociaż bywały takie sytuacje, że ktoś na przykład skakiwał do wody, czy ktoś pił alkohol, no to myślę, że w takich sytuacjach kamery by się przydały, nie powiem.
9: Jest okej. Ale mówię, no kamer nie pije za dużo, prawda, no bo różne są sytuacje.
10: Jeśli chodzi o spacerowanie dookoła, to teren moim zdaniem jest bardzo dobrze zabezpieczony i tutaj spokojnie można spacerować, jest bezpiecznie. No największym problemem są tak naprawdę skoki do wody, które są niekontrolowane, no i stwarzają zagrożenie zarówno dla osób skaczących, jak i osób pływających, bo osoba skacząca może niechcący też no, skoczyć na osobę, która pływa w wodzie. No jest część kąpieliska, która jest niestrzeżona, no ale to jest oznakowane, więc każdy na własną odpowiedzialność podejmuje ryzyko wejścia do wody. Jest część, która jest strzeżona, na której są ratownicy. No wiadomo, minusem są te ograniczenia nieszczęsne, bo 300 osób w sezonie letnim, no to jest za mało.
11: Marcin Jastrzębski, Stowarzyszenie Podwodny Zakrzówek. Zacznę może od pochwały, także trochę się poprawiło na Zakrzówku. Faktycznie widać, te służby reagują, Straż Miejska, Policja. Gdzieś się podziała ochrona, bardzo rzadko się pokazuje. Dron też znikł, także to jest ciekawe. No jest warty temat poruszenia, skoki z dachu z budynku Centrum Sportów Wodnych. Jest na to rozwiązanie, niestety nie ma żadnej reakcji, poza takim oficjalnym zakazem skoków. Poza kąpieliskiem pływanie tylko na własną odpowiedzialność, no i niestety poziom siarkowodoru przenosi się już na duży akwen, więc czasem będzie tak, że po prostu ten siarkowodor będzie zagrażał nie tylko życiu podwodnemu, ale i pływakom, może też i nurkom. Co warto by tu zmienić? Na pewno warto byłoby zmienić temat sprzątania Zakrzówka nie raz tylko w sezonie, a właściwie pod koniec tego sezonu, tylko 3 razy w roku, przed sezonem, w trakcie sezonu i po sezonie, no i przede wszystkim, żeby to miasto organizowało, nie jakaś grupa gdzieś tam z kimś skojarzona, także fajnie to można byłoby zrobić, organizator jako miasto, bezpłatne powietrze dla wszystkich nurków, nurków można zorganizować w ilości nawet 200, no i będzie to fajna akcja.
6: A dużo tych śmieci pod tą wodą znajdujecie tutaj?
11: Co roku jest coraz więcej, także no jest z tym problem i trzeba to zmienić.
12: Artur Sobesto, Stowarzyszenie Podwodny Zakrzówek. Prowadzimy tutaj badania, które skupiają się przede wszystkim na tym, żeby oszacować rozmiar strefy siarkowodoru, która wytworzyła się pod wodą z uwagi na to, że zainstalowano baseny, które są rozsadnikami glonów. Te glony są zrzucane na dno, zamieniają się w siarkowodór i zabijają całe życie biologiczne w tym akwenie i kiedyś docelowo zagrożą wszystkim, którzy z tego akwenu korzystają, więc po prostu chcemy uratować ten akwen dla wszystkich, nie tylko dla nurków, dla wszystkich.
6: A na co tutaj osoby korzystające z tego akwenu muszą najbardziej uważać?
12: Przede wszystkim na skoki dna i wystające z dna fragmenty drzew. Ludzie skaczący z różnych miejsc nie zdają sobie sprawy, że pod wodą stoi pionowy, drewniany pal, na którego się można nabić, albo trafić na półkę skalną, która jest schowana i zamiast 30 metrów głębokości nagle metr dalej mamy 3 metry głębokości i to już może być za mało dla człowieka, który skacze z jakiejś tam wysokości i można sobie po prostu bardzo poważną krzywdę zrobić. Oczywiście są jeszcze tutaj klify, które powodują, że jak ktoś jest nieostrożny lub troszeczkę po spożyciu różnej substancji może się zwyczajnie poślizgnąć, no i spać.
6: To powiedzmy o tym, do jakich incydentów, wypadków dochodzi na Zakrzówku.
13: Sławomir Farbaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. W tym roku na Zakrzówku Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zaobserwował 3 takie sytuacje. Niestety wszystkie były związane z tym, że ktoś celowo pominął zabezpieczenia i ogrodzenia, które były w tym miejscu i w 2 przypadkach dochodziło do skoków. Na szczęście nic poważnego tym osobom się nie stało. Zostały przekazane ratownikom i ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Natomiast no, w jednym przypadku doszło do śmiertelnego wypadku. Warto podkreślić, że na terenie samego strzeżonego kąpieliska takich sytuacji w tym sezonie nie zaobserwowaliśmy. Na terenie całego parku są różne sytuacje, gdzie reaguje Straż Miejska, Policja. Są to przykłady wandalizmu, niszczenia tabliczek, oznakowania oprogramowanie jest kradzione. Analizujemy możliwość rozszerzenia monitoringu. To jest akurat właśnie na etapie analiz, więc o jakichś konkretnych krokach będziemy informować w przyszłości, aby móc jeszcze lepiej wyłapywać różne incydenty, przykłady łamania regulaminu. Po każdym sezonie kąpieliskowym zbieramy wiedzę, spotykamy się ze służbami, ratownikami, rozmawiamy, jakie rzeczy jeszcze możemy poprawić.
2: Przypomnę, że w ubiegłych latach na terenie dawnego kamieniołomu zamontowano automatyczne defibrylatory oraz koła ratunkowe. Wielkie zmiany za gigantyczne pieniądze w Kraków Airport. Ruszyła rozbudowa portu, która pochłonie ponad 4 miliardy złotych. Kluczowym elementem planu jest budowa nowego skrzydła terminala. Lotnisko ma zwiększyć swoją przepustowość aż do 20 milionów pasażerów rocznie.
14: To, co dla nas bardzo ważne i to, co podkreślamy, to to, że lotnisko to nie beton, nie technologie, nie procedury, albo nie tylko, a przede wszystkim ludzie. Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport. To jest też święto tych ludzi, którzy od lat tworzyli i teraz też tworzą Kraków Airport, dlatego zaprosiliśmy do podpisania aktu erekcyjnego w sposób taki może nieoczywisty. No kilkuset naszych pracowników, koleżanek i kolegów, którzy w ciągu ostatnich dni się podpisali pod listą. Dzisiaj tą listę osób, które dzisiaj są z nami, którzy tworzą krakowskie lotnisko, zamurowaliśmy. Mamy nadzieję, że prędko nie zostanie odkopana, bo to będzie oznaczało, że już nie ma tego terminalu, który właśnie za naszymi plecami powstaje, ale kiedyś w przyszłości będzie dowodem na to, że na lotnisku pracowali fantastyczni ludzie i robili fantastyczne rzeczy. Dzisiaj wielki dzień dla naszego lotniska, bo w sposób symboliczny rozpoczynamy nie tylko budowę terminalu, chociaż to najważniejszy obiekt, największy, jeżeli chodzi o ten plan inwestycyjny, ale całego planu inwestycyjnego. To ponad 4 miliardy złotych, ogromna suma pieniędzy, którą chcemy wydać po to, żeby i Kraków, i Małopolska, i nasze otoczenie miały to lotnisko, którego potrzebują, dlatego że chcemy też nie tylko podążać za ruchem lotniczym, ale mieć infrastrukturę, która ten ruch wyprzedzi i która też na kolejne lata zapewni zdolności do rozwoju portu. Przypomnę, że również rozpoczęliśmy proces przenoszenia biur właśnie po to, żeby na tym miejscu w przyszłości mógł stanąć kolejny terminal. Chcemy z długą perspektywie patrzeć na rozwój lotniska. Jesteśmy w części zachodniej lotniska, więc po zakończeniu tej rozbudowy nasza ta podstawowa przepustowość się zwiększy do 16 milionów pasażerów rocznie. Teraz przypomnę, mamy 8, czyli to dwukrotnie więcej, a po części wschodniej to kolejne 4 miliony, czyli łącznie 20, ale jak podkreślam, już planujemy kolejny terminal, już przenosimy biura, już teraz chcemy zadbać o fundamenty rozwoju na kolejne lata.
15: Janusz Kardasiński, członek zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Jana Pawła II, Kraków Balice, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Budowa, na której jesteśmy w tej chwili, to jest budowa terminalu T6. Będzie to część terminala zintegrowana z istniejącym obiektem. 45 tysięcy metrów kwadratowych, 11 gate'ów, 3 wieże przyrękawowe, 54 punkty kontroli paszportowej. Będzie to część terminalu pasażerskiego, która będzie dedykowana obsłudze pasażerów strefy non-Schengen. Pod spodem oczywiście system transportu bagażu właśnie dla pasażerów przylatujących ze strefy non-Schengen. Inwestycja zostanie zakończona w czerwcu 2029 roku. Wyzwanie jest ogromne. To, co Państwo w tej chwili widzicie, to są prace ziemne związane z fundamentowaniem, z posadowieniem tego obiektu. Proszę sobie wyobrazić, że ta część, która jest stanowi dzisiaj wykop, na niej znajdą się 1209 pali o długości około 12 metrów. Dodatkowo jeszcze w części, która będzie budowana w celu zintegrowania, czyli w tej części, która jeszcze nie jest, w której nie ma jeszcze wykopu, tam będzie jeszcze dodatkowo 200 pali, czyli w sumie około 1400 pali. Tak jak powiedziałem, zakończenie inwestycji to jest czerwiec 2029 roku. Po oddaniu tej inwestycji do użytku będziemy mogli obsłużyć 16 milionów pasażerów w komfortowych warunkach. Jeżeli będzie wtedy już ruch większy, no to te warunki będą zapewne troszkę inne, natomiast jest to wszystko, co na ten moment jesteśmy w stanie zrobić. W naszym przekonaniu dołożyliśmy wszelkich starań, żeby jak najszybciej poprawić warunki obsługi pasażerów. Jeszcze do tej inwestycji, na której w tej chwili jesteśmy, będzie taką inwestycją komplementarną, niewielki zakres teoretycznie pracy, ale dzięki temu, że tutaj przeniesiemy strefę non-Schengen, będziemy mogli wydłużyć aktualną, dzisiejszą strefę kontroli bezpieczeństwa i powstaną dodatkowe 4 punkty kontroli bezpieczeństwa, co właśnie przełoży się na sprawną i szybszą obsługę.
2: A rozmawiał Olek Kamiński. 5 nowoczesnych ambulansów zesiliło flotę krakowskiego pogotowia ratunkowego. Nowe pojazdy warte ponad 2 miliony złotych zostały wyposażone w automatyczne skrzynie biegów i nowoczesną zabudowę medyczną, która ułatwi pracę ratownikom.
16: Dzisiaj dostajecie nowe karetki do użytku i no jest to ważny krok dla ratowników. Jak wy to odbieracie?
17: Paweł Nesterak, ratownik medyczny. No bardzo dobrze, bo mimo naszej wiedzy, umiejętności i pomagania pacjentom, bez sprzętu to nie możemy w dobry sposób pomóc pacjentowi. No mając nową karetkę, nowy sprzęt, no to pomaga nie tylko ratownikom medycznym, pracującym w zespole ratownictwa, ale też pacjentom.
16: Czy te karetki różnią się czymś od tych starszych?
17: Znaczy, jakość tego sprzętu jest lepsza. No, oprócz tego, że ten kolor, który ma być już żółty, zmienia się z białych karetek na żółty. Te, które oddajemy, to są 5-6-letnie samochody. No, są wysłużone. No, ta nowa karetka jest na pewno lepsza. No, nowa to dobra.
18: Małgorzata Popławska, dyrektor krakowskiego pogotowia ratunkowego. W krakowskim pogotowiu ratunkowym staramy się corocznie około 5 karetek wymieniać z naszego całego systemu ratownictwa medycznego, który funkcjonuje. Mamy na to albo środki własne, albo pozyskujemy z różnych dotacji. Udało nam się w tym roku kupić 5 karetek, więc wszyscy je teraz tutaj widzą i cieszą się. To są oczywiście z postępowań przetargowych. Piękne, nowe, żółte, spełniające wszystkie wymogi ustawowe. Te karetki zostały przeznaczone, bo my też mamy jakby kwalifikacje karetek, z jakiego są rocznika, jaki mają przebieg, jaki jest ich stan techniczny. No i w zależności od tego kierownictwo działu eksploatacji naszych pojazdów podejmuje decyzje, które w pierwszej kolejności powinny być wymienione. Te karetki, które tutaj widzimy, są przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego w Nowej Wsi Szlacheckiej, to jest gmina Czernichów, do Węgrzcy, trasa na Warszawę, gmina Zielonki i do miasta Wieliczka. Natomiast dwie wymieniamy tutaj, gdzie jesteśmy, czyli na ulicy Świętego Łazarza, jedną z kilku i jedną karetkę w Rynku Podgórskim.
19: Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Dzisiaj przekazujemy krakowskiemu pogotowiu ratunkowemu nowoczesne karetki, ale przekazujemy w ręce profesjonalistów, czyli zespołu ratownictwa medycznego, ratownikom, lekarzom, sprzęt, który będzie służył i poprawiał bezpieczeństwo na terenie województwa małopolskiego, szczególnie biorąc pod uwagę okolice stolicy naszego regionu, czyli Kraków. Karetki trafią na teren miasta Krakowa, trafią do gminy Czernichów, do gminy Wieliczka, ale też na teren gminy Zielonki. Wszystko po to, aby ten poziom bezpieczeństwa był jeszcze wyższy. I podkreślamy jedną rzecz. Samorząd województwa małopolskiego na inwestycje związane z ochroną zdrowia w szpitale zainwestuje blisko 700 milionów złotych, ale też bardzo ważnym elementem jest to, aby pomoc, która jest udzielana potrzebującym, docierała szybko, docierała skutecznie. Stąd krakowskie pogotowie ratunkowe bardzo mocno inwestuje w nowoczesny tabor, tak aby te karetki, które są w systemie, nie były starsze niż 5 lat. Natomiast te 5 karetek będzie znacznie poprawiać bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Natomiast te narzędzia, które są dane ratownikom, dają wyższy poziom profesjonalizmu. Przede wszystkim podkreślamy, że nasi ratownicy, wszyscy pracownicy krakowskiego pogotowia ratunkowego cyklicznie pozyskują dodatkową wiedzę, uczestniczą w różnego rodzaju ćwiczeniach, ale też współpracują z wszystkimi służbami na terenie województwa małopolskiego i to jest dla nas kluczowe, aby ta współpraca pomiędzy Strażą Pożarną, Policją, Wojskiem, czy też chociażby GOPR-em, TOPR-em, WOPR-em była na bardzo wysokim poziomie. I tutaj w Małopolsce współpraca pomiędzy tymi służbami jest wzorowa, za co bardzo dziękuję wszystkim ratownikom, którzy na co dzień dbają o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Małopolan.
2: Na modernizację małopolskiej ochrony zdrowia ma zostać przeznaczone 700 milionów złotych. Ponad 16 tysięcy nowych studentów rozpocznie naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. To ponad 900 więcej niż w ubiegłym roku akademickim. Najwięcej osób rekrutowało się na prawo, pielęgniarstwo i psychologię. Władze Uniwersytetu zapowiadają rozbudowę kampusu medycznego oraz dofinansowania do posiłków dla studentów.
20: Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na dzień dzisiejszy w 8 obiektach w Uniwersytecie, w stołówkach, które już mamy, dla studentów będą dostępne posiłki abonamentowe. W kilku wersjach, wege, nie wege, pełna wersja tylko z drugim daniem, w kwocie pełny obiad 18 zł i obiad drugie danie plus napój 14 zł z dużą dopłatą uniwersytetu, którą będziemy zwracać studentowi w kolejnym miesiącu. Student zapłaci u naszego operatora wartość posiłku i później na podstawie rejestru z aplikacji, którą się posługuje, zwrócimy pieniądze w następnym miesiącu. To jest jedyne możliwe rozwiązanie pod względem formalnym. Każde inne jest niedopuszczone przepisami prawa dzisiaj, ale to, co chcę podkreślić, to przy tej dużej grupie studentów studentów, którą my mamy, no będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby no praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki. Jest jeszcze kłopot w pierwszym kampusie, bo tu nie mamy stołówki i chcemy zaadaptować konwiwium, czyli taki bar, który kiedyś funkcjonował w Kolegium Nowym, na potrzeby studentów tych wydziałów, które są tutaj.
1: I o ile mniej studenci zapłacą za taki posiłek?
20: Przykład. Ta pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
1: Do rejestracji tych obiadów będzie służyła specjalna aplikacja Lunchuj, to jej nazwa. Jak ona będzie działała?
20: Ona działa tak, że po przyjściu do operatora generuje się kod. Ten kod sczytuje przedstawiciel operatora. Student pokrywa koszt. Wtedy operator zatwierdza, że ten obiad jest wydany, a my mamy zarejestrowaną liczbę posiłków, które student wykupił, i wersję, czy wersję pełną, czy wersję podstawową. Na tej podstawie w kolejnym miesiącu student otrzyma zwrot części kosztów posiłków.
1: To rekordowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. No to jak to liczbowo się przedstawia?
21: Tak, rzeczywiście ta rekrutacja jest rekordowa. No, spodziewaliśmy się tego w związku z tym, że półtorej rocznika maturzystów jakby opuściło mury szkół średnich w tym roku. Kamil Gajeński, kierownik działu rekrutacji na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i widać to oczywiście w liczbach naszych rekrutacyjnych. Rekordowa liczba ponad 34 tysięcy osób, którzy dokonali prawie 60 tysięcy zgłoszeń w tegorocznej rekrutacji. To są liczby, których dawno nie widzieliśmy.
1: Czyli finalnie ile nowych studentów rozpocznie naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim?
21: W tym momencie mówimy już o liczbie ponad 16 tysięcy.
1: Wymieńmy sobie te takie najbardziej popularne kierunki, które cieszyły się największym zainteresowaniem.
21: To tutaj, jeżeli chodzi o liczbę kandydatów, niezmiennie prawo jest na pierwszym miejscu. W tym roku prawie 2600 zgłoszeń. To pielęgniarstwo, to jest druga lokata, ponad 2200 zgłoszeń. Psychologia na Wydziale Filozoficznym, ponad 2000 zgłoszeń. Kierunek lekarski, prawie zgłoszeń 1800. I psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, prawie 1700 zgłoszeń. To jest ta pierwsza piątka.
1: A jeszcze mamy takie zestawienie pod względem kandydatów na jedno miejsce, gdzie najtrudniej było się dostać.
21: Tak, to tutaj tę stawkę otwiera kierunek lekarsko-dentystyczny. Tam było w tym roku ponad 19 osób na jedno miejsce. Druga lokata to elektroradiologia, prawie 17 osób. Psychologia na Wydziale Filozoficznym, prawie 15 osób. I tutaj na czwartym miejscu pewna nowość. Kierunek nowo utworzony w 2026 roku, czyli lingwistyka i technologie językowe. To jest bardzo dobry debiut. Prawie 13,5 osoby na jedno miejsce. No i piąta lokata to analityka medyczna, również blisko tej wartości 13,5 osoby na miejsce.
1: Mamy też zmiany w orszaku.
20: Mamy zmiany orszaku. Ja przypomnę, że dwa lata temu ten orszak został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To był powód do satysfakcji. Ceremoniał w tym roku zostanie uzupełniony o przedstawicieli jednostek poza- i międzywydziałowych. Kolor, to zdradzę już dzisiaj, jest oliwkowy i nie pomyli się z żadnym innym kolorem w orszaku uniwersyteckim.
1: A jeśli chodzi o infrastrukturę, co budujecie?
20: Zakończyliśmy pierwszy ważny etap remontu Centrum Kultury Studenckiej Rotunda. Kontynuacja jest w trakcie. Mamy rozpisany przetarg. Wykonawcy byli realizować obowiązkowe oględziny i zakładamy, że gdzieś w ciągu miesiąca rozstrzygniemy ten przetarg, więc od nowego roku wykonawca, który zostanie wyłoniony, będzie mógł dokończyć ten obiekt. Ważną rzeczą dla nas jest kontynuacja budowy akademików na trzecim kampusie.
2: A z władzami i przedstawicielami uczelni rozmawiała Ula Bieniania-Syczyńska. Pokazy sprzętu wojskowego, pilotaż drona pod okiem instruktora i wyścigi tych nowoczesnych maszyn. To czeka na uczestników pierwszego Małopolskiego Festiwalu Dronów w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Na miejscu mają być też wojskowe laboratorium druku 3D, symulatory samolotu, szybowca oraz śmigłowca, a także strefa wirtualnej rzeczywistości.
22: Pierwsze wyjątkowe, niesamowite spotkanie z nową technologią. Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Drony w ogóle są urządzeniami, aparatami latającymi, które ostatnio są bardzo popularne. Wszędzie o nich słyszymy i to w tym takim, można powiedzieć, negatywnym znaczeniu, ale i też pozytywnym. Tutaj będziemy mogli zobaczyć całe oblicze dotyczące dronów, czyli od zagrożeń, jakie one ze sobą niosą, poprzez to, w jaki sposób drony wykorzystywane są do niesienia właśnie pomocy też innym, czyli ratownictwo szeroko pojęte, plus do tego zastosowanie chociażby przez straż pożarną tych dronów do celów militarnych, czyli to, co wojsko ma na wyposażeniu. Będzie można zobaczyć całą plejadę wszystkich dronów wykorzystywanych przez polskie wojsko, ale i też systemy antydronowe, czyli te, które pomagają nam zwalczać, czy będą nam pomagały zwalczać drony, czy ataki z wykorzystaniem dronów. A więc będą i śmigłowce, niezwykłe śmigłowce nowe, Apache i AW-149, które przylecą do nas i będzie można je podziwiać przez cały dzień. Na wystawie będziemy mieli takiego drona wyjątkowego, znanego z wojny na Ukrainie, czyli Bayraktara. Będziemy mogli zobaczyć taką amunicję krążącą, czyli Warmate, które są wykorzystywane w czasie działań wojennych. I będzie można osobiście samemu też spróbować polatać takim dronem, czyli będzie można spróbować rozpocząć szkolenie dronowe. Zobaczyć też te drony od strony sportowej, czyli prezentacje w locie małych dronów, wyścigów z wykorzystaniem gogli, które przekazują obraz z drona. Więc od samego oglądania na stoiskach, gdzie będzie prezentowany sprzęt, poprzez aktywne uczestnictwo w pilotażu, w nauce.
6: Będą również debaty poświęcone bezpieczeństwu.
22: Będą debaty, dyskusje panelowe, które mają przybliżyć tematykę dronową, czyli wykorzystanie tych dronów w różnych obszarach, od ratownictwa górskiego, ratownictwo medyczne, poprzez zastosowanie do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń, te, które pojawiają się przy okazji klęsk żywiołowych, i też dyskusja, która w jakiś sposób ma przedstawiać pewne zagrożenia z rozwoju tej techniki dronowej, bo każda technologia może być wykorzystywana w sposób dobry lub w sposób zły. To już zależy tylko od ludzi, w jaki sposób z tego korzystamy.
6: Czy jest to wydarzenie dla wszystkich? Mówimy o sprzętach, o technologii dronowej. Czy dzieci też mogą przyjść, rodziny?
22: Jak najbardziej. To jest wydarzenie dedykowane dla wszystkich.
2: Start wydarzenia w sobotę o 10:00. Wstęp bezpłatny, a patronuje SK. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie rozstrzygnie się między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Potwierdziły się sondaże i to oni zdobyli najwięcej głosów mieszkańców. O pierwszych reakcjach i o tym, jak będzie wyglądała kampania wyborcza, opowie nasz reporter Kuba Solarz.
0: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Jak mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, osiągnęliśmy ten wynik bez wielkiej machiny partyjnej.
4: Może do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki. Zwyciężył Kraków dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych. Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność, żeby posprzątać bałagan, żeby zakończyć w Krakowie epidemię kolesiostwa, partyjniactwa i nepotyzmu, żeby nie było równych i równiejszych. I musimy zrobić wszystko, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć tę niszczącą polskie społeczeństwo i polskie rodziny polaryzację.
0: Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
5: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków. Dzięki wam możemy iść dalej, mogę iść dalej i obiecuję wam, że najbliższe 2 tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym wam najbardziej zależy. Bardzo dziękuję za dotychczasowe rozmowy, za dotychczasowe wsparcie. Wiecie, że kampania była i jest i pewnie będzie jeszcze trudna, pełna hejtu i brutalności w niektórych momentach. Wiemy, jak było. Bardzo dziękuję za to, że zaufał mi premier polskiego rządu.
0: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. To naprawdę dobry wynik, komentuje polityk.
7: Tak.
8: Ogromny sukces, że przebiliśmy szklany sufit, pokazaliśmy, że da się uzyskiwać dobre wyniki i ja z tego wyniku naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny. Dumny z mieszkańców Krakowa i dziękuję mieszkańcom Krakowa za to, że zagłosowali na mnie, że na tym szlaku kampanijnym od północy do południa, od wschodu na zachód udało się tak naprawdę każdego dnia przez te 111 dni, bo tyle wynosiła moja cała kampania, licząc prekampanią, spotkać w każdym zakątku Krakowa. Czy to były miejsca w centrum, czy gdzieś na obrzeżach miasta. Ja nikomu nie odmawiałem takiego spotkania. No stąd też ten wynik, sądzę, pokazuje, że gdy ktoś jest wiarygodny, gdy ktoś ma chęć działania, to tak naprawdę może uzyskiwać dobre wyniki. Ja się z tego wyniku naprawdę bardzo cieszę, bo on jest tak naprawdę bardzo zbliżony do wyniku Prawa i Sprawiedliwości w Polsce.
0: Wynik Darii Gosek-Popiołek to bardzo duża porażka Nowej Lewicy, mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego.
9: Bo ile partia Razem kilka razy już wyprzedzała Nową Lewicę, to wydawało się, że Daria Gosek-Popiołek jest bardzo mocną kandydatką, a Aleksandra Owca jest dopiero kandydatką aspirującą i pierwsze sondaże wyraźnie dawały przewagę tej pierwszej. Natomiast kampania wyborcza okazała się na mieście, duża aktywność przełożyła się na sukces wyborczy kandydatki partii Razem. No i mają co świętować, chociaż trzeba też zauważyć, że ten wynik nie jest lepszy od tego, co miał tu Adrian Zandberg w wyborach prezydenckich.
0: Jak dodaje politolog, Monika Piątkowska może liczyć na poparcie od elektoratu Darii Gosek-Popiołek.
9: No i Łukasz Kibała raczej może liczyć na większość głosów z Prawa i Sprawiedliwości. Partia Razem, pani Owca, akurat tu jest elektorat taki specyficzny, że on się będzie dzielił pół na pół, więc tutaj też Aleksandrze Owce opłaca się nikogo nie wskazywać, bo gdyby wskazała któregoś z kandydatów, to mogłoby to prowadzić do tego, że część jej elektoratu będzie niezadowolona. Sławomir Pieczek to jest poparcie dość marginalne, on pewnie poprze Monikę Piątkowską, natomiast no to jest mniej niż 1000 głosów. Jeżeli chodzi o Michała Klimka, wydaje mi się, że on tak bezpośrednio nikogo nie poprze, natomiast jego elektorat raczej będzie się skłaniał w kierunku Łukasza Gibały, ponieważ elektorat Michała Klimka jest bardziej antysystemowy, a w Krakowie ten systemowy kandydat powoduje, że Łukasz Gibała jest bardziej po stronie tego antysystemu, który chce przejąć władzę, a Monika Piątkowska jest wśród tych, którzy bronią dotychczasowej struktury władzy.
0: Druga tura odbędzie się za 2 tygodnie, 11 października. To wtedy krakowianie ostatecznie zdecydują, kto zasiądzie w fotelu prezydenta miasta.
2: To będą intensywne i gorące dni dla kandydatów na prezydenta miasta Krakowa. Tuż po wyborczej niedzieli, pierwszy dzień walki o głosy rozpoczęli od rozmów z mieszkańcami i rozdawania obwarzanków krakowskich na Rondzie Mogilskim. Łukasz Gibała pojawił się tam wczesnym rankiem.
23: Dzień dobry dla pana obwarzanek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie.
24: Obwarzanki rozdaję, bardzo proszę, smacznego.
25: Chciałam zapytać o nastroje po wczorajszych wyborach.
26: No, takie średnie są. Mała frekwencja była.
27: No, jestem bardzo zadowolona, bo głosowałam na pana Gibałę. Mam nadzieję, że w drugiej się uda.
28: Bardzo się cieszę, że kobieta kandyduje.
29: Kandydatka na prezydenta miasta Krakowa, pani senator Monika Piątkowska.
30: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawałem jakiekolwiek sondaże.
31: To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
32: Dzień dobry, proszę obwarzaneczka.
33: Dziękuję.
32: Proszę pamiętać o zagłosowaniu.
33: Tak,
32: 11. Super, bardzo dziękuję.
33: Proszę bardzo.
34: Bardzo dziękuję.
33: Proszę.
31: Apeluję o to, żeby podobnie jak ja prowadzili kampanię merytoryczną, z mojej strony na pewno nie będzie żadnych ataków poniżej pasa. Wymieniajmy się na argumenty, spierajmy się, niech wygra lepszy.
35: Wykorzystajmy, kochani, ten czas do tego, aby pracować i współpracować ponad podziałami dla dobra naszego miasta i do takiej współpracy zapraszam.
31: Jak najwięcej spotkań z mieszkańcami, jak najwięcej rozmów bezpośrednich. Moim zdaniem to jest najlepszy sposób na przekonywanie ludzi do zagłosowania. Tak wynika z długoletniego doświadczenia działalności publicznej, już 20-letniego, że nie ma lepszego sposobu niż rozmowa w twarzą w twarz.
35: Najbliższe 2 tygodnie to będzie czas przede wszystkim rozmów z mieszkańcami. To będzie najważniejszy, najcenniejszy element tego kampanijnego szlaku. Będę chciała też rozmawiać oczywiście z liderami, kontrkandydatami, którzy już nie startują, ale jednak są związani z naszym miastem i z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek i z panią radną Aleksandrą Owcą, ale i z pozostałymi kontrkandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o tak zwanym przekazywaniu głosów. Trzeci element tych 2 tygodni, debaty z kontrkandydatem.
36: Troszeczkę liczyłem na wyższy wynik pani Moniki. Ja wiem, na kogo zagłosuję i to będzie pani Monika za 2 tygodnie.
37: Wolałbym, żeby mimo wszystko wygrał kandydat Gibała. Wydaje mi się, że czas mu dać może szansę.
31: Nie widziałem dokładnie tych krosów tak zwanych, czyli nie wiem, ilu wyborców Prawa i Sprawiedliwości już w pierwszej turze na mnie zagłosowało, ale zakładam, że była to też spora liczba, bo skądś te 36% głosów się musiało wziąć. Pewnie część wyborców Platformy już na mnie zagłosowała w pierwszej turze, część wyborców Prawa i Sprawiedliwości Sprawiedliwości. No i uważam, że tutaj, skoro nie będą mieli swojego kandydata w drugiej turze, to jest duża szansa, że uda mi się ich bezpośrednio przekonać. Z tego, co mieliśmy tam z wcześniejszych badań, to wynikało, że duża część z tych, którzy w pierwszej turze zagłosują albo na panią Owsę, albo na panią Gosek-Popiołek, to w dużej turze zagłosuje na mnie. Tam to się mniej więcej dzieliło pół na pół według tych naszych badań jeszcze sprzed pierwszej tury. No więc tu będzie moim zdaniem bardzo wyrównana walka o tych wyborców.
35: Apeluję do wszystkich mieszkanek i do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Kochani, naprawdę od was będzie zależało, jak będzie wyglądał Kraków w kolejnych latach. 11 października to wy decydujecie, wy wybieracie.
2: A materiał przygotowała nasza reporterka Karolina Sudar. Po 3 latach od rozpoczęcia budowy, przedłużających się pracach i opóźnieniach na ostatniej prostej w końcu ruszył tramwaj do Mistrzejowic. Nowa linia powstała w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. To oznacza, że operatorem tramwaju przez 20 lat będzie wykonawca. Mieszkańcy cieszą się z krótszego dojazdu do centrum, ale po pierwszym tygodniu jazdy już są głosy, że tu i tam przydałoby się pewne rzeczy poprawić.

0: wszystko, co w Krakowie jest robione, wszystkie z opóźnieniem. Nigdy nie ma nic tak na bieżąco.
1: Bez względu na wszystko niech zakończą i niech ludzie w końcu mają święty spokój.
2: Myślę, że tak długo jak wystartuje, to będzie dobrze. Nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie o czasie.
3: Myślę, że się wyrobili nawet dość dobrze. Nie narzekam.
4: Czyli
3: efekty, jakie będą połączenia. Ale jestem zadowolona.
5: Stanisław Kraci, pełniący funkcję prezydenta miasta.
6: Znaczy, końcówka na pewno była trudna i najtrudniejsze były te, ja tak powiem, zwane ścianki szczelne, które są, no jakby stabilizują tunel i cały ogromny zbiornik też na wodę opadową, to jest kolosalny pod jeszcze tym najniższym poziomem. Stąd mowa o tym, że tutaj wykopaliśmy naprawdę ogromnie dużą dziurę na tym rondzie. Ale cała trasa, no to pamiętajmy jednak, że nawet jeżeli chodzi o Bohomolca czy Dobrego Pasterza, no to budowanie tam linii tramwajowej, wtedy, kiedy kursuje komunikacja, kiedy ludzie dojeżdżają do pracy, to nie ma mowy, żeby się to wszystkim podobało. W związku z tym było tych narzekań trochę. Była też prawie 50 poleceń zmian po to, żeby ochronić jakieś drzewa, żeby usprawnić, poprawić, jako wyjść naprzeciw postulatom mieszkańców. Wszystkim tym, którzy jakby mieli przez ostatnie tak naprawdę 3 lata tutaj za swoje, chcę podziękować za cierpliwość i chcę wyrazić się nadzieję i zarazem jakąś wiarę w to, że za tydzień nie będą pamiętać o uciążliwościach, będą się cieszyli tym, że mają po prostu ułatwiony, dobry dojazd do domu, bo tak bywa z każdą inwestycją. Tak w ogóle na marginesie to te kłopoty, uciążliwości, które były teraz przy tej budowie linii, przenieście sobie wyobraźnią do budowy metra i wtedy jakby uwierzcie, że akapit, który jest strategii rozwoju miasta poświęcony okresowym, a inaczej wieloletnim uciążliwościom dla mieszkańców przy budowie metra, to jest, to tu jest właśnie taka, powiedziałbym, pierwsza lekcja, ale inaczej się nie da, tak trzeba po prostu było zrobić i fajnie, że już jest koniec.
7: Jarosław Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ulga, ale to tak naprawdę po części ulga w związku z zakończeniem jakby robót budowlanych i realizacji inwestycji, natomiast jeszcze tak naprawdę trochę drogi przed nami w zakresie choćby dokonania pewnych korekt, które wynikły już przy samym końcu, czy to rozliczenia inwestycji, no i tak naprawdę przed nami ogólnie cały okres 20-letni, gdzie będziemy związani z generalnym wykonawcą jako partnerem utrzymującym tak naprawdę całą tą sieć.
8: Pierwsza pani podróż tym tramwajem i jak wrażenia?
1: Czas jest dobry, myślę, że spełni oczekiwania.
9: Dużo jest tych świateł po drodze, także nie jest taka płynna jazda.
10: Jest troszeczkę zamieszania, jeżeli chodzi o puszczenie tramwajów, ale trasa tu na Miszczejowice, Zbieńczyc się skróciła, nie ma tych objazdów, ale niestety z numerami tramwajów jest kłopot.
8: Został oddany tramwaj do Miszczejowic. Większość ludzi cieszy się, że on w końcu ruszył, ale troszkę tych niedociągnięć tam się znajduje? Jakie to są niedociągnięcia?
11: Mowa tutaj o dość dużych niedociągnięciach. Jakub Florczykiewicz, Platforma Komunikacyjna Krakowa. Niedociągnięcia, które zasadniczo wynikają z pewnych założeń projektowych, o których aktywiści społecznicy wspominali od kilku lat. Te niedociągnięcia da się zobaczyć na przykład przechodząc przejściem dla pieszych przez torowisko na rondzie Młyńskim. Tam od wielu lat, również na wizualizacjach, dało się zobaczyć dość niebezpieczne przejście, gdzie ściana oporowa przy torowisku blokuje widoczność pieszym, którzy chcą przejść przez to przejście dla pieszych przez torowisko. No i dzisiaj po oddaniu tego tramwaju rzeczywiście da się zobaczyć, że to, co zostało zaprojektowane, zaproponowane na wizualizacjach, niestety zostało zrealizowane w rzeczywistości. Na czym ubolewamy, dlatego że tego typu rozwiązania są niestety niebezpieczne dla pieszych, ale również niebezpieczne dla motorniczych. Warto tutaj nadmienić, że oczywiście piesi otrzymali sygnalizację świetlną, w związku z tym, no, widząc światło czerwone, powinni stanąć, natomiast no, niech pierwszy podniesie rękę, kto nigdy nie zagapił się na światłach.
12: A rozmawiał Olek Kamiński. Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak winna zniesławienia. Krakowski Sąd Rejonowy ukarał ją za pomówienia Urszuli Mroczek-Guli, byłej dyrektorki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. O szczegółach nasz reporter Kuba Solarz.
13: Sąd wymierzył Barbarze Nowak grzywnę w wysokości 6 tysięcy złotych i nakazał zapłacić 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Wyrok sądu jest nieprawomocny, mówi Maciej Czajka, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie.
14: W sprawie chodziło
4: chodziło o to, że pani oskarżona, wypowiadając się dla mediów ogólnopolskich, telewizyjnych, ale także na Platformie X, użyła sformułowania dotyczącego toczących się postępowań przeciwko pani oskarżycielce w ten sposób, iż wprost stwierdziła, że nie została uniewinniona od żadnych zarzutów związanych z jej nadzorem nad wychowankami, co miało spowodować śmierć jednego z tychże wychowanków. To sformułowanie stało się przedmiotem aktu oskarżenia prywatnego, który został złożony w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia.
13: Sama Barbara Nowak dotąd nie przyznawała się do winy i odpierała zarzuty, przekonując, że wykonywała swoje obowiązki związane z troską o bezpieczeństwo w szkołach. Jak mówi Urszula Mroczek-Gula, była dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie, walczyłam o swoją godność.
14: To jest cała moja sprawa. Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby. Ja broniłam swojego dobrego imienia. Mam taką jeszcze właśnie refleksję, że warto było się trudzić, aby pokazać, że nie ma prawa urzędnik czy polityk, czy jakikolwiek człowiek niszczyć drugiego człowieka kłamliwie wypowiedzianą opinią, negatywnie wypowiedzianą opinią, gdyż ona właściwie w sekundy niszczy cały dorobek życia danego człowieka. Zniszczyć jest bardzo łatwo.
13: Mecenas Wojciech Sawiński, reprezentujący byłą dyrektorkę, mówi, że wyrok przyjmuje z satysfakcją.
15: Chciałbym podkreślić wobec wszystkich Państwa, że to nie zwróci lat mojej klientce i zdrowia, które poświęciła na to, żeby walczyć o swoje dobre imię. Tak jak mówię, to rozstrzygnięcie i uznanie Barbary Nowak za winną zarzucanego jej przez nas czynu pomówienia budzi nasze zadowolenie, ale nie ma powodów do triumfu. To jest jeden wyrok w jednej jednostkowej sprawie, która nie załatwia wielu innych, z którymi nauczyciele z Małopolski musieli mieć do czynienia. Jest to sprawa dla mojej klientki życiowa, dlatego cieszy nas to, że chociaż w tym aspekcie, w tym niewielkim aspekcie działalności byłej kurator oświaty mamy sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Natomiast nadal żyjemy w państwie, w którym to nauczyciel były musi poświęcać swoje zdrowie, swoje nakłady, swój czas na to, żeby chodzić po sądach i walczyć o swoje dobre imię.
13: Ogłoszenie wyroku w tej sprawie było bardzo burzliwe. Barbarze Nowak towarzyszyła w sądzie grupa osób w żółtych kamizelkach podpisanych Ruch Obrony Granic. Po ogłoszonej decyzji na sali rozpraw wykrzyczeli oni m.in. hańba i precz z komuną.
16: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
12: Bobry blokują budowę zbiornika i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie trafił wniosek o odstrzał zwierząt i rozbiórkę ich tam w rejonie ulic Zdunów i Obozowej. Inwestor zapewnia, że testowano już nieinwazyjne metody usunięcia zwierząt z tego terenu, które jednak okazały się bezskuteczne. O szczegółach w materiale Kuby Solarza.
17: Wybijać to nie, no może je gdzieś wysiedlić, może je gdzieś przenieść w inne miejsce, bo tu rzeczywiście bloków przybywa i dużo jest mieszkańców. Raczej nie wybijać, broń Boże.
18: Takie działania nie powinny być prowadzone, ponieważ są to ostatnie enklawy zieleni w Krakowie, które powinniśmy dbać o nie.
19: Bobry mają swoje miejsce, one wybierają, gdzie im żyć, a ludzie wybierają swoje miejsce.
20: Trzeba sobie ułożyć to współżycie z dzikimi zwierzętami, tym bardziej, że bobry w przeciwieństwie do dzików nie są chyba aż tak groźne.
21: Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa.
22: Jest to zły pomysł, ponieważ są to tereny po prostu wilgotne i podmokłe, tak zwanych łąk zmienno-wilgotnych wokół potoku i te tereny po prostu będą wilgotne. Te problemy, które deweloper zgłasza, są związane z tym, że osiedle zostało wybudowane na podmokłych terenach i izolacja po prostu jest niewystarczająca w przypadku ilości tej po prostu wody, która tam jest w tej glebie.
23: A może dobrym pomysłem jest to, żeby te bobry jednak stamtąd zniknęły?
22: Te podtopienia wtedy będą jeszcze większe, dlatego że zaleje się ten teren jeszcze większą ilością betonu, ta woda opadowa nie będzie miała gdzie wsiąkać, w związku z tym będzie po prostu stała na tym terenie, no bo tak właśnie działają błyskawiczne powodzie, czy właśnie podtopienia. Są związane z tym, że mamy ogromne ilości wody opadowych, przychodzi burza i ta woda po prostu nie ma gdzie po prostu się wchłaniać, ponieważ wszystko zalane jest betonem. Przede wszystkim bóbr jest gatunkiem chronionym i objętym ochroną, w Polsce tylko częściową. Natomiast jest to gatunek tak zwany naturowy, czyli też jego siedliska są chronione w ramach Natury 2000. No i wiemy już dzisiaj, że działalność bobrów, jeżeli chodzi o retencję wody, jest po prostu no, nieoceniona. I mamy wiele miejsc w Krakowie, gdzie za tysiące złotych, czasami miliony, budowane są różne zbiorniki retencji, które się później rozpadają, tak jak na przykład w Nowej Hucie, a tutaj bobry robią naturalną retencję po prostu za darmo, tak? I tą wodę tam gromadzą.
24: Marek Tchosz,
0: PR manager Atal. Bardzo zależy nam na wyjaśnieniu szerszego kontekstu tej sytuacji. Tam, gdzie teraz bytują bobry, miasto w porozumieniu z Atal zaplanowało budowę zbiornika retencyjnego. Atal pełni w tym przedsięwzięciu rolę inwestora zastępczego, a działkę pod budowę przekaże miasto nieodpłatnie. Zbiornik ten poprawi zaniedbaną przez lata gospodarkę wodną całej okolicy i uchroni ją przed dalszym zalewaniem, do czego teraz przyczyniają się bobry. Przed złożeniem wniosku podjęliśmy szereg nieinwazyjnych prób rozwiązania problemu, które mimo współpracy ze specjalistami niestety nie przyniosły efektu. Działamy zgodnie z prawem w trybie przewidzianym dla sytuacji, gdy bytowanie dzikich zwierząt w terenie odbywa się ze szkodą dla otoczenia. Jesteśmy otwarci na dialog, jeśli aktywiści, eksperci do spraw ochrony środowiska wskażą inną, jakąś skuteczną i realną technicznie alternatywę, to oczywiście ją rozważymy.
2: Doktor habilitowany inżynier Marek Wajdzik, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Katedra Bioróżnorodności Leśnej. Sytuacja jest trudna i wymaga rozpatrzenia zawsze indywidualnego. Pierwsze pytanie, jakie bym w ogóle zadał, no kto zezwolił na to, żeby deweloper w takim miejscu, gdzie są bobry, gdzie jest teren podmokły, wybudował powiedzmy jakiś tam dom, gdzie słyszę, że problemy są, że w wyniku podnoszenia się poziomu wody, w wyniku spiętrzenia tej wody przez bobry, pojawia się woda w piwnicy. Więc już tutaj na etapie planowania trzeba było wreszcie zrobić porządny plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie na terenie miasta Krakowa zostawiamy zielone enklawy, które są istotne dla bytowania zwierząt, bo te zwierzęta już na terenie miasta będą. Czy to będą bobry, czy to będą dziki, czy to będą sarny, czy to będą jelenie, ale enklawy musimy zostawić niezabudowane, połączone z następnymi enklawami, a nie wszystko wypełniać do samego końca. Ja bym wolał, żeby one tam w ogóle zostały. Tak byłoby najlepiej. Jeżeli oczywiście teraz podjęta byłaby decyzja, żeby je stamtąd wyeliminować, to niekoniecznie musi to być odstrzał. Możemy je na początek zniechęcić do ich osiedlania się tam, prawda? Czyli choćby zredukować ich bazę żerową i wtedy one stamtąd pójdą, bo każdy gatunek działa na takiej zasadzie, że potrzebuje do egzystencji miejsca do bezpiecznego bytowania, czyli choćby do drążenia nor. Następnie potrzebuje bazy żerowej, no i miejsca do odbywania godów i wychowania młodych. Pozbawimy go bazy żerowej, wyniesie się. Utrudnimy mu kopanie nor, prawda? Poprzez, nie wiem, wybetonowanie brzegu czy założenie siatki osłaniającej, wyniesie się.
16: To są newsy z Krakowa.
12: Oczekiwanie jest absurdalnie długie. Pacjenci krakowskiego szpitala specjalistycznego imienia świętego Jana Pawła II zgłaszają problemy z telefoniczną rejestracją na badania. Linia jest przeciążona, a umówienie się na wizytę graniczy z cudem.
3: Witamy w centralnej rejestracji telefonicznej do wszystkich poradni działających w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia świętego Jana Pawła II.
5: Jestem pacjentem spoza Krakowa. Raz na jakiś czas potrzebuję dostać się do poradni kardiologicznej. Do tej pory rejestrowałem się na wizyty telefonicznie i nie jestem w stanie dodzwonić się do rejestracji. Wiem, że istnieje rejestracja w okienku oraz rejestracja elektroniczna, ale na moją wizytę nie mogę się zarejestrować, ponieważ ta usługa nie jest dostępna. Poza tym potrzebuję również konsultację z lekarzem, która jest tam niemożliwa do wybrania w formularzu. Nie winię o to szpitala, bo jakby pewnie ta usługa jest cały czas rozwijana, że jeszcze nie wszystkie usługi można się zarejestrować przez internet. To by była najwygodniejsza opcja. Natomiast niektórych z konsultacji nie można po prostu w tym momencie jeszcze wybrać, bo nie są dostępne w formularzu e-rejestracji. Dzwoniąc na numer telefonu, czyli na numer rejestracji, przez około 90 sekund jesteśmy bombardowani informacjami o RODO oraz o przetwarzaniu danych, a także o wyłączeniach z tego RODO, kompletnie niezwiązanych z samą rejestracją. Gdy już dochodzi do momentu, w którym potencjalnie mógłbym zostać połączony z rejestracją, okazuje się, że nie ma miejsca w kolejce. Próbowaliśmy tak przez ostatnie kilka dni z żoną na zmianę przez cały dzień w godzinach funkcjonowania rejestracji i ani razu nie udało nam się pogadać z żywym człowiekiem. W momencie wybrania numeru telefonu rozpoczyna się sekwencja słów wypowiadane przez automat telefoniczny skonfigurowany w szpitalu JP2, który trwa około 90 sekund i jest to wiadomość automatyczna, zawsze taka sama, niezmienna od obciążenia i zawsze ją słychać. I trzeba ją po prostu wyczekać.
24: Czyli nawet jeżeli jest przepełniona kolejka, i tak trzeba wysłuchać 1,5 minuty automatu. Tak.
5: Po tej sekwencji zazwyczaj było albo połączenie z rejestracją, albo człowiek był zapisywany po prostu w oczekiwaniu na rozmowę z rejestracją, bo oczekiwanie w kolejce zawsze jakieś było. Obecnie nie jest się w stanie nawet dostać do tej kolejki, bo po 90 sekundach automat od razu mówi, że nie ma miejsca.
3: Przepraszamy. czas oczekiwania na połączenie jest zbyt długi. Prosimy zadzwonić później.
12: Poprosiliśmy szpital o skomentowanie sprawy. W odpowiedzi otrzymaliśmy oświadczenie. Czytamy w nim, że władze placówki mają świadomość, że szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu przed rejestracją mogą tworzyć się kolejki. Szpital cały czas szuka rozwiązań, które pozwolą lepiej uporządkować ruch. A całe oświadczenie znajdziecie na krakow.sk.pl. 5 kondygnacji, nowoczesne systemy zabezpieczeń i monitoring, który uniemożliwi pacjentom samodzielne opuszczanie oddziału. Tak ma wyglądać nowy budynek psychiatrii sądowej. Powstanie na terenie Szpitala Klinicznego imienia dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Obecny wymaga remontu, a jego zabytkowy charakter nie pozwala też na unowocześnienie. Podpisano już umowę na zaprojektowanie nowej placówki. Nowy obiekt zapewni pacjentom nowoczesne warunki leczenia.
1: Michał Dochowicz, dyrektor Szpitala Klinicznego imienia dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Nowy budynek będzie odbiciem lustrzanym już istniejącego budynku, w którym znajduje się oddział terapii uzależnień od alkoholu i oddział detoksykacyjny. Będzie domykał też układ urbanistyczny tego obiektu, symetryczny układ. Wszystko po to, żeby poprawić komfort, bezpieczeństwo pacjentów i personelu w nim pracującego, bo mamy do czynienia z pacjentem detencyjnym, czyli pacjentem, który znajduje się w tym oddziale z powodu dokonania czynu zabronionego i uznanego za chorego bądź będącego podczas obserwacji zleconej przez sąd.
6: A co zmieni nowy budynek? Właśnie dlaczego jest potrzeba budowania tego nowego budynku?
1: Pewne rzeczy nie są możliwe do zrealizowania i zabezpieczenia, które mamy w tym budynku, nie są możliwe do poprawienia ze względu na jego charakter zabytkowy. Drewniane drzwi, w którym nie możemy zamontować odpowiednich zamków, odpowiednich zabezpieczeń, odpowiedniej też infrastruktury alarmowej.
7: Marta Rzucidło-Oko, lekarz psychiatra, kierownik oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu Szpitala Babińskiego w Krakowie. W tym momencie jesteśmy w budynku, który został oddany do użytku w 2004 roku, więc już ponad 20 lat temu. Jest wymóg na naszym stopniu wzmocnienia, jest wymóg, żeby to były takie zabezpieczenia elektroniczne, jest system po prostu monitorowania. No i to wszystko jest w tym momencie przestarzałe, też ulega awariom, plus nie da się tego za bardzo wymieniać, jak pacjenci są w oddziale, a też nie ma jak ich wypisać. Więc rzeczywiście najprostszym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego budynku. Poza tym to też jednak przez te 20 lat zmieniły się też wymogi, jeśli chodzi o takie kwestie sanitarne i w ogóle jakieś udogodnienia dla pacjentów, typu ilość pacjentów na sali, czy węzły sanitarne w każdej sali. No i też to wymaga jakby tutaj unowocześnienia.
6: W jaki sposób poprawicie komfort i bezpieczeństwo właśnie tych pacjentów, co się tam znajdzie?
1: Oprócz sal łóżkowych będą wyposażone sale terapeutyczne, będzie przeznaczona też sala do terapii zajęciowej, nowoczesne sale komputerowe, będzie zagospodarowana przestrzeń wokół. To też jest ważne, ponieważ pacjent, który przebywa 10 lat, on nie może być zamknięty w czterech murach jak w więzieniu, bo pamiętajmy, że on znajdując się w tym miejscu, został uznany za chorego, więc trzeba mu pomóc w tej chorobie, wyjść z tej choroby w jak najlepszych warunkach. Stąd zaplanowaliśmy również i boisko, i do piłki nożnej, do siatkówki, koszykówki, siłownie plenerowej, altanny, miejsce do odpoczynku, relaksu.
6: Jaka jest potrzeba powstania takiego budynku w Krakowie w Małopolsce?
9: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie psychiatrii i pomoc pacjentów sądowych, to potrzeba na południowej części Polski jest bardzo duża i to szpital, jeden z nielicznych szpitali, realizuje tego typu opiekę. Tym bardziej, że mówimy o tym, że powstaje nowy obiekt, który będzie służył pacjentom, ale również komfort pracy lekarzy, całego zespołu.
12: A tematem zajęła się nasza reporterka Karolina Suder. Robotyczna apteka w Krakowie już działa. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Znajduje się w szpitalu Ludwika Rydygiera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z apteczną precyzją, eliminując błąd ludzki.
10: Mamy tutaj kilkanaście nowoczesnych urządzeń sprowadzonych z różnych krajów europejskich. Monika Augustyn, kierownik apteki szpitalnej Szpitala imienia Rydygiera w Krakowie. Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie, ponieważ robi to sam, uwalnia czas farmaceuty tak naprawdę. I farmaceuta może się zająć opieką farmaceutyczną, czyli tym, co powinien, do czego jest stworzony, co robi najlepiej, czyli pacjentem na oddziale, tak, jego lekami. To jest jedno z urządzeń. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość opakowania, takiego oryginalnego opakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek. Mamy też urządzenia, które pozwalają nam na przyspieszenie produkcji leków, bo apteka szpitalna to też produkcja, sporządzanie leków onkologicznych, leków jałowych, antybiotyków, receptury jałowej czy mieszanin do żywienia pozajelitowego. Można to oczywiście zrobić ręcznie, ale to wiadomo jest obarczone błędem i bardzo długo trwa. I potrzebuje wiele osób do wykonania. Tutaj te wszystkie urządzenia wspomagają nas w tych wszystkich czynnościach. Mamy więc cytorobota, który raz, że usprawnia naszą pracę przy sporządzaniu leków onkologicznych, a dwa, możemy mu zlecić wykonanie tych najbardziej toksycznych leków, czyli dbamy też o nasze bezpieczeństwo. Mamy robota, który usprawnia rozpuszczanie i przygotowanie leków, na przykład antybiotyków, gdzie robi to seriami. Nie po jednej ampułce, tylko po kilkadziesiąt naraz potrafi przygotować i to jest też taka nowość w skali kraju, bo niewiele aptek szpitalnych ma taką pracownię leków jałowych.
1: Większość szpitali nie inwestuje w aptekę, może wiąże się to z tym, że są zawsze pilniejsze wydatki. Artur Resztawski, prezes zarządu szpitala imieniem Ludwika Rydygiera w Krakowie. My postanowiliśmy zainwestować w aptekę. Uważam, że apteka jest sercem szpitala i ważne, aby leki, które tam są przechowywane, które są produkowane, były w odpowiednich warunkach, bezpieczne dla pacjenta i jednocześnie w ilościach, które nie utrudniają dostępu do terapii. Ta apteka ma odpowiedni metraż, kubatury, ale przede wszystkim ma również system wentylacji, system nawiewny, system oczyszczania powietrza, co jest bardzo istotne dla przechowywania leków i dla produkcji tych leków.
4: Jak jeszcze inne inwestycje tutaj w szpitalu Rydygiera są realizowane lub były teraz zrealizowane?
1: W ramach KPO onkologicznego realizowaliśmy również

0: ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
1: SK Kraków News.
0: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
1: SK Kraków.
0: Nowoczesne technologie, innowacyjne projekty i kierunki przyszłości. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. O tym, jak uczelnia kształci specjalistów cenionych zarówno w Polsce, jak i za granicą, opowiedziała nam Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik AGH w Krakowie.
2: Ponad 100 lat temu, kiedy Akademia Górniczo-Hutnicza powstawała, te dyscypliny, czyli przemysł ciężki, to znaczy górnictwo i hutnictwo, rzeczywiście było dominujące i taki też wtedy był profil naszej uczelni. Zresztą takim obowiązującym naszym hasłem, które wiedzie nas przez te wszystkie lata, jest takie powiedzenie, że z pracy powstałem, pracy i nauce służę. Wskazuje, że jakby wszystko to, co w uczelni, w AGH powstaje, to co tutaj jest tworzone, to rzeczywiście ma służyć przemysłowi, ma służyć gospodarce. I takie też były początki właśnie Akademii Górniczej wówczas. Natomiast przez te wszystkie kolejne lata oczywiście te dyscypliny się rozszerzały na kolejne związane z geologią, z przeróżnymi obszarami inżynierii, czy z ceramiką, czy z materiałoznawstwem, z robotyką, potem z naukami związanymi z technologią, z telekomunikacją, z informatyką. A aktualnie, mimo tego, że nasza nazwa pozostaje niezmieniona i myślę, że taka już zawsze pozostanie, to oczywiście górnictwo i hutnictwo w dalszym ciągu u nas jest obecne, natomiast tymi dominującymi dyscyplinami są te związane właśnie czy z materiałoznawstwem, czy z branżą IT, czy z telekomunikacją, cyberbezpieczeństwem. Warto też podkreślić, że od zeszłego roku mamy nowy 18 wydział, czyli Wydział Technologii Kosmicznych. I to jest właśnie ten moment, który też trochę obraca jakby losy naszej uczelni, no bo też to jest oczywiście nowa dziedzina, która jest niezwykle prężnie rozwijająca się i w Europie i na świecie. Zresztą obserwujemy to też po zeszłorocznym boomie na technologie kosmiczne i chociażby locie drugiego Polaka w kosmos. Więc ten Wydział Technologii Kosmicznych też trochę pokazuje, w jakim kierunku przez te ostatnie 100 lat my zmierzaliśmy i gdzie jesteśmy teraz. Więc absolutnie jesteśmy bardzo mocno jako uczelnia techniczna, jako właściwie uniwersytet techniczny, osadzeni w naukach związanych no, z aktualnymi branżami, czyli właśnie z tą informatyką wspomnianą, czy chociażby z technologiami kosmicznymi.
3: Jakie momenty w historii AGH były najbardziej przełomowe i ukształtowały uczelnię na taką, jaką znamy dziś?
2: Och, tych momentów pewnie było bardzo dużo, więc ja nie wskażę takiego jednego, dlatego że pewnie tutaj każda inna dyscyplina wskazałaby na jakiś inny. Natomiast ja myślę, że takimi momentami przełomowymi były te, w których pojawiały się kolejne wydziały. Bo jak wspomniałam, zaczynaliśmy od dyscypliny związanej z górnictwem. To wówczas było też taki no, bardzo prężnie rozwijający się sektor w Polsce, w regionie, w Europie. Natomiast myślę, że właśnie pojawienie się każdego kolejnego wydziału to był też sygnał dla otoczenia, że tak, jesteśmy gotowi kształcić kadry w obszarze materiałoznawstwa. Kolejny wydział, na przykład chociażby ten związany z naukami związanymi z ziemią, jak tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, czyli Wydział Geologii, Geofizyki, Ochrony Środowiska, to z kolei sygnał dla otoczenia, że tak, jesteśmy gotowi kształcić w obszarze chociażby związanym z ochroną środowiska. I tak właśnie myślę, że nie wskażę jednego konkretnego momentu. Dla mnie osobiście tymi takimi istotnymi kamieniami milowymi są te, które wyznaczają pojawienie się kolejnych wydziałów, no a ostatnio to właśnie Wydział Informatyki, czy wspomniany Wydział Technologii Kosmicznych.
3: Jak bardzo AGH zmieniło się przez te lata, zarówno pod względem kierunków, jak i pod względem nauczania?
2: Ja pracuję w AGH od kilkunastu lat, więc jakbym odniosę się może do tego okresu, chociaż to też już trochę historii, trochę tutaj mogę na ten temat powiedzieć. To, co dla mnie wydaje się najbardziej istotne, to taka niezwykle duża i prężna działalność studentów i kół naukowych. Koła naukowe, których mamy w AGH ponad 100, to jest bardzo dużo. To jest w ogóle osobna machina i osobny, bardzo duży organizm, który no, w dużej mierze też napędza naszą działalność. Mówię o tym dlatego, bo koła studenckie to są miejsca, gdzie powstają spektakularne projekty, bardzo innowacyjne, czasami szalone, ale właśnie to z tego szaleństwa i z tej bardzo dużej kreatywności też biorą się jakieś przełomowe projekty, więc ja osobiście wskazałabym tutaj na koła naukowe, której jestem też fanką. Zresztą warto też o tym wiedzieć, że koła naukowe z tymi swoimi projektami na przykład jeżdżą na bardzo różne zawody międzynarodowe, więc też reprezentują nas na zewnątrz, pokazują jak prężnie się rozwijają, co nowego wymyślają, co nowego tworzą. No i też dosyć istotnie dofinansowujemy ich działalność. Widzimy jak bardzo jest im to potrzebne, jak za tym dofinansowaniem też idą ich coraz bardziej odważne i innowacyjne pomysły. A potem z tych bardzo małych takich projektów czasami rodzą się bardzo duże, fajne historie, więc dla mnie jakby tym, na co bym wskazała,

0: Za to są oczywiście koła naukowe i ich taka bardzo duża aktywność i no, świetna działalność.
1: Z jakich kierunków AGH jest dziś najbardziej znane i które obszary rozwijają się obecnie najszybciej?
0: Z nazwy jesteśmy oczywiście znani najbardziej z górnictwa i z hutnictwa, natomiast rzeczywiście te trendy ostatnich lat i też nasze obserwacje pokazują, że chociażby w tym top 10 najbardziej popularnych kierunków, które wybierają maturzyści, są kierunki związane z branżą IT, telekomunikacją, czy cyberbezpieczeństwem, które w zeszłym roku było kierunkiem najbardziej obleganym i tym, który maturzyści wybierali najczęściej. Natomiast no, nie ukrywamy, że te wszystkie nowe technologie, które też obserwujemy w świecie, są u nas obecne, jak chociażby robotyka humanoidalna. Niedawno AGH właśnie zakupiło tego typu robota, który zresztą w AGH będzie i programowany, który będzie trenowany, na którym nasi studenci też zdobywają i szlifują swoją wiedzę. No i jakby obserwując ten trend, też przewidujemy, że chociażby wspomniana robotyka czy automatyka też pewnie w następnych latach, w najbliższych sezonach rekrutacyjnych będzie coraz bardziej pewnie zyskiwać na popularności, ale to nawet nie ze względu na samą rozpoznawalność robotów humanoidalnych, które czasami też może pełnią taką funkcję rozrywkową, ale chodzi o takie ich praktyczne zastosowanie, czy w przemyśle, czy w bardzo różnych obszarach, gdzie na przykład człowiek nie może dojść, albo gdzie nie ma takiego łatwego dostępu, gdzie rzeczywiście wysyłane są maszyny czy roboty.
1: Właśnie widać, że uczelnia mocno idzie w stronę nowych technologii. Jak wygląda właśnie dostosowanie oferty do rynku pracy i takich obszarów jak sztuczna inteligencja, energetyka, czy właśnie cyberbezpieczeństwo?
0: To dostosowanie naszej oferty to jest właściwie taki proces ciągły i myślę, że dla tych, którzy odpowiadają za ofertę kształcenia w AGH, to tak naprawdę jest bardzo duże wyzwanie. Proszę sobie pomyśleć, że tak naprawdę te kierunki chociażby, które pojawiają się jako nowości w tegorocznej ofercie, one muszą być trochę odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który będzie za kilka lat, czyli wtedy, kiedy ci absolwenci opuszczą już mury uczelni i będą poszukiwali pracy. Więc tak naprawdę ta oferta kształcenia musi być po pierwsze tworzona z wyprzedzeniem, jest tworzona w konsultacji z przemysłem, z biznesem, z radą uczelni i też z tymi wszystkimi, którzy w sposób taki doradczy mogą nam wskazywać, które obszary i które dyscypliny będą na przykład za parę lat potrzebowały chociażby zwiększonych kadr, które będą z kolei na przykład być może wygasały. Więc rzeczywiście jesteśmy obecni w tych wszystkich bardzo dominujących i takich obszarach, które swoich kadr potrzebują. Natomiast też co roku wprowadzamy nowości i chociażby w tym roku wprowadzamy 4 nowe kierunki, a jednym z nich jest właśnie Space Engineering. To jest kierunek na tym wspomnianym Wydziale Technologii Kosmicznych, już na pierwszym stopniu studiów. Widzimy, jak ten sektor kosmiczny bardzo dynamicznie się rozwija, więc jakby postawienie tutaj na kształcenie już od pierwszego z roku studiów, zaraz po maturze, wydaje nam się bardzo zasadne, a też chętnych nie brakuje, więc to jest chociażby taki ruch. Ale wspomnę też na przykład o inżynierii wzornictwa i jubilerstwie. To jest kierunek, który też w naszej ofercie pojawi się w tym roku i to jest kierunek, który jest taki mocno inżynierski, ale z taką domieszką i z elementami właściwie designu i tworzenia bardzo pięknych, codziennych rzeczy użytkowych. Zresztą widzimy, jak to wpisuje się w taki bardzo globalny trend właśnie łączenia tych kompetencji inżynierskich z projektowaniem czy z estetyką, więc tego typu kierunki są w naszej ofercie dostępne. No i widać, że one jakby też odpowiadają na potrzeby i młodych ludzi, i maturzystów, bo po prostu cieszą się zainteresowaniem.
1: AGH kojarzy się też z mocną kadrą naukową. Kim są wykładowcy i jak wygląda właśnie relacja student prowadzący na uczelni?
0: Tak, rzeczywiście kadra naukowa w AGH to są wspaniali wykładowcy, wykładowczynie, młodzi doktoranci, doktorantki, którzy potem też przekazują tę wiedzę dalej naszym studentom i studentkom. Ja bym powiedziała o nich, że to są ludzie z absolutną pasją, z miłością do nauki, też z bardzo dużym oddaniem do tych dyscyplin, które uprawiają. Tuż przed naszą rozmową jeszcze odświeżałam sobie taki jeden z naszych najświeższych odcinków naszego podcastu Bunkier Nauki. To jest podcast naukowy, który realizujemy w AGH. Tam gościem tego odcinka, ale też jednocześnie w niektórych odcinkach prowadzącym jest jeden z naszych naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, dr Paweł Janowski. I to jest przykład naukowca idealnego, właśnie oddanego, który z pasją, ogromnym zaangażowaniem potrafi tak opowiadać o niezwykle trudnych kwestiach. Akurat w tym odcinku wspomnianym opowiadał o historii związanej z Czarnobylem, ale po reakcjach publiczności i po tym, jak bardzo przystępnie, jasno i klarownie opowiadał o bardzo trudnych kwestiach, postawiłabym właśnie tego naszego pana doktora z Wydziału Fizyki Pawła Janowskiego jako taki idealny przykład naukowca reprezentującego całą społeczność AGH. Dążymy do tego, żeby tą naukę popularyzować, sprawiać, żeby ona była bliżej ludzi, żeby była bardzo wyjaśnialna i przystępna, więc Paweł jest takim przykładem naukowca z AGH, a takich w AGH nie brakuje, bo są też przeróżne naukowczynie, starsza, młodsza kadra, która właśnie z taką pasją potrafi o tych bardzo trudnych kwestiach technologicznych realizowanych tutaj w AGH opowiadać.
1: A jak wygląda właśnie codzienność studentów AGH poza zajęciami, co tworzy klimat całej uczelni?
0: Klimat uczelni tworzy w dużej mierze miasteczko studenckie AGH, które oddalone jest, które właściwie sąsiaduje z kampusem i no, przecież istnieje też nawet taka miejska legenda i trochę żart, że samo miasteczko studenckie jest takim miastem w mieście i dopiero studenci na drugim roku studiów odkrywają, że jest coś innego prócz miasteczka studenckiego, na przykład Rynek Krakowski. To oczywiście żart, ale też trochę wskazuje na to, że ta przestrzeń miasteczka studenckiego jest taka kompletna, to znaczy, że studenci mają tutaj przestrzeń do regeneracji, odpoczynku, zabawy, nauki. Dzisiaj ta przestrzeń miasteczka studenckiego to jest przestrzeń bardzo komfortowa, wygodna, bezpieczna, o takim wysokim standardzie, więc nie dziwi mnie zupełnie to, że to właśnie tutaj koncentruje się to życie studenckie. Wskazałabym właśnie na miasteczko jako tą przestrzeń, która ten ton życia akademickiego wyznacza, kreuje przez lata, no i jest takim naprawdę bezpieczną przestrzenią dla wszystkich młodych ludzi, którzy tutaj z całej Polski zjeżdżają.
1: Na ile studenci mają kontakt z realnym przemysłem i projektami już w trakcie studiów?
0: Studenci i studentki mają na tyle silny kontakt z przemysłem, że zdarza się, że studiów nie kontynuują, bo od razu zaczynają pracę. I to oczywiście ma swoje plusy i minusy, no bo przecież zależy nam, żeby jak najszybciej i jak najkorzystniej lądowali na rynku pracy. Natomiast rzeczywiście studia techniczne to w dużej mierze też są zajęcia praktyczne. A zajęcia praktyczne często są realizowane właśnie we współpracy z przemysłem, z biznesem, z gospodarką, więc część zajęć właściwie chyba na wszystkich wydziałach odbywa się właśnie już poza uczelnią, to znaczy w partnerskich firmach, które prowadzą praktyki, staże, przeróżne warsztaty, więc ten kontakt z przyszłym pracodawcą pojawia się już bardzo, bardzo wcześnie. No i tym samym zdarza się, że chociażby studenci, przez lata był bardzo taki duży trend kierunków związanych z informatyką, już na etapie studiów podejmują pracę, a tym samym część z nich na przykład już studiów nie kontynuuje, no bo właśnie tą pracę już podejmują. Natomiast rzeczywiście faktem jest to, że uczelnia techniczna oznacza praktykę już u przyszłego pracodawcy, więc rzeczywiście ten kontakt z przyszłym pracodawcą pojawia się bardzo wcześnie.
2: Uczelnia od lat rozwija nowoczesne kierunki i projekty, pokazując, jak szybko zmienia się świat technologii i współczesnej nauki.
3: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
2: Nowa Huta od zawsze była dzielnicą niepokorną. Stworzona na potrzeby komunistów, stała się symbolem ruchu oporu i walki o wolność. Te historie upamiętniają rozsiane po całej dzielnicy pomniki, takie jak Pomnik Solidarności czy Pomnik Prasy Podziemnej. Spytaliśmy osoby, które Nową Hutę znają najlepiej, jakie jeszcze tajemnice związane z działaniami wolnościowymi skrywają lokalne dzieła sztuki.
4: Nowa Huta oczywiście kojarzy nam się z Polską Rzeczpospolitą Ludową, a także z władzami komunistycznymi, ale też przede wszystkim z oporem i buntem wobec tych władz. Pamiętamy wszyscy oczywiście o Solidarności, ale też o osobach, które w imię wolności potrafiły oddać życie. No i te osoby też mają pomniki właśnie w Nowej Hucie, dlatego od czego by zacząć? Może od najpierw takiego dosyć ogólnego, czyli Pomnik Solidarności w Nowej Hucie. Co o nim wiemy?
5: Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. O nim wiemy dużo, bo ten pomnik jest, powiedzmy, stosunkowo młody. On pomnik, o który stoi dzisiaj na Placu Centralnym, bo tutaj jeszcze doprecyzujmy, że o nim mowa, czy przy Placu Centralnym, żeby być już takim super precyzyjnym. Został stworzony w 1999 roku, no i to wtedy była 10. rocznica przełomowego roku 89, a jednocześnie też mijało wtedy pół wieku od rozpoczęcia budowy Nowej Huty. Pomnik został odsłonięty w innym miejscu niż stoi dzisiaj, bo przed halą walcowni Zgniatacz 10 listopada właśnie 99 roku, a więc też w przededniu Święta Niepodległości. I to miejsce zostało wybrane dlatego, że właśnie z walcownia Zgniatacz to był taki wydział, który słynął z faktu, że tam organizacja, że struktura Solidarności była bardzo silna. No i tam też dochodziło do strajków. Przede wszystkim pamiętamy ten z 88 roku, kiedy w ogóle strajk w hucie imienia Lenina zaczął się wówczas właśnie na walcowni Zgniatacz. Tam też była siedziba komitetu strajkowego w tamtym czasie. No ale wcześniej również w 81 roku, kiedy ogłoszono stan wojenny, no to walcownia Zgniatacz także strajkowała. I przez pierwsze kilka lat ten pomnik znajdował się tam, dokładnie przez lat 6. Tak, tam dodatkowo jeszcze na tej hali znajdowała się potem tak przez krótki okres taka izba pamięci poświęcona poświęcona hutniczej solidarności. No ale te wydziały, które kiedyś były taką ważną częścią dawnej huty imienia Lenina, one były stopniowo likwidowane. I taki los spotkał też walcownię Zgniatacz. W związku z tymi planami likwidacji tego dawnego wydziału pojawił się pomysł, żeby przenieść pomnik w inne miejsce. I właśnie w takich okolicznościach w 2005 roku, też się zbiegło wtedy z 25. rocznicą powstania Solidarności, zdecydowano się go przenieść w okolice Placu Centralnego. No i to miejsce też jest dobre, dlatego że ono wiąże się z tą historią Solidarności Nowochódzkiej, tak możemy powiedzieć, ponieważ te demonstracje, których w latach 80. było ponad 30 w Nowej Hucie, no znaczna część z nich przez plac centralny, tutaj przez jego okolice przechodziła. Sam pomnik, jeśli ktoś by go nie kojarzył, on jest bardzo charakterystyczny, jest dosyć sporych rozmiarów, jest w kształcie literki V, to jest odwołanie do angielskiego słowa victory, czyli zwycięstwo, i jednocześnie do tego gestu znanego, no już z czasów II wojny światowej, tych palców uniesionych do góry, właśnie w takim kształcie, to jest był gest premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, ale przede wszystkim to był też gest działaczy Solidarności w latach 80., te, jak to mówią niektórzy, zajączki pokazywane. Na tych ramionach tego pomnika znajduje się 11 tablic, tak, które odnoszą się do różnych wydarzeń z dziejów Nowej Huty i Polski ogólnie. No i wśród nich możemy wymienić na przykład rok 1960, tam mamy odwołanie do walk o krzyż w Nowej Hucie, mamy rok 78, to jest z kolei wybór papieża, polskiego papieża, Karol Wojtyła, który też przecież z Nową Hutą jako biskup krakowski był związany, chociażby wspierając budowę Arki Pana, został papieżem, no i to zostało tutaj upamiętnione. Do tej samej postaci odnoszą się także kolejne daty jego pielgrzymek do Polski. Rok 79, 83, tak, to te dwie pielgrzymki do ojczyzny, w trakcie których Jan Paweł II do Nowej Huty zawitał. Najpierw w 79 roku był w ogrodach klasztornych w Mogile, a potem w roku 83 dokonał konsekracji kościoła w Mistrzyjowicach, kościoła świętego Maksymiliana na Marii Kolbego. Po drodze mamy jeszcze rok 80, czyli powstanie Solidarności, czy w ogóle sierpień 80 roku. Tutaj w Nowej Hucie też doszło wtedy do strajków. Rok 81, no to większość z Państwa od razu skojarzy z ogłoszeniem wprowadzenia stanu wojennego, no i jak pamiętamy też zakończenia tego karnawału Solidarności, czyli tego legalnego okresu, czy okresu legalnego jej funkcjonowania. No potem mamy na przykład rok 87, kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, trzecia już. 88 to te wielkie dwie fale strajków na wiosnę i w lecie. Z tych wiosennych strajków najdłuższy był właśnie ten w Hucie imienia Lenina, także też ta data nam się pojawia. 89 to wiadomo obrady Okrągłego Stołu, potem pierwsze częściowo wolne wybory, no i mamy również odwołania już do lat 90. Ostatnia data, która tam się znajduje, to jest rok 99, czyli też czas powstania tego pomnika. I dodatkowo jeszcze na tym pomniku mamy takie cztery mniejsze tablice, które znajdują się u jego podnóża, też historyczne, też odwołujące się znowu do walk o krzyż w Nowej Hucie w roku 60, znowu do wyboru Jana Pawła II na papieża. Dodatkowo mamy jeszcze odwołanie do 10. rocznicy wydarzeń grudnia 70, czyli tych wydarzeń na Wybrzeżu wtedy. I jest jeszcze ostatnia, która przedstawia nam takie odwołanie do nowochódzkiej Solidarności. Także tam jest bardzo dużo tych treści historycznych. Ja już myślę kilka minut o nich mówię, a w zasadzie tylko je wymieniam, nie omawiam ich jakoś szczegółowo. No i to jest również takie miejsce, które często spacerując po Placu Centralnym i jego okolicach, oprowadzając tam turystów, się po prostu odwiedza. Ja to bardzo często robię, a czasami turyści, także ci zagraniczni, sami o ten pomnik pytają. Myślę, że to jest miejsce dosyć interesujące. Jednocześnie nie jedyne w Nowej Hucie związane z tematyką szeroko rozumianej opozycyjności.
6: Adam Grzanka oprowadzać po Nowej Hucie. Wielkim zaszczytem to dzisiaj robię i naprawdę jestem wzruszony, bo oglądam miejsca, które są mi znane, ale patrzę na nie przez zupełnie inny paradygmat. Uważam, że Nowa Huta była totalnie niepokorną dzielnicą. Ja większość tych czasów pamiętam jako dziecko, ale naprawdę no co miesiąc zadymy. Dzieciaki w szkołach czekały, aż osiągną taki pułap wiekowy, żeby móc iść bić ZOMO. To naprawdę było tu odczuwalne. Zresztą wydaje mi się, że próba stworzenia Nowej Huty jako miasto bez Boga, gdzie to jednak ludzie byli pozjeżdżali, tak się mówiło, no, Nowej Hucie, miasto bez Boga, gdzie jednak to byli ludzie przyjezdni, gdzie religia była zakorzeniona i tu nagle im się każe, żeby krzyża nie było, no to że tak powiem, materiał na gotowy łomot jest. I tak było. I batalii o krzyż, który jest też pomnikiem tam na osiedlu teatralnym. To wszystko naprawdę głęboko jest w Hucie i tym bardziej teraz już z perspektywy czasu sobie fajnie to pozwiedzać.
5: No, wymieńmy jeszcze kilka, bo jest oczywiście sporo. Nawet możemy się jeszcze cofnąć w czasie troszkę do roku 60. Gdybyśmy poszli na osiedle teatralne, znaleźli się przy ulicy Ludźmierskiej, no to tam mamy dzisiaj kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam w pobliżu jest też szkoła podstawowa imienia obecnie doktora Henryka Jordana, a w ich pobliżu znajduje się pomnik Krzyża Nowochódzkiego autorstwa Stefana Dołzy, rzeźbiarza Stefana Dołzy, który trafił czy został tam zamontowany w 2007 roku. Także to jest opowieść o walkach o krzyż w Nowej Hucie, czyli takim pierwszym wielkim buncie, który mieszkańcy, społeczeństwo Nowej Huty przeciwko władzy podnieśli. Mamy również osiedle Szklane Domy, tam jest taka cała grupa różnych obiektów związanych z tematyką opozycyjną. Mamy tam na przykład przed kościołem na Szklanych Domach pomnik prasy podziemnej. Warty odnotowania choćby z tego względu, że to był pierwszy taki pomnik w Polsce. W 2007 roku go odsłonięto w związku z 25. rocznicą, przypadającą wówczas 25. rocznicą wydania pierwszego numeru czasopisma Hutnik. To było największe w całym regionie Solidarności, w regionie Małopolska. Pismo podziemne, które przez 7 lat się ukazywało i ponad 200 numerów jego w sumie wyszło. I on upamiętnia nam tych wszystkich autorów tych tekstów, które były tam publikowane, tych wszystkich drukarzy, kolporterów i innych ludzi, którzy wspomagali całą tą ideę wydawania bibuły, jak to też czasem mówimy. A sam pomnik wygląda w ten sposób, że mamy właśnie takie zwinięte rulony, to są te podziemne pisma, które jakby wychodzą z takiego pękającego już lekko muru. I tutaj przesłanie było takie Czesława Dźwigaja, bo to on jest autorem tego dzieła, że te podziemne wydawnictwa, których w Polsce było zdecydowanie więcej. Ja nawet na obronie swojej pierwszej pracy magisterskiej miałem takie pytanie, żeby opowiedzieć trochę i o formach oporu przeciwko systemowi w innych krajach demokracji ludowej niż Polska. I potem porównać to właśnie z naszą Polską. Tak? I tutaj nie wiemy w sumie, ile w Polsce wychodziło tych pism drugoobiegowych. To jest, no nie da się dokładnie takiej liczby podać. Szacuje się, że tych tytułów było ponad 4000, a w pozostałych krajach, no to powiedzmy Czechosłowacja, tak, Niemiecka Republika Demokratyczna, ale to znacznie mniejsze było znaczenie tego zjawiska tam niż u nas. I na tym pomniku wymienione są różne pisma takie, które związane były z Nową Hutą, także też na pewno miejsce warte odwiedzenia. Tam bliziutko jest jeszcze pomnik księdza Popiełuszki, który, jak pamiętamy, w 1984 roku został zamordowany. I mamy też tam taki głaz z tablicą upamiętniającą Solidarność w ogóle. A dodatkowo jeszcze możemy przejść pod Arkę Pana i tam jest taki pomnik w formie takiego ażurowego krzyża. W 1992 roku się pojawił, 10. rocznicę śmierci Bogdana Włosika, czyli młodego, cały czas jeszcze ucznia, ale też już robotnika zatrudnionego w Hucie imienia Lenina, który tam w tej okolicy 13 października 1982 roku został postrzelony, jak się okazało, ze skutkiem śmiertelnym, bo jeszcze tego samego dnia on zmarł. Pomnik poświęcony jest także innym osobom, które zginęły z przyczyn politycznych, ale no nie są tam wymienione ich nazwiska, to jest nazwisk wymieniony jest tylko Bogdan Włosik. Opowiadając w tym miejscu, że przychodząc tam, wymieniamy też chociażby takie osoby jak, nie wiem, Andrzej Szewczyk, jak Ryszard Smagur, no też Jacek Żaba, to zupełnie inne okoliczności, no i jeszcze kilkunastu innych ludzi Solidarności, którzy zginęli w latach 80. i byli związani z Nową Hutą.
2: A z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Oleg Ruszkowski.
3: Słuchacie SK Kraków News.
2: Z rodzynkami czy bez rozwiewamy spór o sernik. W tradycyjnym krakowskim wydaniu to ciasto jest puszyste, ma kruchy spód i sporą ilość bakalii. Nasza reporterka dopytywała o pochodzenie sernika i jego historyczną recepturę.
7: Polacy myślę, że kłócą się w kuchni o dwie rzeczy. O majonez i o sernik. Myślę, że możemy ten spór już rozstrzygnąć, czy krakowski, tradycyjny krakowski sernik to ciasto z rodzynkami czy bez rodzynek?
8: Oczywiście ten spór jest odwieczny. Dr Marcin Gadocha, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ale tych sporów wokół sernika krakowskiego jest oczywiście więcej, bo drugi spór, który sernik jest pierwszy, krakowski czy wiedeński. Ale wracając jakby do pytania, panie redaktor, to przede wszystkim tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli mam na myśli tradycyjny sernik krakowski, no to musi być dużo pacha. W tym sporze staje po stronie tej ilości, że ten sernik, kiedy go podniesiemy, on ma być ciężki. Od tej dużej ilości kruchego ciasta oraz bakali.
7: No i po stronie tradycji, no bo za tym wszystkim idzie tradycja robienia tego sernika. Czym charakteryzuje się sernik krakowski?
8: Oczywiście, że tradycja. Ja się cieszę, że możemy porozmawiać o dziedzictwie kulinarnym Krakowa, bo to jest ważny temat dla mnie, ale nie tylko myślę, że dla mnie, ale także i dla miasta, które bardzo tutaj odważnie właśnie patrzy w kierunku kulinariów i co mnie bardzo cieszy jako historyka właśnie związanego z jedzeniem. Natomiast tutaj muszę odwołać się do niestety już nieżyjącego wielkiego mistrza cukiernictwa, troszkę zapominanego już, Stefana Przemigowskiego, który w swojej znakomitej książce, ale także miałem przyjemność wielokrotnie z panem Stefanem Przemigowskim rozmawiać, to opowiedział mi właśnie, jak ten krakowski tradycyjny sernik powinien być zrobiony, jaka jest różnica między tym tradycyjnym krakowskim a wiedeńskim. To ten tradycyjny krakowski oczywiście musi mieć kruchy spód. Musi być wykonany z 8 jajek, musi być duża ilość bakali i koniecznie, jeżeli on ma być krakowski z tą tradycją, z tym naszym dziedzictwem, naszej kuchni krakowskiej, on musi mieć tą kratkę. A mistrz Stefan tłumaczył to tak, że no myśmy byli pod zaborami w dawnych czasach, stąd właśnie na pamiątkę tutaj, żebyśmy mieli tą świadomość, to ten sernik właśnie w odróżnieniu od wiedeńskiego powinien mieć tą tradycyjną kratkę, te właśnie bałeczki z ciasta kruchego na górze.
7: W ogóle skąd to ciasto się wzięło? Bo tutaj dużo pada od pana słowa Wiedeń, więc...
8: Oczywiście tak, jest spór, właśnie to jest ten kolejny spór odwieczny. Świetny znawca Krakowa, pan Mieczysław Czuma, ma swoją teorię i uważa, że tutaj ten sernik wiedeński był drugi, pierwszy był krakowski. Natomiast ja patrzę na to troszkę bardzo podobnie, ale staram się szukać gdzieś tych informacji źródłowych i nie potrafimy niestety udowodnić, kto był pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków w kontekście tego sernika. Wiem oczywiście, jakie są różnice. Ten wiedeński oczywiście jest bez tego spodu kruchego. No i trzeba pamiętać, że ta kuchnia krakowska była kuchnią jednak nie aż tak wykwintną, nie aż tak bogatą, jednak czasy zaboru. I w przypadku wiedeńskiego, tego tradycyjnego, dajemy tutaj 16 jajek. W przypadku właśnie wspomnianego krakowskiego jest 8. I jeżeli popatrzymy też w kontekście historycznym i zobaczymy tutaj najstarsze książki kucharskie związane z Krakowem, choćby nawet Marii Gruszeckiej, to niestety nie znajdziemy sformułowania sernik krakowski. Znajdziemy placek właśnie z serem, właśnie z tym, który będzie nam przypominał ten sernik krakowski, natomiast nie będzie tego właśnie tej konkretnej nazwy. Także tego sporu jako historyk nie potrafię tutaj rozstrzygnąć, kto pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków. Natomiast oba serniki są równie pyszne, natomiast no ja jako mieszkaniec Krakowa i jako patriota lokalny kulinarny oczywiście wybiorę zawsze sernik krakowski.
7: A czy tutaj przy robieniu takiego tradycyjnego sernika, no pewnie ważne są składniki i ser. To był jakiś specjalny ser?
8: No tak, jest taka opowieść, kiedy to młody Streicher wybrał się ze swoją małżonką do Wiednia. Małżonka pochodząca z zacnego domu miała przepis od swojej mamy właśnie na sernik. No i ten ser, ten przepis podała cukiernikowi wiedeńskiemu, żeby przygotował ten specjał. No i on go przygotował zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Tylko był pewien problem, ponieważ według tej opowieści, tej legendy, użył nie sera białego, tylko żółtego. Tak więc tutaj, a dlaczego? No bo dla tutaj te warstwy bardziej uprzywilejowane wiedeńskie nie spożywiały białego sera, tylko no właśnie ten żółty ser, bo ten biały ser był przeznaczony dla tych warstw uboższych. Czy to do końca jest prawda? Czy to jest tylko pewna legenda? Natomiast oczywiście ten ser musi być dobry, musi być, najpierw żeby był to był tłusty ser. Także tutaj i w przypadku innych specjałów kuchni krakowskiej ser to podstawa. To, co się pojawia później oczywiście, no i sztuka tutaj w kontekście czy cukierniczki, czy cukiernika, który będzie to ciasto wykonywał, natomiast ser to podstawa.
7: Jakbyśmy chcieli zrobić taki sernik, to oczywiście dobry ser, 8 jajek no, i co jeszcze?
8: No i oczywiście mnóstwo bakali i jak najwięcej serca, no bo bez serca, bez tutaj dobrych chęci, to nic nam nie wyjdzie. Także to jest kosztowne ciasto, pracochłonne, natomiast później oddaje dla autorki i autora tego wypieku, ale także i dla gości, którzy myślę, że będą się zajadali. Tak więc trzeba do tego podchodzić jak najbardziej z sercem.
7: A czy my gdzieś w Krakowie spróbujemy takiego tradycyjnego sernika? Bo sernik sernikowi nierówny i każdy pewnie ma swoją recepturę.
8: Oczywiście, że tak, no ale tutaj jeżeli zacząłbym wymieniać pewne cukiernie, to miałbym duży problem. No naraziłbym się na złość do niektórych moich kolegów czy koleżanek z branży cukierniczej. Oczywiście tutaj mam swoje ulubione cukiernie i swoje ulubione serniki. Na całe szczęście dla mnie Kraków w kontekście kuchni krakowskiej i dziedzictwa kulinarnego jest słodkim Krakowem. I na całe szczęście wśród właśnie tutaj mistrzów cechowych skupionych w cechu rzemiosł spożywczych czy w Fundacji Promocji Wyrobów Rzemieślniczych są właśnie i cukier tutaj i panie i panowie, którzy kultywują te tradycje i mamy to szczęście jako mieszkańcy Krakowa, ale także i turyści mają to szczęście, że mogą, udając się do krakowskich cukierni, zjeść naprawdę dobre, słodkie rzeczy, w tym właśnie naszego ukochanego sernika krakowskiego.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Istnieje 175 lat i jest najstarszym muzeum archeologicznym w Polsce. W budynku przy ulicy Senackiej 3 w Krakowie poznacie historię starożytnej Małopolski. To tam znajduje się muzeum archeologiczne. Opowieści o człowieku neandertalskim, pierwszych rolnikach, kulturze epoki brązu i żelaznych narzędziach zebrała dla Was Ula Bienia-Niesyczyńska.
7: Jesteśmy w nowo zaaranżowanej przestrzeni Muzeum Archeologicznego w Krakowie na wystawie stałej. Co my na tej wystawie możemy odkrywać, panie dyrektorze?
9: Jesteśmy na wystawie Pradzieje i średniowiecze Małopolski i zgodnie z tytułem możemy sobie tutaj obejść, przestawić się w czasie, zaczynając mniej więcej od 70 tysięcy lat temu, a kończymy na roku 1300 naszej ery, czyli jesteśmy już w Krakowie, który był już miastem. Doktor habilitowany Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. To jest taka panorama tego, co się na terenie Małopolski, w rejonie Krakowa działo w tych czasach, a ponieważ trudno opowiedzieć o wszystkim, to my wybraliśmy 8 takich odsłon dla archeologów, wydaje się, że najważniejszych, w których odbyły się jakieś takie kluczowe, ważne rzeczy dla naszego rozwoju. Także możemy sobie przejść po tych 8 odsłonach i tam sobie poopowiadać, co się wtedy działo.
7: No właśnie, od czego zaczynamy? Bo to jest takie pierwsze stanowisko, czyli te najstarsze, najdawniejsze czasy.
9: Tak, to klasyka, opowiadamy od czasów najstarszych po najmłodsze. Świat jest przyczynowo-skutkowy, w związku z tym łatwo jedno z drugiego wyprowadzać. Jesteśmy na pierwszym takim stanowisku 70 tysięcy lat temu. No, ślady obecności ludzi w Małopolsce są starsze, bo liczą nawet i 500 tysięcy lat ostatnie takie odkrycia. Ale my pokazujemy tutaj człowieka neandertalskiego w pełnym rozkwicie. Każde z tych stanowisk, tych 8, składa się z takich stałych elementów. Mamy elementy dotykowe. Każdy może sobie z oryginalnych surowców zobaczyć charakterystyczny zabytek, ale to też jest ukłon w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, do osób niewidomych czy niedowidzących. Potem mamy makietę, bardzo realistycznie przedstawioną makietę, która jest, to nie jest taka licencja poetyka, tylko to jest autentyczne stanowisko archeologiczne, w tym przypadku akurat Jaskinia Ciemna, gdzie prowadzimy duże badania, znajdując ślady tego człowieka neandertalskiego. W kolejnej gablotce mamy zabytki charakterystyczne dla tego okresu sprzed 70 tysięcy lat i mamy miejsce zamieszkania, taką wizualizację, w której widzimy parę neandertalczyków. No i tak o tych neandertalczykach trochę. No to jest najstarszy gatunek homo, który jest obecny na naszych ziemiach. Żył tu w różnych miejscach. Najbliżej, archeologia jest wszędzie, to też jakby z tej wystawy wynika. Najbliższy człowiek neandertalski mieszkał na Wawelu 115 tysięcy lat temu. Było wtedy bardzo ciepło, tam po tym Wawelu oprócz neandertalczyka jeszcze skakały makaki, takie małpki, które teraz żyją w Europie tylko na Gibraltarze. Było dużo cieplej niż teraz. Możemy spojrzeć, makieta z Jaskini Ciemnej, to jest makieta stworzona na podstawie tych badań, które my tam prowadzimy razem z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, odkrywając wiele poziomów zamieszkania tych ludzi neandertalskich, a głównie mieszkał tam niedźwiedź jaskiniowy, bo w większości jego kości są przesiewane, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy ząb neandertalczyka stamtąd. Ponieważ te badania są prowadzone w takim dużym międzynarodowym zespole, ten ząb został w Stanach przebadany i on ma ślady wytarcia, takich tarcia charakterystycznego dla używania drewienka. Człowiek neandertalski używał wykałaczki po prostu. On się żywił mięsem głównie, w związku z tym to mięsko gdzieś tam wchodziło zapewne między zęby, tak jak i teraz.
7: Widzę różne artefakty, bo oprócz tego, że mamy wizualizację tego miejsca zamieszkania, makietę, widzimy strój, to też widzimy pewne narzędzia. Narzędzia codziennego użytku, naczynia, jakaś broń, którą także mamy w tamtej gablocie.
9: No tutaj akurat jesteśmy w tak zwanym środku paleolicie, czyli w epoce kamienia, w starszej epoce kamienia, to są narzędzia krzemienne wytwarzane przez ludzi neandertalskich. Przy okazji na monitorze mamy bardzo fajne przy każdym stanowisku rekonstrukcje. To jest narzędzie wykonywane przez specjalistę, kilku takich w Polsce jest, którzy łupią krzemień i to jest to narzędzie, które tutaj mamy w gablocie. To, co widzimy na podwyższeniu, to jest tak zwany nóż typu prądnik. Takie narzędzie, które było w całej Europie używane, a nazywa się od rzeczki, która przepływa przez Ojców, no i przez Kraków potem też. To było, trudno sobie to wyobrazić, ale to było 70 tysięcy lat temu, to było najnowocześniejsze narzędzie na świecie. Teraz, dysponując taką olbrzymią technologią, trudno nam sobie to wyobrazić. Dla archeologów 70 tysięcy lat to nie jest znowu aż tak daleko wstecz, ale proszę sobie wyobrazić, jaką drogę człowiek przeszedł do dzisiaj, pani trzymając ten nowoczesny sprzęt, do którego ja mówię, a pani gdzieś to zaniesie i tam wszyscy będą słuchać, a 70 tysięcy lat temu nasi przodkowie używali takich rzeczy i musieli się mierzyć z trudnym klimatem i z trudnościami życia codziennego.
7: No, historia jest nieograniczona, tak jak nieograniczone są, myślę, możliwości pokazywania tych archeologicznych zdobyczy. Przechodzimy do kolejnej stacji. Ja tu a propos pokazywania, to widzę duże też udogodnienia. Właśnie wspomnieliśmy o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, ale też różne wizualizacje na tych monitorach i audioprzewodniki, bo każda ta gablota jest oznaczona takimi słuchawkami. Można sobie czegoś posłuchać o tych artefaktach.
9: Tak, no stoimy na przykład na ścieżce naprowadzającej, także to zgodnie z dzisiejszymi wymaganiami ta wystawa została przygotowana. Jesteśmy 26 tysięcy lat temu. Jesteśmy w czasach łowców mamutów. Za parę tysięcy lat arktyczny klimat spłynie tu do Polski i wszyscy się stąd muszą wynieść na południe, ale póki co jeszcze pod kopcem, w rejonie kopca Kościuszki istniały obozowiska łowców mamutów, jedne z największych na świecie, gdzie wydobyto ponad 100 szkieletów tych olbrzymich ssaków pleistoceńskich. I to jest rekonstrukcja obozowiska takich łowców na podstawie wykopalisk prowadzonych w rejonie kopca Kościuszki. No wtedy w bardzo zimnym klimacie kości były, mamut był niezwykle cenny, bo i mięsko, i skóry, i ścięgna, i kości, no cały mamut był wykorzystywany przez tych ludzi. Ci ludzie to już homo sapiens, czyli nasi bezpośredni przodkowie. Pokazujemy, mamy taki ich namiot rekonstruowany, w którym oni mieszkali. Widzimy prawdziwe kości mamutów, a przez uchylone poły namiotu widać krajobraz rekonstruowany sprzed tysięcy lat, ośnieżona tundra i w tle idą sobie mamuty, jeden duży, drugi mały, także to też tak rzeczywiście robimy ukłon w stosunku do ludzi, żeby dać im wyobrażenie, jak to było, natomiast najważniejszym elementem tutaj są zabytki i rekonstrukcje archeologiczne. Na tym nam zależało, żeby te elementy elektroniczne na przykład nie zdominowały wystawy, żeby nie były zamiast. My mamy prawie 800 tysięcy zabytków muzealiów tutaj w muzeum, także to największe zbiory w Polsce. W związku z tym jakby ten zabytek jest na pierwszym miejscu, a opowieść jest na jego podstawie, a rekonstrukcja jest tylko uzupełnieniem.
7: I mamy kolejną stację, kolejne domy, szałasy, bo to trochę jak taki szałas wygląda, może ma jakąś fachową nazwę.
9: No jesteśmy w ciekawych czasach, dlatego że przenieśliśmy się o mniej więcej 20 tysięcy lat. Bardzo szybko tu można się w czasie posuwać. Archeolodzy to są w ogóle takimi podróżnikami w czasie. Jesteśmy w Małopolsce 6 tysięcy lat, no 5300 lat przed Chrystusem mniej więcej. Mamy spotkanie dwóch różnych typów ludzi. Miejscowi ludzie, którzy jeszcze trudnili się łowiectwem, zbieractwem, rybołówstwem, a na nasze ziemie z południa, ze Słowacji, z Moraw przychodzą rolnicy. 5300 lat temu zbudowali takie stałe, wielkie domy, które miały nawet 40-50 metrów długości. Po raz pierwszy w Małopolsce wtedy wysiano zboże, pszenicę, jęczmień, owiec, groch. Po raz pierwszy wydojono krowy, kozy, owce. W chlewikach były świnki, które głównie się po lasach gdzieś tam pasały. Człowiek zaczął produkować żywność. To jest najważniejszy element w naszej historii. Zmiana takiego trybu z tego, że człowiek był myśliwym i generalnie musiał poszukiwać tych zasobów. Człowiek neolityczny, czyli ten rolnik, zaczął zasoby kumulować wokół swojej wsi. Czyli miał pola, pastwiska, dalsze tereny służyły mu pewnie do zbierania ziół, ale generalnie zaczął produkować żywność. I to jest fragment tej historii. Tu jest dużo opowieści i my sugerujemy wszystkim zwiedzającym zabieranie audioprzewodnika. Tam są fajnie opowiedziana cała historia. Ten audioprzewodnik nic nie kosztuje. W związku z tym jest do biletu dołączany. Jest prosty w obsłudze, nawet ja go umiem uruchomić, także nie ma tu problemu. A są historie opowiedziane po polsku, po niemiecku, po angielsku i jest też ścieżka dla dzieci, taka rodzinna. W związku z tym w przystępny sposób specjalistyczna firma nam to znakomicie zrobiła. A pozostając przy tym czasie 5300, kiedy zaczął się neolit, czyli ten okres gospodarki wytwórczej, widzimy fajną wizualizację pani, która leży na żarnach zboże, które po raz pierwszy wtedy zostało zasiane, o czym przed chwilą była mowa. Wykonano pierwsze naczynia z gliny. To się wydaje, że naczynie jest czymś oczywistym. Nie znam nikogo, kto by o 10 rano nie użył jakiegoś naczynia, szklanki, filiżanki, garnka, patelni. A to dopiero ponad 7 tysięcy lat temu pierwsze naczynia zaczęły powstawać z gliny i były wypalane w ogniskach. Ale ci ludzie, bo tak sobie mówimy o tych ludziach, może się to wydawać, że to oni byli jacyś dzicy, prymitywni. Natomiast stoimy przed gablociem, mamy tutaj kilka narzędzi, między innymi takie najstarsze motyczki kamienne, czy ich pracujące części. Ten amfibolit był sprowadzany z Sudetów. Mamy tutaj naszyjnik, gdzie z grobu, który też ten kamień jest sprowadzany z Sudetów, ale mężczyzna, który był pochowany w tym grobie, miał taką rodzaj klamry do pasa zrobioną z muszli spondylusa, który jest tylko w Morzu Śródziemnym. 5300 lat temu, czyli ponad 7000 lat temu, nie można było sobie DHL-em zamówić takiej muszli spondylusa, nie można było kupić na Allegro, nie można było kupić w sklepie, a jakimś cudem ten przedmiot niezwykle pewnie prestiżowy, bo taki oryginalny, niedostępny dla innych, przywędrował tu na podkrakowskie ziemie. I to jest fascynujące też w opowieści o tym człowieku, że to nie jest tak, jak się wydaje, że to był dziki człowiek, który walczył tylko o byt i walczył z głodem. To na pewno też, ale to był też człowiek, który miał swoją organizację społeczeństwa. Byli ludzie, którzy mieli większy prestiż. Te przedmioty prestiżowe w wielu miejscach sprowadzane z różnych części Europy nakręcały jakby koniunkturę, budowały strukturę społeczną. No, o tym też można na naszej wystawie opowiadać, poza tym, że oglądamy fajne zabytki.
7: No i tutaj kolejna stacja. Jeszcze czasy przed naszą erą, ale już powoli do tej naszej ery się zbliżamy.
9: Tak, bliziutko jesteśmy. 700 lat przed Chrystusem. To 753 rok to jest data założenia Rzymu, legendarna, prawda? W zimie 738 na 737 ścięto najwięcej drewna na budowę biskupina, jednego z najbardziej znanych stanowisk archeologicznych w Polsce. Cofamy się już tylko 700 lat przed naszą erą, do czasów, kiedy ludzie zaczęli palić swoich zmarłych. Ale jest to już epoka brązu. Ogień stał się żywiołem ważnym, bo ogień pomagał oczyścić duszę w skutecznym dostaniu się do ówczesnego raju. Duża część Europy wtedy paliła swoich zmarłych. Na stosach pogrzebowych, tak jak tu widzimy, słychać aż na tym filmie, jak trzaska drewno, ale to był też czas, kiedy ten ogień kamień powodował, że człowiek zaczynał wytapiać brąz. Przejdziemy na chwilkę. Brąz jest stopem miedzi i cyny w takich proporcjach 90% miedzi, 10% cyny, mniej więcej, bo to tam nikt tego nie ważył dokładnie i widzimy tu piękne przedmioty wykonane z brązu. W zależności od środowiska, w którym je znaleźliśmy, to one są albo zielone, pokryte patyną, tak jak dachy kościołów czy rynny, to widać w Krakowie bardzo pięknie, albo jak ze środowiska wodnego, to one są takie no, brązowe, koloru brązowego. Jak one były nowe, to one przypominały złoto. W związku z tym ten brąz mógł poniekąd imitować złoto. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że ten człowiek walczył o byt i tak nam się wydaje, ale proszę zwrócić uwagę, że większość rzeczy wykonanych z tego nowego surowca to nie są narzędzia, czyli nie rzeczy jakby stricte potrzebne człowiekowi, tylko w większości to są ozdoby, które były prestiżowe.
7: Bo tu mamy naszyjniki, mamy jakieś bransolety, pierścionki.
9: Szpile, tak, do spinania szat, takie naszywki, opaskę czołową. Także to w większości jednak znajdujemy ozdoby. Trochę jest broni, bo mamy i miecz piękny. Kilka takich mieczów, niezwykle rzadkie znalezisko, kilka takich mieczy mamy w Muzeum Archeologicznym. Są siekiery, które mogą być i narzędziem, i brązem, i bronią. Mamy sierpy do ścinania zboża, groty włóczni, groty strzał, no i rozmaite naczynia, których my zawsze na wykopaliskach znajdujemy najwięcej. No i oczywiście też rekonstrukcje takiej zagrody kultury łużyckiej, bo to tak w podziale archeologicznym to są czasy kultury łużyckiej. No i chata, taka troszkę na wzór biskupina robiona z widoczną konstrukcją, bo to jest konstrukcja sumikowo-łądkowa, czyli pionowe pale z wyżłobionym tutaj takim kanałem, do którym te poprzeczne belki wchodzą. W czasach, kiedy nie było dużo długich drzew, które pozwalały budować na zrąb, to po prostu ludzie wymyślili konstrukcję, przy której wykorzystywało się po prostu krótsze kawałki drewna i stąd taka tak zwana sumikowo-łądkowa konstrukcja. No a tu widzimy w tle i panią, i pana. Część to też takich ciekawostek, część tych figur, jeżeli mieliśmy szkielety, to część tych figur to nie są wymyślone postacie, tylko to są ludzie, którzy zostali odtworzeni na podstawie kości, czyli wzrost, wiek, płeć, no taka postura ogólnie rzecz biorąc, twarze, to było robione w zakładach medycyny sądowej, w związku z tym, tak jak się to robi przy znajdywaniu czaszek osób NN, ale zakłady medycyny sądowej wykorzystują technologię, którą zaczęli jeszcze w 30-tych latach stosować antropolodzy na użytek archeologii, także tu też archeologia dla współczesnej kryminalistyki coś wniosła. Gdybyśmy się przenieśli już rzeczywiście w ostatni fragment przed naszą erą, 250, to mamy tutaj fragment, który jest poświęcony pierwszemu ludowi, który jest z nazwy znany, który zasiedlił ziemię podkrakowskie na stałe. I to byli Celtowie. Opowieści o Asterixie, Obelix się wszyscy znają. Oni byli Galami, czyli Celtami. Obie nazwy funkcjonują. Ci Celtowie no, byli ludem niezwykle innowacyjnym, tak mówiąc językiem współczesnym. Oni przynieśli tu na nasze ziemię umiejętność toczenia naczyń na kole. Dopiero kilka wieków przed naszą erą te naczynia zaczęły być toczone. Tutaj mamy wizualizację, jak toczy się naczynie. Zresztą większość ludzi to zapewne wie, jak się te naczynia toczy, czy widziało, bo wytoczyć nie jest wcale tak łatwo, jak widać na tym filmie. Trzeba mieć sprawę. Ale też Celtowie przynieśli umiejętność wytopu żelaza. Większość przedmiotów wchodzimy w epokę żelaza. Byliśmy w epoce kamienia, w epoce brązu, teraz jesteśmy...
7: Czyli nowy kruszec.
9: Nowy metal. Łatwy do uzyskania, bo żelazo jest bardzo powszechne na naszej planecie, ale najpóźniej opracowano jego technologię wytopów. W każdym razie z tego żelaza wykonywano i narzędzia, kosy, półkoski, sierpy równoważne. Tam nawet gdzieś widzimy pewnie pilnik. No takie narzędzia, które nawet we współczesnej kuźni jeszcze byśmy znaleźli, tylko troszkę inne jakościowo. Celtowie mieli też bardzo ładne ozdoby szklane. Celtowie wybijali własną monetę pod Krakowem. te monety nazywały się staterami typu Kraków. Mamy takie złote egzemplarze, nie ma ich na tej wystawie, ale na nowej wystawie statery typu Kraków będą prezentowane. Także był to rzeczywiście bardzo duży skok jakościowy, jeśli chodzi o Celtów. Tu też takich ciekawostek, ten mężczyzna zrekonstruowany na podstawie grobu ma tatuaż. Wiemy ze źródeł rzymskich, że Celtowie tatuowali się. Nie wiemy oczywiście jaki wzór, ale ściągnęliśmy wzór z pochwy miecza żelaznej i wytatuowaliśmy mężczyznę w ten sposób. On miał, Celtowie też wiemy ze źródeł, że mieli włosy wapnem, bielili, żeby mieć straszny wygląd, ale przy okazji to pewnie stan higieny w ówczesnych czasach pewnie dużo do życzenia pozostawiał, w związku z tym no, bakterie, znaczy owadobójcze pewnie znaczenie to wapno też miało.
7: No i przechodzimy do już nowszych czasów, ale dalej starych, czyli początek naszej ery.
9: Tak, jesteśmy już po naszej stronie skali czasu, że tak powiem, jesteśmy w okresie wpływów rzymskich, czyli czasach, kiedy w Europie dominowało Cesarstwo Rzymskie jako wielka siła polityczna, ale na północ od Dunaju, na wschód od Renu funkcjonowały jeszcze grupy zwane przez, to był teren zwany przez Rzymian Barbaricum, czyli funkcjonowali barbarzyńcy. Oni takimi barbarzyńcami dużymi pewnie nie byli, jak to teraz barbarzyńca się jest bardzo pejoratywnym określeniem, ale widzimy właśnie te ludy, które zapewne germańskie, które mieszkały ówcześnie na ziemiach polskich, na terenie Małopolski, no kontynuowały wytwórczość żelaza. W Górach Świętokrzyskich istniał gigantyczny ośrodek produkcji żelaza, który prowadził nawet do dewastacji krajobrazu na tamtych terenach, bo to było na olbrzymią skalę wytapiane, potrzeba było wielkiej ilości węgla drzewnego. Ale okres wpływów rzymskich to jednocześnie taki czas czemu wpływów, bo mnóstwo importów na naszych ziemiach znajdujemy. Mamy tam, widzimy miecz z takim wizerunkiem Marsa pięknym, jeden z najdokładniejszych wizerunków Marsa w pełnej zbroi, czyli boga wojny rzymskiego, jaki na naszych ziemiach jest znaleziony. Mamy naczynie Terra Sigillata, takie ekskluzywne naczynie, które było wykonywane w specjalistycznych warsztatach. No importy w postaci monet, ozdób szklanych, nawet figurek. Tam jedna z tych figurek to tak Mitoraj by się pewnie nie powstydził tego. Ona taka jest troszkę, tą głowę ma przechyloną, bo ona została znaleziona na cmentarzysku w grobie. Pochówek był ciałopalny, w związku z tym ona w stosie pogrzebowym się tak trochę przekręciła. Dzięki temu nabrała fajnego wyglądu. Ale tam mamy na przykład lampki oliwne, świeczniki, naczynia szklane. To jest wszystko importy z okresu rzymskiego. Przedostatniej odsłonie jesteśmy już w czasach średniowiecznych, czyli w czasach Krakowa, który jeszcze, już się Krakowem nazywał, ale nie był jeszcze miastem, czyli w czasach mniej więcej Bolesława Chrobrego, około roku 1000. Wraz z wprowadzeniem chrześcijaństwa no, mamy nowe techniki, powstają monumentalne budowle, czyli kamienne. Tutaj na filmie pokazujemy, jak kamiennych, wapiennych bloczków budowano obiekty. No, choćby na Wawelu, taką techniką trochę późniejszy kościół świętego Wojciecha na rynku, w którym też mamy fajną nową wystawę, gdzie zapraszamy w sezonie takim od maja do października. Fajna jest wizualizacja, bo wizualizacja to jest widok z rynku w Krakowie. Ta ściana murowana po lewej to jest ściana kościoła świętego Wojciecha. Rynek jest placem targowym oczywiście już, a w oddali na wysokości placu Wszystkich Świętych, ale już na ulicy Grodzkiej, jak w kierunku Wawelu idąc, przy pierwszych tam gdzie są pierwsze kamienice, po lewej stronie tam była fosa i fortyfikacje okołu, czyli tego podgrodzia wawelskiego i to, te fortyfikacje widać, a że życie na rynku wtedy już funkcjonowało, widać, że tu jakiś wóz handlarza zamprzęgnięty w jakieś zwierzątko przemieszcza się właśnie po tym miejscu, które obecnie jest rynkiem, a które kiedyś było dużo, to 4-5 metrów poniżej tego poziomu, po którym my chodzimy. Ostatnia odsłona to jest czasy już po lokacji Krakowa, czyli około roku 1300. Niespodzianką albo odkryciem dla części osób może być fakt, że takich wież mieszkalno-obronnych w Krakowie było może nie tyle co we Włoszech, ale ich było ponad 40. To były też wieże mieszkalno-obronne. Widzimy już glazurowane naczynia, widzimy takie płytki posadzkowe, czyli flizy, jak to się w Krakowie mówi, a mało kto to rozumie. Budownictwo ceglane wchodzi już do użytku powszechnie, także też pokazujemy, jak się tą cegłę wypala. No i sobie oglądamy już krakowskich mieszczan zrekonstruowanych, którzy już w takim domu, tu już widać, że to jest dranic. Po drugiej stronie mamy jaskinie, gdzie mamy normalne wypełnisko jaskiniowe, a tu mamy już ładne deseczki pana i panią. A z ciekawostek, ten górny rząd cegieł to są oryginalne cegły z wykopalisk. I tutaj fajna rzecz, bo tu odcisnęła się, jak cegła schła, odcisnęła się psia łapa. To jest psia łapa z przełomu XIII i XIV wieku. Także no takie ślady, nie jest to cały pies jak w Pompejach, co prawda, ale łapka jakiejś psiny, która tam się gdzieś przy tej cegielni kręciła, została utrwalona na powsze czasy, można tak powiedzieć. No i w ten sposób kończymy tą krótką opowieść i krótką wędrówkę, którą zaczęliśmy od tego człowieka neandertalskiego z tym krzemiennym narzędziem, nożem typu prądnik, a kończymy już na średniowiecznym Krakowie, kiedy ludzie mieszkali, przynajmniej niektórzy w murowanych, ceglanych obiektach.
2: Wystawę stałą możecie zwiedzać od wtorku do soboty od 9 do 17 i w niedzielę od 11 do 16.
3: SK Kraków.
2: Budynek niczym dom strachów na krakowskim Podgórzu. Mowa o willi Mirra, która powstała pod koniec XIX wieku, a do dzisiaj intryguje swoim wyglądem. Była rezydencją aptekarza Dionizego Matuli, a obecnie jest w rękach prywatnych właścicieli. Oto co czyni to miejsce wyjątkowym.
10: Budynek powstał pod koniec XIX wieku. Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa. Willa Mirra została zaprojektowana dla Dionizego Matuli. Matula był podgórskim aptekarzem, jednym z ważniejszych, a jednocześnie radnym miasta Podgórza. Cały czas mówimy o czasach, kiedy Podgórze było osobnym miastem. Wówczas zawód aptekarza dawał możliwości takie, żeby sobie taką piękną willę wybudować. Została ona zaprojektowana przez Józefa Kryłowskiego, który był budowniczym miejskim w Podgórzu. Bardzo wiele budynków, które mamy, na przykład szkoły podgórskie, przebudowa magistratu, gmach Sokoła, to są właśnie dzieła Kryłowskiego, ale poza tym projektował on też na indywidualne zlecenia. W Wieliczce jedną kamienicę, jest kilka kamienic w Krakowie przez niego zaprojektowanych, no i oczywiście obiekty w Podgórzu, w tym willa Mirra, która powstała oryginalnie przy ulicy Wolskiej. Dzisiejsza ulica Parkowa przed połączeniem z Krakowem nazywała się Wolską, ponieważ prowadziła dalej dawnym szlakiem w kierunku Woli Duchackiej. I jest to budynek o tyle ważny, że jest to tak naprawdę pierwsza willa, która powstała na wzgórzu Krzemionek. W momencie, kiedy ona powstawała, to były lata 1896-98, cały czas w Parku Bednarskiego, już otwartym, działał kamieniołom. I to generalnie rzecz biorąc był obszar niezamieszkały, raczej o charakterze przemysłowym, kawałeczek dalej. Niedługo później powstała fabryka opatrunków Ludwika Dobrowolskiego, której budynek stoi do dnia dzisiejszego. I ten budynek Matuli, który tak stał ponad rynkiem podgórskim, był takim pierwszym impulsem do tego, żeby to miejsce zaczęło się zmieniać. I po jakimś czasie zaczęły tutaj wyrastać kolejne wille. 1903 willa Julia, należąca do Wojciecha Bednarskiego. Kilka lat później, 1906 Józef Kryłowski buduje dla siebie willę przy ulicy Parkowej pod numerem 7. No i zaczynają się pojawiać kolejne wille przy placu Lasoty, a w dwudziestoleciu międzywojennym nam się to takie osiedle willowe w Podgórzu rozwija również w kierunku ulicy Stawarza. Także od tego jednego budynku zmieniło się oblicze tej części Krzemionek.
11: Czy mógłby pan opisać wygląd zewnętrzny willi, jak ona się prezentuje?
10: Jest to bardzo ciekawy budynek z takiego okresu, kiedy architekci poszukiwali malowniczości w architekturze. W związku z czym jest to budynek, który bardzo mocno czerpie z historyzmu, ze wszystkich tych stylów, które były architektom znane sprzed lat, natomiast stara się z niego wyciągnąć te takie najciekawsze elementy. Dlatego budynek ma taką rozczłonkowaną bryłę, żeby troszeczkę ciekawiej wyglądał. Ma tą bardzo charakterystyczną wieżę z iglicą żelazną i co ważne, daszek od wieży troszeczkę wystaje poza jej obrys, co daje miejsce na bardzo piękne snycerskie dekoracje. Takie troszeczkę nawet moglibyśmy powiedzieć, że w stylu szwajcarskim. To jest element, który bardzo rzadko się w Krakowie pojawia. Jednocześnie, żeby właśnie tej malowniczości dodać, pojawiają się tam takie elementy jak w przyziemiu okienka do piwnic mają formę strzelnic.
12: takich jak z jakiejś starej fortecy. Też bardzo często, chociażby Teodor Talowski, inny architekt działający w tym samym okresie, też bardzo chętnie projektował wille czy nieduże dwory, właśnie tak, żeby one troszeczkę przypominały taką małą fortecę. I tutaj te wszystkie właśnie elementy się pojawiają. Willa świetnie się komponuje ze wzgórzem, na którym stoi, zresztą jakby do jej fundamentów wykorzystano kamień wapienny, który występuje tutaj na krzemionkach, a jednocześnie to, jak ona dzisiaj jest opleciona winoroślą, co zwłaszcza jesienią pięknie wygląda, no, można podejrzewać, że też takie było założenie projektanta, że ta winorośl ma się tam pojawić. To też jest okres, kiedy te elementy takie naturalne też zaczynają być świadomie do architektury wprowadzane. Ta moda dosyć szybko przeszła, właśnie jeżeli popatrzymy sobie na tą willę Kryłowskiego, która stoi poniżej. To jest taki bardzo prosty, szary budyneczek, inspirowany dla odmiany secesją wiedeńską. Natomiast co jest jeszcze taką ciekawostką dotyczącą willi Miry, to jest jeden z niewielu budynków z Podgórza, które były publikowane w prasie budowlanej końca XIX wieku i właśnie w wydawanym w Wiedniu Allgemeine Bauzeitung zostały opublikowane plany willi Miry z takim krótkim opisem, czyli to jest budynek, dla kogo on powstawał. I w zasadzie mamy tylko trzy takie projekty z Podgórza, które gdzieś tam do prasy dotarły. Właśnie willa Mira, później gmach Sokoła i niezrealizowany projekt kościoła świętego Józefa, przygotowany przez Józefa Kryłowskiego i Ignacego Sowińskiego.
11: A jak to wygląda obecnie? Willa jest czyjąś własnością prywatną, czy może podlega pod jakieś muzeum?
12: Willa jest własnością prywatną. Z tego, co mi wiadomo, jest normalnie zamieszkałym domem, co niewątpliwie w dzisiejszych czasach jest wartością dodaną. No, można się troszeczkę martwić o jej stan, patrząc na to, co się dzieje z zewnątrz. Na pewno jest to budynek, na który właściciele mogliby się starać o dotację ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, żeby budynek odświeżyć i też na przykład zrekonstruować nieistniejące już dzisiaj balustradę od tarasu, który ta willa posiada.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: To jest Radio SK.
1: Tak mało jest pomiędzy

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać w

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się to.